Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i mam nadzieję, że obudziliście się właśnie w niedzielę rano sobą i nikim innym. PRK Polskie Radio Kierowców mówi wam dzień dobry w niedzielę 20 września.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Niestety jeszcze przed wschodem słońca, bo to wzejdzie za 18 minut. Dzień zakończy się o 18.40, wtedy będzie zachód słońca. No i co, ciepły poranek nas przywitał. 18 stopni w Ustce tuż po godzinie 6 właśnie pod koniec września. To jest najcieplejsze miasto w Polsce, ale oczywiście równie ciepło jest na przykład w Świnoujściu 17,5, w Koszalinie 17,8. W związku z tym północ kraju, strefa brzegowa najcieplejsza. To się bardzo rzadko zdarza, ale dzisiaj tak jest. Najchłodniejsze i tu bez zaskoczeń Zakopane 7,5 stopnia, więc proszę bardzo, 11 stopni różnicy amplitudy między najcieplejszym a najchłodniejszym miastem w Polsce w tej chwili. W Warszawie około 14, w Poznaniu 15,5, mniej więcej 12-13 w Łodzi, 8,5 w Kielcach, więc tutaj południe chłodniejsze. Dzisiaj wyraźnie 8 stopni także w Kotlinie Kłodzkiej, 14 we Wrocławiu. Jak ta pogoda będzie się prezentować w ciągu dnia? Ociepli się jeszcze. Dzisiaj dość wysoka temperatura, bo w sumie od 16 stopni na północy i około 20 w centrum do 25 na południowym wschodzie. Lokalnie będzie padało, bo najwięcej słońca dziś na południowym wschodzie, a pod koniec dnia już będzie się chmurzyć praktycznie w całym kraju. No i właśnie, gdzie te opady, przelotne opady deszczu i burze na pozostałym obszarze, czyli może padać z wyłączeniem południowego wschodu, lokalnie możliwe także słaby grad, a na północ miejscami opady o natężeniu umiarkowanym. O temperaturze już mówiłam, wiatr będzie w porywach silniejszy i w czasie burz, nad morzem miejscami do 80 km na godzinę, a wysoko w Karpatach także porywy wiatru silniejsze do 70 km na godzinę, w Sudetach do 100. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadało. No i ten trend spadkowy już widać, bo w tej chwili na barometrach w Warszawie 1006.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i kto z nami wita ten niedzielny, bardzo ciepły poranek, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ewa Mierzejewska, mówię wam dzień dobry i będziemy sobie razem.

0: Jeśli dopiero otwieracie oczy i jesteście na północy kraju, no to muszę powiedzieć, że ten poranek, mimo że bardzo ciepły, właśnie tam zapowiada się deszczowo. O tym na pewno jeszcze powiemy w tej godzinie, a na razie czas sprawdzić, co na drogach. Kuba Domoracki, dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, kłaniam się.
0: Forma jak?
1: Dobra. I jedno i drugie oko już otwarte.
0: Fajnie. No to wyjeżdżamy na trasę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku samochodu ciężarowego i auta dostawczego na drodze krajowej nr 17 w województwie lubelskim. Do wypadku doszło w Chrebennem, a zatem w miejscowości na granicy polsko-ukraińskiej. I do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu na kilometrze 234. Jezdnia była tam częściowo zablokowana. Dosłownie kilka minut temu dostaliśmy informację, że właściwie utrudnień tam nie ma już i jezdnia w obu kierunkach została odblokowana. Na trasie ekspresowej S19, także w województwie lubelskim i także kilka godzin temu, dzisiaj w nocy, auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 45. Dokładnie chodzi o fragment pomiędzy węzłami Kraśnik Południe a Kraśnik Północ. Jezdnia w kierunku Lublina przez pewien czas była całkowicie, potem częściowo zablokowana. W tej chwili już także utrudnień tam nie powinno być i ruch powinien odbywać się w sposób płynny, zarówno w kierunku Lublina, jak i w stronę Rzeszowa. Nieco wolniej jedzie się w województwie małopolskim, chociażby na drodze krajowej nr 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem, także na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Rudno a Balice oraz na obwodnicy Wieliczki, czyli na krajowej 94.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I pytałam, kto jest z nami w niedzielny, jeszcze w sumie przedporanek. Dzień dobry, panie Ewo, wita się Sławek z pomocy drogowej z Łańcuta. Z samego rana obecnie z trasy S19 Lublin-Rzeszów. Jak na razie od Lublina do Janowa Lubelskiego dróżka czysta. Jeśli coś będziemy widzieć, będziemy od razu meldować. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze przed wschodem słońca temperatura 9 stopni, a zapowiada się słoneczny dzień i jest bezwietrznie. No i rzeczywiście, tam gdzie jest Sławek, czyli na Lubelszczyźnie, będzie na razie bardzo ładna pogoda. I ten deszcz, o którym wspominałam, on w tej chwili jest na pograniczu województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego i także w okolicach Gdańska. No i właśnie taka ogromna chmura nachodzi od strony Bałtyku, więc to jest właśnie to, o czym mówiłam, że w ciągu najbliższych godzin będzie padało na Pomorzu Środkowym, Zachodnim, a także na Warmii i Mazurach. Ale na razie nie ma na co narzekać i temperatura rzeczywiście także przyjemna. 13 minut po godzinie 6:00 tu PRK Polskiej Radio Kierowców.

0: Niesamowite rzeczy wczoraj podczas rajdu Wisły. Adrian Rzeźnik został najmłodszym w historii rajdowym samochodowym mistrzem Polski. 19-latek z Rzeszowa wraz ze swoim doświadczonym pilotem Kamilem Kozdroniem w Skodzie Fabia RS Rally 2 wygrali rajd Wisły, czyli ostatnią rundę krajowego czempionatu. O 7,4 sekundy wyprzedzili obrońców tytułu, czyli braci Szejów, Jarosława i Marcina. W takim samym aucie trzecie miejsce zajęli Łukasz Byśkiniewicz i Łukasz Jastrzębski ze stratą 1:55 i 1/100. Oni również jechali z Skodą Fabią RS Rally 2. Przed rajdem Wisły Rzeźnik miał tylko punkt przewagi nad Szeją, a po rajdzie różnica wynosi 11 punktów. Trzecie miejsce w mistrzostwach zajął Łukasz Byśkiniewicz, więc w zasadzie to, co wczoraj w Wiśle, to jest odzwierciedlenie tej generalnej klasyfikacji. Walka była zacięta do ostatniego odcinka specjalnego, dlatego Rzeźnik jeszcze nie może uwierzyć w to, co się stało.
1: Nie wiem, co się dzieje. Naprawdę emocje są ogromne. W ogóle ciężko mi się skoncentrować teraz. Cały zespół pomógł mi na ten ostatni odcinek się skoncentrować. Dzięki temu jesteśmy na mecie z takim dobrym czasem i dziękuję wszystkim za wielkie wsparcie, bo jestem tutaj, gdzie jestem. I dziękuję również Kamilowi, który ze mną siedzi w samochodzie, bo nie jest to łatwe.
0: Jarosław Szeja żałuje, że nie obronił tytułu, ale cieszy się z sukcesu młodszego kolegi.
2: Gratuluję Adrianowi i Kamilowi, bo zrobili dobrą robotę. No co, my się staraliśmy. No, na tyle, ile umiem, na tyle, ile w naszym małym zespole umiemy walczyć i budować i ustawiać auto, no to próbowaliśmy, więc no co, po prostu ja myślę, że taki tytuł, nawet przegrany w takiej walce, dobrze smakuje. No i co, dostaje nam walczyć kolejny rok o tytuł.
0: A tegoroczne Mistrzostwa Polski składały się z 6 rajdów.

3 z nich padły łupem rzeźnika, 2 Jarosława Szej, a 1 Mikołaja Marczyka. Bardzo emocjonujący rajd Wisły za nami, zresztą końcówka sezonu, a za kilka minut też o emocjonujących Mistrzostwach Europy w siatkówce.

0: Part-time Lover i Stevie Wonder, absolutny klasyk w PRK, w Polskim Radiu Kierowców za nami, a już teraz przed nami serwis drogowy i Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewielkie poranne spowolnienia na autostradzie A1 w województwie pomorskim na fragmencie remontowanym na wysokości Tczewa. Przypomnę, na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Nieco wolniej jedzie się także na innych trasach pomorskich, zwłaszcza na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na krajowej 22 niedaleko Malborka i Starogardu Gdańskiego. Potężne kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju utrzymują się na przejściach granicznych polsko-ukraińskich. I tak w Dorohusku, a zatem w województwie lubelskim, ciężarówki oczekują około doby. W Chrebennem, czyli także w województwie lubelskim, około 20 godzin. I mamy także bardzo poważne kolejki w województwie podkarpackim, zarówno w Medyce, jak i w Korczowej. Tutaj ciężarówki oczekują około 21-19 godzin. I obserwujemy także, co prawda niewielkie, ale jednak kolejki w Zosinie, w Dołchobyczowie, a także na przejściu w Korczowej. Chociaż przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy. Jeszcze autostrada A4, tutaj niewielkie poranne właśnie spowolnienie niedzielne, chociażby w Małopolsce, niedaleko Bramek w Balicach, ale także w województwie dolnośląskim, w pobliżu Legnicy, a także granicy w Jędrzychowicach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli wy już jesteście w trasie i widzicie coś niepokojącego, no to przypominamy formę kontaktu z nami. To jest oczywiście aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Można pisać, można się nagrywać, można także dzwonić 22 513 11 11.

Sprawdzamy także, co dzieje się na torach żużlowych. Kacper Woryna został zwycięzcą rozegranych w Rzeszowie zawodów trzeciej rundy żużlowych Mistrzostw Europy. Drugie miejsce zajął Maciej Janowski. W finałowym biegu Woryna wyprzedził Janowskiego i Łotesza Andrzeja Lebiediewa. W klasyfikacji generalnej zrobiło się po tej odsłonie cyklu niezwykle ciasno. Woryna zwódnał się prochtami z prowadzącym Duńczykiem Leonem Madsenem, a tuż za nimi z punktem mniej na koncie plasuje się Janowski i inny Duńczyk Michael Jebsen-Jensen. Ostatnia runda 2 października w Pardubicach. Thank you.

0: A z najświeższymi informacjami drogowymi przyleciał do Was niczym Ignacy Jakub Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tym razem zaczniemy od wieści od Państwa z województwa podkarpackiego. Słuchamy.
3: Lot do Rzeszowa, strony Lublina, Kraśnika, ta Podsokołowa Małopolskiego, tam jest bardzo wąsko. Naprawdę trzeba tam uważać roboty drogowe. Chwila naszej nieuwagi albo
2: bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie, a prace drogowe utrzymują się także na innych trasach, oczywiście w naszym kraju. Remontów nie brakuje i w związku z tym nawet teraz, mimo że jest bardzo wczesna pora i niedziela, obserwujemy spore spowolnienia właśnie na trasach remontowanych. Chociażby w województwie śląskim na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, podobnie na A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyżowicami oraz na autostradzie A4 niedaleko Mysłowic i Katowic. A1 jest remontowana także na Pomorzu na wysokości Tczewa. Tutaj na odcinku ponad 7-kilometrowym obowiązuje i tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości. Drogowcy pracują także w województwie mazowieckim, chociażby na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także oczywiście na krajowej 7 na północ od Warszawy, niedaleko Łomianek czy Dziekanowa Leśnego, a także na drodze krajowej nr 62 w Nowym Dworze Mazowieckim i zwłaszcza tutaj obserwujemy spowolnienia takie poranne, niedzielne, a zatem niewielkie. Przypomnę, że tutaj na fragmencie niewielkim, bo mniej więcej kilometrowym, obowiązuje ruch naprzemienny sterowany sygnalizacją świetlną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za 8 minut w PRK w Polskim Radio Kierowców sprawdzamy pogodę.

0: Mamy ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z silnym wiatrem na Pomorze Środkowe, Zachodnie, a także część Warmii i Mazur, a było tak spokojnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak jak wspominałam godzinę temu, rzeczywiście taka bardzo duża chmura deszczowa nadchodzi z nad Bałtyku na północ kraju. W tej chwili na razie delikatne opady jeszcze na Warmii i Mazurach, także w części województwa lubuskiego, punktowo także w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskim, a także na północy województwa łódzkiego, ale właśnie z biegiem dnia, a właściwie już za godzinę lać będzie w Koszalinie i w Gdańsku, tam niewykluczone także burze. W kolejnych godzinach także nad Warmię i Mazury te opady będą nachodzić i po południu sytuacja nie zmieni się zbytnio, bo znów widzę kolejną chmurę, która nadchodzi z nadbałtyku właśnie na teren najpierw północnej Polski, a jak te chmury będą przesuwały się stopniowo w głąb kraju, to opady będą zanikać. Na termometrach za to bardzo wysoka temperatura, zwłaszcza właśnie na północy kraju, bo prawie 19 stopni w Świnoujściu tuż po godzinie 7, najchłodniej nadal w Zakopanem, tutaj zaledwie 7,5 stopnia. W ciągu dnia ta temperatura podskoczy do 20 stopni na południowym wschodzie, tam gdzie dzisiaj będzie najcieplej i najpogodniej, a jeśli chodzi o pozostałe części kraju, no to najchłodniej będzie cały czas na Podhalu, około 12-13 stopni, około 18-17 w centrum. I wiatr będzie silniejszy w czasie burz, w niektórych miejscach porywy nawet do 80 km na godzinę. Wiatr będzie południowo-zachodni, więc chociaż tyle, że ciepły. I sprawdzamy także ciśnienie, bo już mówiłam, że najwięcej słońca na południowym wschodzie, tam dopiero po południu się zachmurzy i przelotnie może padać, a na pozostałym obszarze deszcz jest niewykluczony, a miejscami także burze. No i jeśli chodzi o to ciśnienie w południe, 1003, w tej chwili widać, że ono już lekko spada, bo 1006 i no właśnie, po południu także będzie spadało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 7 tu PRK, Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Ewa Mirzejewska, Adam Waliszewski, Kuba Domoracki. Zapraszamy.

0: sytuacja na drogach, jaka jest, każdy widzi, a jeśli nie widzi, to od tego właśnie jest Kuba Domoracki, która sprawdza ją dla was co 20 minut. Kolejny raport drogowy, pierwszy tuż po godzinie 7, już teraz w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I ten poranek, niedzielny poranek na drogach jest raczej spokojny. Nie mamy informacji o większych wypadkach czy kolizjach na autostradach czy na drogach krajowych. No ale oczywiście wolniej, nieco wolniej jedzie się, zwłaszcza na drogach remontowanych. Tych oczywiście nie brakuje także i teraz. I tak jest na północy naszego kraju, w województwie pomorskim, na A1, na wysokości Tczewa. Tutaj drogowcy pracują na fragmencie ponad 7-kilometrowym i nie dość, że obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, to jeszcze prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. I tam utrzymują się nawet spore, jak na tę porę, spowolnienia i w kierunku Gdańska, i w kierunku Łodzi jedzie się wolniej. W województwie mazowieckim niewielkie spowolnienia na Krajowej 7, na północ od Warszawy, zwłaszcza w pobliżu Czosnowa, Dziekanowa Leśnego, a także Łomianek, podobnie na Krajowej 61 w pobliżu Zegrza oraz na drodze krajowej numer 62 w Nowym Dworze Mazowieckim, właściwie pomiędzy Nowym Dworem Mazowieckim a Pomiechówkiem. Utrudnienia pojawiły się na ekspresowej 8 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem na jezdni w kierunku Białegostoku. Nie mamy jeszcze dokładnych informacji o tym, co się tam wydarzyło, ale najprawdopodobniej niedaleko węzła Prosienica na jezdni właśnie w kierunku Białegostoku doszło do zdarzenia drogowego i jezdnia została częściowo zablokowana. Mowa o trasie S8 w kierunku Białegostoku. I jeszcze województwo śląskie, tutaj na ekspresowej 1 cały czas dużo wolniej wręcz jedzie się w pobliżu Żywca, dokładnie pomiędzy Żywcem a granicą państwa w Zwardoniu i w kierunku Tychów i w kierunku granicy państwa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

że lubicie być poinformowani. Gdybyście byli ciekawi, jak przedstawia się sytuacja na rynku paliw i co to oznacza dla kierowców, a to oznacza niestety prawdopodobnie kolejne podwyżki, to zajrzyjcie na naszą stronę radiokierowców.pl, a tam najnowsza analiza właśnie na ten temat.

0: Pół godziny przed godziną 8 ponownie wyjeżdżamy na trasy, sprawdzamy, co się na nich dzieje i monitoruje tę sytuację dla was Kuba Domaracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne utrudnienia na ekspresowej 8 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem na jezdni w kierunku Białegostoku. Na kilometrze 558 doszło do wypadku na jezdni właśnie w kierunku Białegostoku. Do tego zdarzenia doszło ponad pół godziny temu i mamy informację, że jezdnia właśnie w kierunku stolicy Podlasia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu najprawdopodobniej są służby i to one kierują ruchem i ten fragment ewentualnie można omijać albo pobliską trasą serwisową, albo na wysokości Ostrowi Mazowieckiej, kierując się na przykład na trasę ekspresową S61 w kierunku Łomży. To była ekspresowa 8. Jeżeli chodzi o sytuację na granicy polsko-ukraińskiej, tutaj mamy aktualizację z godziny 7. Krajowa Administracja Skarbowa cały czas informuje, że utrzymują się tam bardzo poważne kolejki ciężarówek, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. W Medyce, a zatem w województwie podkarpackim, ciężarówki oczekują ponad 25 godzin. W Korczowej około 17 godzin, natomiast w województwie lubelskim kolejki, potężne kolejki utrzymują się w Chrebennem i w Dorohusku. Tutaj ciężarówki oczekują około 20 albo około 18 godzin. Ponadto na przejściu w Medyce mamy także spore utrudnienia, spore kolejki autobusów. Autobusy oczekują tam mniej więcej 6 godzin w Korczowej i w Budomierzu. Ten szacunkowy czas oczekiwania autobusów właśnie wynosi około 3 godzin. Jeszcze województwo małopolskie. Tutaj nieco wolniej jedzie się pomiędzy Zabierzowem a Krakowem na drodze krajowej numer 79, a także na autostradzie A4 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Balice a Rudno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A gdybyście przespali wczorajsze popołudnie i zastanawiali się, jak poszło Polakom w walce o ćwierćfinał siatkarskich mistrzostw Europy, to u nas za chwilę te informacje. Zostańcie z nami. No i oczywiście cały czas pytam was, kto już jest z nami, jaka pogoda was przywitała, czy dziś trasa, czy może jakieś inne plany. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców otwarta. Oczywiście zawsze przez całą dobę można do nas pisać, można się nagrywać. No i oczywiście także w sprawach drogowych można informować 22 513 11 11. A gdybyście dziś ruszali w trasę i zastanawiali się, jakie warunki was spotkają na drodze, to koniecznie dajcie nam znać, skąd dokąd jedziecie, a my zajmiemy się resztą i sprawdzimy te trasy.

0: I obiecowałam informacje dotyczące siatkówki, konkretnie trwających Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Polsce idzie bardzo dobrze i to się wczoraj nie zmieniło, więc możemy o tym powiedzieć z dużym uznaniem też, ale i z dużą pewnością, że w ćwierćfinale, które chyba z tego co pamiętam we wtorek powinno być dobrze. Czy tak będzie? Oczywiście będziemy to sprawdzać i myślę, że wy też monitorujecie tę sprawę, bo to same dobre sportowe emocje. Polscy siatkarze zgodnie z planem są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. O awansie zdecydował wygrany łatwo 3-0 mecz z o wiele niżej notowaną Łotwą. Spotkanie było jednostronne, teraz przed biało-czerwonymi trudniejsza droga, o czym mówi libero naszej reprezentacji Maksymilian Graniczny.
1: Ten mecz trochę przypominał te pierwsze mecze z grupy, ale trzeba było zrobić swoje, wygrać. Wygraliśmy 3-0 tak jak zakładaliśmy, tak jak chcieliśmy. Na tym nam zależało i teraz skupiamy się już na tych najważniejszych meczach, które przed nami. Od tak naprawdę tego meczu, kto przegrywa odpada, także nie ma tutaj czegoś na pół gwizdka, tu każdy musi dać siebie 100%, bo każda drużyna będzie chciała się nam postawić i wygrać. Może Łotwa jeszcze nie miała na tyle możliwości, żeby gdzieś z nami walczyć w końcówkach, ale na pewno im dalej w las, tym będzie coraz ciężej i tyle. Trzeba się skupić na sobie i będzie dobrze.
0: No i także atakujący Kevin Sasak czuje, że właśnie nadchodzi najważniejsza faza turnieju.
2: Teraz to, co Tygryski lubią najbardziej. Myślę, że będzie fajne spotkanie, dużo emocji. Na pewno bardziej doświadczona część drużyny. Może nie jest to jakaś nadmierna motywacja, ale myślę, że w odpowiednim momencie wiedzą, co powiedzieć, wiedzą, jak wpłynąć na drużynę i myślę, że to jest najważniejsze.
0: No i myślę, że ten wynik 3-0 z Łotwą także najważniejszy. Jesteśmy w ćwierćfinale siatkarskich Mistrzostw Europy.

0: Jakie wasze plany na niedzielę? Dajcie znać. Aplikacja Perka Polskiego Radia Kierowców otwarta. Już zresztą pierwsze informacje od was spływają, co zawsze mnie bardzo cieszy, bo cieszę się, że spędzacie także swój wolny i rekreacyjny czas z nami. Jak wygląda sytuacja na drogach? To pytanie oczywiście kieruję do Kuby. I jak jest, Kuba?
1: Ogólnie nie jest źle, no niestety mamy informację dosyć tragiczną z ekspresowej ósemki, tutaj bardzo poważne utrudnienia, o tym za chwilę, ale jeżeli chodzi o inne trasy w naszym kraju, no to ten ruch jest taki leniwy, niedzielny, na razie spokojny.
0: 10 minut przed godziną 8 wyjeżdżamy w PRK w Polskim Radiu Kierowców na trasę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale tak jak powiedziałem, niestety na ekspresowej ósemce doszło do bardzo poważnego, tragicznego wypadku pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem na jezdni w kierunku Białegostoku. Dokładnie chodzi o okolice węzła i miejscowości Prosienica. Na kilometrze 558 zderzyły się dwa samochody osobowe i życie jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Jezdnia w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowana i ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Do tego zdarzenia doszło chwilę przed godziną 7 rano, a zatem no już prawie godzinę temu. To była ekspresowa ósemka w województwie mazowieckim, właściwie na granicy województw mazowieckiego i podlaskiego. A teraz kilka słów o sytuacji na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim. Nieco wolniej jedzie się na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyrzowice na fragmencie remontowanym. Podobnie na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką w obu kierunkach także. Podobnie na A4 pomiędzy Balicami a węzłem Ród oraz na Zakopiance, zarówno w Gaju i w Libertowie, jak i na wysokości Myślenic. Niewielkie spowolnienia także na północy w województwie pomorskim i na A1 na wysokości Tczewa i na drodze krajowej 91 w pobliżu Pruszcza Gdańskiego i na drodze krajowej numer 22 niedaleko Malborka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut zostało do godziny 8, a oczywiście godzina pełna u nas to zawsze prognoza pogody i to przed nami za kilka minut.

0: Dwie informacje pogodowe, jedna dobra, jedna nieco gorsza dla tych, którzy nie lubią deszczu. Dobra jest taka, że bardzo ciepły poranek mamy, zwłaszcza na północy, zachodzie i w centralnej Polsce. Ta nieco gorsza jest właśnie, że sporo deszczu jednak jest zapowiadane, a od jutra także ochłodzenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale najpierw o tym, co tu i teraz. 17 stopni w Koszalinie. To jest w tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce. Najchłodniejsze nadal Zakopane i nawet chłodniejsze niż godzinę temu. Równe 7 stopni. Wcześniej mieliśmy 7,5. Chłodno także w województwie świętokrzyskim. 8 stopni w Kielcach w tej chwili. Około 13,5 w Warszawie, około 15 w Toruniu, 14,5 w Poznaniu. Jeśli chodzi o zachód kraju, 16 w Zielonej Górze, 16 w Świnoujściu, 9,5 w Kotlinie Kłodzkiej, 15,5 we Wrocławiu. Jeśli chodzi o wschód kraju, 12 stopni w Białymstoku, a 13 w Suwałkach. Dzisiaj Suwałki cieplejsze od Białegostoku. 12 w Lublinie, mniej więcej 11,5 w Rzeszowie. No i tak jak wspominałam, ta północ krajów, strefa brzegowa dzisiaj najcieplejsza, 16,5 stopnia w Helu, 15,5 w Trójmieście. Temperatura podskoczy jeszcze. Dziś taka będzie sytuacja, że do 20 stopni, to jest dzisiaj wartość maksymalna prognozowana na ten dzień, a najchłodniej 16 stopni na północy, około 20 w centrum, a nawet 25 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porwisty, tutaj wtedy porywy do 80 km na godzinę. Nad morzem silniejszy, tam jest także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z silnym wiatrem, tam porywy do 65 km na godzinę. No i właśnie, już północ kraju, ta właśnie ciepła strefa brzegowa pod deszczem. W ciągu dnia te opady będą się przenosiły w głąb kraju, ale będą też wtedy słabły. No i ciśnienie niestety spada, no ale właśnie przynosi deszczową pogodę, więc to normalna sytuacja. 1006 w tej chwili na barometrach w Warszawie, w południe ma być 1003 i ciśnienie jeszcze będzie spadało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie minuty po godzinie 8:00 tu PRK Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Nazywam się Ewa Mierzejewska i będę z wami do godziny 11:00. A co po 8:00? Po 8:00 będzie o różnych imprezach, które dziś zaplanowano jeszcze na ten ostatni weekend lata, więc być może uda wam się skorzystać.

0: 10 minut po godzinie 8, no jakoś tak w miarę płynie ten niedzielny poranek. Jak tam u was? Oczywiście to jest pytanie skierowane do naszych słuchaczy. Gdybyście potrzebowali sprawdzenia trasy, bo dopiero ją planujecie, a planujecie dzisiaj jakieś fajne rzeczy, to koniecznie dajcie nam znać, skąd, dokąd się wybieracie, a my sprawdzimy. A już teraz sprawdzamy, co słychać na trasach bardziej globalnie, ogólnokrajowo, i to robi dla was Kuba Domracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa ósemka w województwie mazowieckim, właściwie na granicy województwa mazowieckiego i podlaskiego, jest zablokowana w kierunku Białegostoku. Chodzi o fragment pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem i okolice węzła i miejscowości Prosienica. Na kilometrze 558 ponad godzinę temu doszło do tragicznego wypadku dwóch pojazdów osobowych. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu i właśnie trasa jest zablokowana w kierunku Białegostoku. Ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Tyle ekspresowa ósemka pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem. Teraz województwa południowe, śląskie i małopolskie. Tutaj powolutku przybywa samochodów, jak to zwykle bywa w niedzielę o tej porze. Zwłaszcza na autostradzie A1 niedaleko Piekar Śląskich, także na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, na A4 podobnie pomiędzy Krakowem a Chrzanowem, zwłaszcza w pobliżu węzłów Rudno i Balice, a także na drodze krajowej nr 94 na obwodnicy Wieliczki, a także niedaleko Olkusza i pomiędzy Olkuszem a Sławkowem. Jeżeli chodzi o sytuację na północy w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, to tutaj nieco wolniej jedzie się i na trasie ekspresowej S10 pomiędzy Szczecinem a Stargardem, także na autostradzie A1 na wysokości Tczewa, na drodze krajowej nr 91 w pobliżu Rusocina i Pruszcza Gdańskiego, a także na trasie ekspresowej, trasie wojewódzkiej 468 niedaleko Rumi i Redy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i pytałam was jakiś czas temu, jakie plany niedzielne, no i odezwał się nasz słuchacz.
3: Dzień dobry misiaczki, Przemek z Rawki. Dzisiaj kolejny strzelecki dzień, wczoraj też jechałem na zawody, dzisiaj jadę do Zapadów pod Skierniewice. Wczoraj pan redaktor pytał, czy to zawody do przedłużenia patentu. Chodziło zapewne o licencję panu redaktorowi. Natomiast komplet do licencji już mam. Teraz jadę z czystej przyjemności postrzelać z fajnymi ludźmi na świeżym powietrzu. Dobrze się bawić. Trzymajcie się.
0: Ja mam jednak chyba inne sposoby na dobrą zabawę, ale oczywiście szanuję plany naszego słuchacza i życzę mu jak najlepszego i jak najcieplejszego i też pod kątem pogody takiego miłego dnia. No i mamy też tutaj sprostowanie.
4: Dzień dobry, dzwonię z Rzeszowa. Chciałbym troszeczkę sprostować prognozę pogody. W tej chwili mój samochód pokazuje,

0: 15 stopni, niebo bez jednej chmurki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i radiokierowców. Maciek z Koroli.
1: No i cudownie, pogoda w Rzeszowie prezentuje się pięknie. Ja chyba podawałam niecałe 12 stopni w Rzeszowie. No tak pokazują mapy synoptyczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No ale oczywiście zazwyczaj ta temperatura jest nieco wyższa, zwłaszcza jeśli chodzi o termometry samochodowe. 14 minut po godzinie 8. Kto jeszcze, co jeszcze, jaka pogoda u was, jakie plany na dziś, dajcie znać.

I kolejny raport pogodowy od Was. Heja, Świdnica na Dolnym Śląsku ma 18 stopni, napisał Zbyszek. W uzupełnieniu do pogody w Świdnicy zabieram się za składanie szafy. Popołudnie zapowiada się ładnie, więc pewnie rowery i spacer. No i to są piękne plany na niedzielę, muszę powiedzieć. No może to składanie szafy to też nie jest moja rozrywka, ale rozumiem, jak trzeba, to trzeba. Nie jest to też dla mnie najłatwiejsze zawsze, bo jakoś zawsze mi brakuje albo jakichś śrubek, albo dostaję za dużo elementów, no nie wiem. Zawsze potrzebuję pomocy w każdym razie. Jeśli chodzi o te kolejne plany, czyli spacer, rower, świetnie. I życzę, żeby ta pogoda się utrzymała. Zresztą wygląda na to, że na południu ten deszcz dotrze albo późnym wieczorem, albo w ogóle w nocy. Natomiast w tej chwili pada na północy i to miejscami dość intensywnie. I taka pogoda niestety utrzyma się co najmniej do popołudnia. W tej chwili burze zbliżają się nad Trójmiasto od strony środkowego Pomorza. No i niestety taka burzowo-deszczowa pogoda, ale bardzo ciepło na północy, no bo przypomnijmy, już prawie 20 stopni. 22 minuty po godzinie 8, tu PRK Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik, a po wpół do, po serwisie drogowym poopowiadamy Wam właśnie o jakichś wydarzeniach, które dzieją się w różnych miejscach kraju, właśnie w związku z ostatnim weekendem lata.

0: 8.30 i najwyższy czas na kawkę i na śniadanie, ale zanim kawka i śniadanie, to najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa ósemka pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem nadal jest całkowicie zablokowana w kierunku Białegostoku, niedaleko węzła i miejscowości Prosienica. Na kilometrze 558 zderzyły się dwa samochody osobowe. Był to wypadek tragiczny, życia jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować i do tego wypadku doszło chwilę przed godziną 7 rano. Trasa jest nadal zablokowana właśnie w kierunku Białegostoku i ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie drogi lokalne. Natomiast w drugą stronę, czyli w kierunku Warszawy, utrudnień nie ma i jezdnia jest przejezdna, właściwie nie obserwujemy tam większych spowolnień. Jeżeli chodzi o trasy już bliżej Warszawy, to nieco wolniej jedzie się na Krajowej 7 pomiędzy Łomiankami a Warszawą, podobnie na Krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także na drodze krajowej nr 92 pomiędzy Sochaczewem a Warszawą, niedaleko Ożarowa Mazowieckiego czy miejscowości Błonie. Jeżeli chodzi o utrudnienia na Dolnym Śląsku, to tutaj wolniej, nieco wolniej jedzie się na A4 w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach. Podobnie na Krajowej 94 pomiędzy Środą Śląską a Wrocławiem, a także na fragmentach remontowanych tras dolnośląskich. Tych także oczywiście nie brakuje. Chociażby remontowana jest droga krajowa nr 35 pomiędzy Świdnicą a Wrocławiem, niedaleko miejscowości Marcinowice. Na kilometrze 52-53 obowiązuje ruch naprzemienny, sterowany sygnalizacją świetlną, a prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Teraz PRK w Polskim Radiu Kierowców. Obiecywałam pomysły na to, jak można spędzić ostatni weekend lata. No i oczywiście, no co, zabieram was nad morze, bo to może być ostatni tak ciepły weekend. Wczoraj pogoda przyciągnęła do Międzyzdrojów sporo turystów, którzy chcą ostatni weekend astronomicznego lata spędzić na plaży, a rozmawiała z nimi Aneta Łuczkowska.
1: Tęskniła pani za tym widokiem?
2: Tak, byliśmy miesiąc temu i już trochę się stęskniliśmy, więc przyjechaliśmy znowu. Na pewno mniej ludzi, na pewno jest puściej na ulicach, puściej w restauracjach, nie trzeba czekać na stoliki, a wyje tak samo.
1: Jak długo państwo zostają?
3: No już prawie 2 tygodnie jesteśmy.
1: I się jeszcze nie znudziło?
3: Nie, we wtorek wracamy dopiero.
1: Co państwo robią tyle czasu tutaj w jednym miejscu?
3: Odpoczywamy, jak co roku.
1: Czy już państwo są wypoczęci, czy jeszcze trochę brakuje?
3: No, by się przydało jeszcze z miesiąc.
0: Nad morzem wypoczywają teraz ci, którzy nie muszą trzymać się terminu wakacji szkolnej. No dziś dużo gorsza pogoda nad morzem niż wczoraj, bo tak jak wspominałam, dużo deszczu, ale za to bardzo ciepło. No a poza tym podobno nie ma złej pogody, tylko są po prostu źle ubrani ludzie.

0: Don't Panic, Coldplaya za nami, a oczywiście my nie panikujemy, sprawdzamy co 20 minut, co dzieje się na trasach, tak, żebyście i wy byli dobrze poinformowani. Kuba Domoracki w serwisie drogowym PRK Polskiego Radia Kierowców już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo poważne utrudnienia cały czas utrzymują się na trasie ekspresowej S8 na odcinku pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem, czyli na granicy województw mazowieckiego i podlaskiego. Doszło tam do wypadku, bardzo poważnego, tragicznego wypadku na kilometrze 558. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i jedna osoba zginęła tam na miejscu, natomiast kolejna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Jezdnia w kierunku Białegostoku jest tam całkowicie zablokowana i nadal ruch kierowany jest na objazdy. Do zdarzenia doszło ponad 2 godziny temu, niedaleko węzła i miejscowości Prosienica, właśnie na jezdni w kierunku Białegostoku. To bez wątpienia największe utrudnienia w tej chwili w naszym kraju, na S8, właśnie pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem. Jeżeli chodzi o inne trasy w naszym kraju, to oczywiście w wielu miejscach już wzmożony ruch obserwujemy, no ale dzisiaj niedziela, więc nie ma mowy o porannych godzinach szczytu komunikacyjnego, ale w wielu miejscach już jedzie się wolniej, chociażby na autostradzie A1, na fragmentach remontowanych i na Pomorzu, na wysokości Tczewa i w województwie kujawsko-pomorskim, niedaleko węzła Warlubie, czyli koło Grudziądza. Nieco wolniej także jedzie się na południu naszego kraju, niedaleko Żywca i Węgierskiej Górki, na ekspresowej jedynce, a także na autostradzie A4 w pobliżu Bramek w Balicach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co u nas w najbliższych minutach? Harry Styles to już teraz, za kilka minut Kasia Kowalska, a już za niespełna 8 prognoza pogody.

0: Sprawdzamy, co w pogodzie. No i przypominam też o tych ostrzeżeniach meteorologicznych pierwszego stopnia przed burzami z silnym wiatrem, które są wydane na najbliższe godziny dla województw północnych, konkretnie zachodniopomorskiego, pomorskiego i części Warmii i Mazur, a także północnej części województwa lubuskiego. No i tam już niestety pada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła dziewiąta i ta temperatura podnosi się i rzeczywiście to widać. 17 stopni w Helu i w Szczecinie. Tutaj znowu na północy kraju troszeczkę się ochłodziło, ale to właśnie przez to, że się rozpadało, a za to podniosła się temperatura na południu kraju, konkretnie na Podhalu i w Nowym Sączu, w tej chwili Nowy Sącz, najchłodniejszym miastem w Polsce, według pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 9 stopni, 10 już nieco ponad w Zakopanem. No a jeśli chodzi o to, co termometry pokażą dzisiaj maksymalnie, to temperatura jeszcze znacznie wzrośnie. Do 25 stopni na południowym wschodzie, do 20 w centrum, a 16 na północy, czyli ta temperatura, która spadła, teraz się na północy utrzyma. Tak to wygląda, przynajmniej w zapowiedziach synoptyków. No i właśnie mówiłam i ostrzegałam przed tymi silnymi porywami wiatru. One będą występowały na zachodzie, a także wysoko w górach i podczas burz wtedy porywy wiatru do 80 km na godzinę. Na południowym wschodzie dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, pod koniec rosnące do dużego, a na pozostałym obszarze kraju sporo chmur. Okresami mogą się pojawić przejaśnienia, ale będzie też przelotnie padać. Możliwe burze lokalnie, możliwe także słaby grad. No i najwięcej tych opadów i one będą najintensywniejsze o stopniu umiarkowanym na zachodzie i na północy. Ciśnienie spada i będzie spadało. W tej chwili na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali, w południe ma być ich 1003, a później tylko jeszcze niżej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 9:00, tu PRK Polskie Radio Kierowców i wyjeżdżamy sobie w dalszą podróż. Pytanie do Was, jakie plany? Czy dzisiaj odpoczywacie, czy skręcacie szafę, jak jeden z naszych słuchaczy, czy może jeszcze zupełnie inne rzeczy sobie planujecie, może jednak praca też, tak jak i my. Dajcie znać, aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców otwarta i do Waszej dyspozycji, można pisać, można się nagrywać, można też podawać trasę, na którą dziś planujecie, a my sprawdzimy, co tam dla Was się szykuje.

0: O mieście królów polskich będzie po serwisie drogowym, a już teraz wyjeżdżamy na trasę. Kuba Domoracki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa ósemka nadal jest zablokowana w kierunku Białegostoku pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem, niedaleko węzła i miejscowości Prosienica. Na kilometrze 558 ponad dwie godziny temu, przed godziną 7 rano, doszło do tragicznego wypadku dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna w tym zdarzeniu, a życia jednej osoby nie udało się uratować. Ruch nadal kierowany jest tam na objazdy. Wzmożony ruch na południu naszego kraju, chociażby w województwie małopolskim, już coraz więcej samochodów na Zakopiance, chociażby i pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, i na odcinku podhalańskim niedaleko Szaflar Bańskiej Niżnej, Poronina i samego Zakopanego. Podobnie jest na drodze krajowej nr 28, zwłaszcza nieopodal Mszany Dolnej, a także na krajowej 79 w pobliżu Zabierzowa i pomiędzy Zabierzowem a Krakowem. Trudna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej, nadal w Medyce. Ciężarówki na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju oczekują ponad dobę. No i niestety mamy także poważne kolejki ciężarówek właśnie na innych przejściach, chociażby w Korczowej i w Krebennem, a także w Dorohusku. Tutaj ciężarówki zarówno w Dorohusku, jak i w Krebennem, jak i w Korczowej oczekują około 17 godzin, chociaż oczywiście jest to tylko szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I zaglądamy na chwilę do Gniezna za sprawą naszego słuchacza Jacka z IWI. Dzień dobry PRK, dziś w planach mam start w 49. biegu Lechitów Gniezno. Pozdrawiam kierowców, udających się też potruchtać na trasie półmaratonu. Też pozdrawiamy i życzymy powodzenia.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Początek Beskid, Żywiecko-Orawski i Babia Góra, bo jak mówią Bacowie, to nie był łatwy sezon pod Babią Górą. Po półrocznym wypasie Jakub Ciężczak zszedł z owcami z hali barankowej. Jak mówi Baca, udało się zatrzymać liczebność stada, ale oprócz zagrożenia ze strony wilków, problemem okazała się pogoda.
1: Wiosna była bardzo zimno i długo. Później zaś sucho, bardzo gorąca te sprzysły. Tamten dzień był taki głupało w tuze w Bacowcach. Saunie, nie wszystkiemu ciepło i zwierzętom ciepło i ludziom ciepło. No i wiatr, tu wysuszone są we wierchu, no to sucho, no bardzo sucho. Trawa później może i była, no ale się zaś zestarzało tu wszystko. No i zaś sprzysło nie lało w ogóle. Teraz coś i byś powiedział się polepsuło, no ale... sierpień był tragiczny, no jakoś my przetrwali.
0: Miałeś szansę kiedyś obserwować albo zejście z wypasu, albo wejście?
2: Widziałem zejście. No, no niesamowita scena. No, taka jak w filmie, jakby tak. Człowiek był w filmie jak aktor.
0: No i teraz przenosimy się także do Tatr, bo tłumy turystów wykorzystują ciepły i słoneczny weekend.
2: Wiadomo.
0: Ostatnie dni lata przyciągnęły w tatrzańskie szlaki miłośników górskich wędrówek. Warunki są dobre i nadają się na dłuższe wycieczki. O tym mówi przewodnik tatrzański, edukator TPN Tomasz Zając.
3: Każdy chce skorzystać z ostatnich dni tej dobrej pogody. Przypominam, że w związku z tym, że turystów jest bardzo dużo, mogą nas spotkać pewnego rodzaju niedogodności na tych szlakach, gdzie mamy łańcuchy, zwężenia. Mogą tworzyć się zatory, kolejki. No tutaj szczególnie te miejsca takie kluczowe to są Rysy, Giewont, pewnie pewne fragmenty Orlej Perci również.
0: A przewodnik przyznaje, że w Tatrach czuć już nadchodzącą jesień.
3: Hale przybrały czerwony kolor, sity się przebarwiły, borówki zaczerwieniły się, wrzosy są w pełni kwitnienia. Zaczęło się również rykowisko, więc te charakterystyczne odgłosy ryczących jeleni odbywających gody, walki, to też jest element charakterystyczny dla tej pory roku i właśnie to możemy doświadczyć wędrując po tatrzańskich szlakach.
0: No i tak obserwuję Kubę, rozmarzył się, uśmiech coraz szerszy na twarzy.
2: To prawda, chyba nie tylko ja.
0: A planujesz jeszcze Tatry w tym
2: planuję.
0: Roku?
2: Planuję.
0: No właśnie, dlatego ten uśmiech taki szeroki.

0: pół godziny do godziny 10. Najwyższy czas wyjechać na trasę. Pozdrawiam wszystkich kierowców. Moje plany na ten weekend są już ustalone. MotoGP i Grand Prix Austrii na torze Red Bull Ring. Szerokości wszystkim na trasie. Forza Ducati, LWG, Avente, Bytom napisał. Dziękujemy. Życzymy oczywiście super realizacji tych planów, bo plany są naprawdę bardzo fajne i wyjeżdżamy na trasę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa ósemka pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem jest nadal zablokowana w kierunku Białegostoku w związku z porannym wypadkiem, bardzo poważnym, tragicznym wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 558 niedaleko miejscowości i węzła Prosienica. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i bilans tego zdarzenia był tragiczny. Jedna osoba zginęła na miejscu, a kolejna osoba została ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Do tego zdarzenia doszło przed godziną 7 rano, a zatem rzeczywiście utrudnienia utrzymują się 3 godziny. Na razie nie mamy jeszcze informacji, o której godzinie właśnie te zdarzenia, te utrudnienia dobiegną końca. Jeżeli chodzi o, no można tak powiedzieć, poranne spowolnienie niedzielne, czy też już przedpołudniowe, to one utrzymują się zwłaszcza na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim, zarówno na A4 niedaleko Mysłowic, także na autostradzie A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi oraz na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką. Podobnie na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, a zatem pod Krakowem, oraz na Podhalu, w Szaflarach, w Bańskiej Niżnej, w Białym Dunajcu, w Poroninie i w samym Zakopanem. Przypomnę, że te fragmenty Zakopianki można omijać trasą wojewódzką nr 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Wolniej jedzie się także na autostradzie A2 w województwie lubuskim, na wysokości granicy państwa w Świecku, tradycyjnie w kierunku Berlina, a także przybywa samochodów na Pomorzu i na A1 na wysokości Tczewa i na drodze krajowej 91 w pobliżu Pruszcza Gdańskiego i na trasie wojewódzkiej niedaleko Rumi, Redy i Wejherowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jakie plany u Was? Jaka pogoda za Waszymi oknami? Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców poleca się. No i jeśli potrzebowalibyście sprawdzenia trasy, to wystarczy nam napisać, skąd, dokąd się wybieracie, a już ja zajmę się resztą.

0: Byliśmy już nad morzem, byliśmy także w górach, a teraz zabieram was na grzyby. Te zebrane w lasach południowej Polski są prezentowane podczas święta Rydza w Krynicy Zdroju. Na wystawie można zobaczyć dziesiątki gatunków. Są borowiki, muchomory i rydza, a nawet trufle. Prezes Stowarzyszenia na Grzyby, Waldemar Czerniawski, mówi, że w tym roku przygotowanie ekspozycji stanowiło duże wyzwanie, bo w lasach jest sucho i grzybów jest na razie mało.
1: W latach poprzednich zbieraliśmy kilkadziesiąt gatunków więcej. Te grzyby, które tutaj mamy, one zostały zebrane w okolicach Krynicy Wysowej, Usia Gorlickiego oraz Krakowa.
2: Które z tych tutaj okazów wzbudzają największe zainteresowanie odwiedzających?
1: Myślę, że trufle. Udało nam się tutaj przywieźć w celach wystawy trufle pośrednią, wykopaną na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
0: Święto Rydza jest organizowane od 19 lat. W ubiegłym roku zostało przeniesione z Wysowej do Krynicy. Na deptaku w Krynicy są stoiska edukacyjne, gastronomiczne oczywiście i z rękodziełem. Odbywają się pokazy, warsztaty i koncerty. Dziś ta impreza będzie trwała od 11 do 17. Przypominam, to Święto Rydza w Krynicy. I jeszcze przywitanie w aplikacji. Cześć, Toczek właśnie odstawił syna piłkarza na mecz w kategorii poniżej 17 lat Iglopol, Dębica, LKS Pustków, a teraz leniwa niedziela, jak śpiewa Krzysztof Dałkrzewicz. W Dębicy 21 stopni i pełne słońce. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, niczym Mariusz pozdrawia Grzegorz. A my jedziemy dalej, 17 minut do 10.

0: Wygląda na 10 minut przed godziną 10 sytuacja na drogach, bo właśnie planujecie trasę albo w nią wyjeżdżacie. To zróbcie ciut głośniej. Kuba Domoracki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na ekspresowej ósemce pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem, gdzie na kilometrze 558 ponad 3 godziny temu doszło do tragicznego wypadku dwóch samochodów osobowych. Przypomnę, że jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a kolejna osoba została ranna i jezdnia była i jest zablokowana w kierunku Białegostoku. Ruch kierowany jest na objazdy. Do tego zdarzenia doszło właściwie za Ostrowią Mazowiecką, w pobliżu miejscowości i węzła Prosienica. Tyle ekspresowa ósemka, teraz województwo małopolskie. Tutaj już w wielu miejscach obserwujemy dosyć spore przedpołudniowe spowolnienia, jak to czasami bywa w niedzielę. I na Zakopiance, na Podhalu i pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie. I na drodze krajowej nr 28, niedaleko Wadowic czy Mszany Dolnej. Także na krajowej 94 pomiędzy Olkuszem a Krakowem oraz na obwodnicy Wieliczki. Oraz na drodze krajowej nr 44 w pobliżu miasta Zator. Jeżeli chodzi o sytuację na północy naszego kraju, w województwie pomorskim, to tutaj oczywiście utrudnienia są na A1, na fragmencie remontowanym niedaleko Tczewa. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. I właściwie od wczesnych godzin porannych ruch zwalnia tam w obu kierunkach i nie inaczej jest także teraz. Coraz większy ruch na autostradzie A2 w województwie lubuskim w pobliżu Świecka w kierunku Berdina i na wysokości samej granicy obserwujemy niewielki korek właśnie w kierunku stolicy Niemiec.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Kompsem dojechaliśmy do 10 w PRK w Polskim Radiu Kierowców, a już teraz oczywiście sprawdzamy, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ja już tak delikatnie ostrzegałam, że ta pogoda niestety będzie się psuła i niedziela z większą liczbą chmur niż jeszcze sobota, a oprócz tego deszcz i wiatr. Lokalnie mogą dziś także wystąpić burze, a jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś początek ochłodzenia. Termometry w całym kraju pokażą niższe temperatury, zdecydowanie niższe niż wczoraj.
2: Od 17 stopni nad morzem, około 19-20 stopni w centrum, do 25 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr już będzie umiarkowany, okresami na zachodzie i północy dość silny.
0: A w czasie burz, tak jak już mówiłam, porywy wiatru mogą sięgać 80 km na godzinę. W tym tygodniu, który zacznie się jutro, będzie jeszcze chłodniej. No i właśnie sporo deszczu, także sporo chmur, tych przejaśnień będzie niewiele, a dzisiaj jeszcze dodatkowo spada ciśnienie, ale to właśnie ze względu na to, że na północy już pada deszcz i ten front deszczowy przynosi obniżenie ciśnienia. W południe 1003 hektopaskale i ma spadać w tej chwili na warszawskich barometrach, już sprawdzam, 1005 hektopaskali, więc rzeczywiście idzie, chociaż powoli, na szczęście, w dół.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tu niedzielny rozrusznik PRK Polskie Radio Kierowców mówi dzień dobry tym wszystkim, którzy dopiero włączają radio. No szczęśliwi ci, którzy mieli i mogli wyspać się do 10. Jakie plany na dziś? Czy jakaś trasa? Właśnie, no i jaka pogoda też przede wszystkim u was? Czy jeszcze słonecznie, czy już pochmurno i deszczowo? Dajcie znać. Ewa Mierzejewska, zapraszam do 11.00.

0: 10 minut po godzinie 10. Sprawdzamy oczywiście co 20 minut w PRK w Polskim Radiu Kierowców, co dzieje się na drogach, tak byście wy w trasie nie spotykali żadnych niespodzianek. Spokojniej?
1: No już właściwie nie. Przybywa samochodów coraz bardziej, więc widać, że Polska wyruszyła w drogę.
0: A S8?
1: Zablokowana cały czas.
0: No to sprawdzamy, jak to wygląda w szczegółach, a robi to dla was od rana Kuba Domaracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I rzeczywiście cały czas bardzo poważne utrudnienia utrzymują się na trasie ekspresowej S8 na styku województw mazowieckiego i podlaskiego, dokładnie na odcinku Ostrów Mazowiecka-Zambrów, niedaleko węzła i miejscowości Prosienica na kilometrze 558. Ponad 3 godziny temu to doszło do tragicznego wypadku. Chodzi o wypadek na jezdni w kierunku Białegostoku, właśnie na kilometrze 558. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a kolejna osoba została ranna. Trasa S8 jest nadal zablokowana w kierunku Białegostoku i nadal ruch kierowany jest na objazd na pobliskie drogi lokalne. Zakorkowany, i to dosyć poważnie, jest podhalański odcinek Zakopianki w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Bańskiej Niżnej, a także Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. I tutaj właściwie zdecydowanie wolniej jedzie się przede wszystkim w kierunku Krakowa, chociaż oczywiście w drugą stronę, czyli w kierunku Tatr, także jedzie się nieco wolniej. Przypomnę, że te fragmenty najlepiej omijać pobliską trasą wojewódzką numer 958 przez Witów, Chochołów i Czarny Dunajec. Przybywa samochodów także na innych trasach podgórskich, chociażby niedaleko Białki Tatrzańskiej, Krynicy Zdroju, a także Ustronia, Wisły i Szczyrku. Wolniej jedzie się także na autostradzie A2 w województwie lubuskim, w pobliżu Świecka, tradycyjnie w kierunku Berlina, a także na A4 na Dolnym Śląsku, w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic, w kierunku zachodnim także, czyli w kierunku Drezna tutaj. I jeszcze raz województwo mazowieckie. Tutaj coraz większy ruch. Na razie nie są to jakieś korki większe ani spowolnienia, ale ruch się zdecydowanie wzmaga. Zarówno na Krajowej 7, na północ od Warszawy, a także na Krajowej 61 w pobliżu Zegrza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwilę sprawdzimy, co słychać w kategorii OKN w kartingowych Mistrzostwach Polski, w których, przypomnijmy, startuje Antoni Derbecki, jeżdżący, można powiedzieć, w barwach PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: nowy plan!
1: Świeże owoce i warzywa, sery, wędliny, pieczywo i przetwory ekologiczne i polskie na PGE Narodowym w Warszawie. Od wczoraj trwa czwarta odsłona Festiwalu Polskiej Żywności, odbywająca się pod hasłem Kupuj Świadomie. Ta impreza przyciągnęła producentów z całej Polski, ekspertów i miłośników dobrego i zdrowego jedzenia.
2: Ciekawość tego, jakie mamy produkty ekologiczne, poznawanie czegoś nowego i też polskiego głównie, bo gdzieś tam zapominamy, nie korzystamy z tego, co jest nasze. Zwracam też uwagę na to, co moje dzieci jedzą, co moja rodzina je, skąd ten produkt pochodzi. Też patrzę na składy żywności, żeby być zdrowym, silnym i mieć tą energię na co dzień.
3: Te wszystkie pyszności i wspaniałości, które tutaj są. Po pierwsze jestem smakoszem, jak to widać, a po drugie jeść zdrowo. No to są jednak produkty takie, które rzeczywiście są smaczne, może droższe, ale coś za coś. No.
4: Jesteśmy już drugi rok z rzędu i właśnie przyszliśmy specjalnie, żeby uzupełnić zapasy.
5: Mi to zasmakowały te całe jogurty, no te dżemy, bo one są bardzo dobre.
1: I ja się zgadzam. I jogurty, i dżemy. Myślę, że wszystkiego można spróbować. W programie dwudniowego festiwalu znalazły się panele dyskusyjne, prelekcje i spotkania poświęcone m.in. jakości certyfikowanej żywności, świadomym wyborom konsumenckim i produktom regionalnym i tradycyjnym. Zaplanowano także warsztaty i pokazy kulinarne, spotkania autorskie i prezentacje rękodzieła, a Festiwal Polskiej Żywności na PGE Narodowym w Warszawie potrwa jeszcze dziś do 17:00. Wstęp jest bezpłatny.

0: Sporo deszczu w Wielkopolsce, w Kujawsko-Pomorskiem, na Pomorzu Środkowym, w Pomorskiem, na wysokości Trójmiasta i Helu także. No i już na północy Mazowsza i w części Warmii i Mazur. No i też przelotny opad deszczu widzę na Podlasiu. Tak to wygląda, jeśli chodzi o mapę pogodową, a jak wygląda sytuacja na mapie drogowej, o tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przedłużają się utrudnienia na ekspresowej ósemce pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem, gdzie w pobliżu węzła i miejscowości Prosienica na kilometrze 558 doszło do tragicznego wypadku dwóch samochodów osobowych. Do tego zdarzenia doszło prawie 4 godziny temu i właśnie od prawie 4 godzin trasa S8 jest zablokowana w kierunku Białegostoku. Mamy informację.

0: informację, że cały czas ruch kierowany jest tam na objazdy. No i nie mamy jeszcze dokładnej informacji o tym, do kiedy te utrudnienia potrwają. Jak to zwykle mówią drogowcy, te utrudnienia potrwają do czasu odwołania. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma utrudnień w drugą stronę, czyli w kierunku Warszawy pomiędzy Zambrowem a Ostrowią Mazowiecką. Można jechać bez przeszkód i jezdnia jest tam całkowicie odblokowana. Jeżeli chodzi o przedpołudniowe niedzielne korki spowolnienia, to jest ich sporo w województwie, zwłaszcza małopolskim, ale także w województwie śląskim. Na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, także na A1 na fragmencie remontowanym niedaleko Pyrzowic i Piekar Śląskich, podobnie na Krajowej 28 w pobliżu Wadowic, Mszany Dolnej i Gorlic, a także na Zakopiance na właściwie całym odcinku podhaleńskim pomiędzy Zakopanem a Nowym Targiem, zwłaszcza w kierunku Krakowa. Ale przybywa samochodów także na sąsiedniej trasie numer 49 pomiędzy granicą państwa w Jurgowie, Białką Tatrzańską, a Nowym Targiem, także przede wszystkim w kierunku Krakowa. I oczywiście przybywa samochodów na remontowanym odcinku Zakopianki już pod samym Krakowem, zwłaszcza w Libertowie, ale także w sąsiedniej miejscowości Gaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli wy widzicie coś na trasie, ostrzeżcie innych. 22 513 11 11 albo aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców do dyspozycji.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Gdyby wam zdarzyło się zapomnieć nasz numer, mamy nadzieję, że oczywiście to nie nastąpi, to przypominam na wszelki wypadek numer do PRK Polskiego Radia Kierowców i Radia Kierowców 22 513 11 11. Zapowiadałam wieści z kartingowych mistrzostw Polski, w których startuje Antek Derebecki, dobrze znany wam z naszej anteny, bo no, objęliśmy jego karierę sportową, motorsportową, można powiedzieć, patronatem. No i właśnie, Antek czy Antoni, jak to jest? 17 lat to już poważny wiek, Antku.
1: No, obojętnie, może być Antek, Antoni.
0: A jak wolisz?
1: No, może być Antek.
0: Antek, no dobra. A więc Antek Derebecki właśnie dziś i wczoraj w Biłgoraju, ostatnia już runda kartingowych mistrzostw Polski w kategorii OKN startujesz w tym roku. Powiedz, co to za kategoria?
1: OKN to jest od nazwy silnika. Jest to kategoria senior. Można w niej startować, jeśli dobrze pamiętam, od 15 roku życia. No i jest to już taka w sumie najmocniejsza kategoria bez biegów.
0: No i jak ci poszedł ten sezon? Jak go oceniasz?
1: Ten sezon był dla mnie bardzo ciężki po powrocie, po 5 latach do kartingu, lecz uważam go za udanego, mimo że to

0: nie mam jakichś większych sukcesów i tak dalej, to uważam, że to był super, super rozwój i bardzo się cieszę, że tak to się potoczyło, że tutaj wróciłem po 5 latach do kartingu, a nie jechałem kolejnego sezonu w samochodach.
1: No bo właśnie, byłeś piątym, byłeś wicemistrzem Polski w kartingu w 2019 roku, no właśnie, potem startowałeś przez kilka lat, zresztą też z osiągnięciami w samochodach, no i wróciłeś do kartingu i startujesz w najbardziej utytułowanym teamie w Polsce, czyli KRZ. Jak ci się układa współpraca z teamem?
0: Team jest najlepszy, na jaki mogłem trafić. Atmosfera w teamie jest cudowna. Mechanicy, szef teamu też. Wszystko jest po prostu tak, jak powinno być. Jestem bardzo zadowolony, że tutaj trafiłem i jeśli ktoś chce zacząć karierę kartingową, to polecam zgłosić się do KRZ Motorsport.
1: 4 rundy za tobą, Bydgoszcz, Poznań, Słomczyn i właśnie wczoraj i dziś Biłgoraj. Która z tych rund poszła tobie najlepiej i w której się czułeś znowu w, no właśnie, w bolidzie? Czy to jest bolid w ogóle? Najlepiej.
0: To jest go-kart, ale go-kart, jak ktoś się nie zna, to można to nazwać małym bolidem.
1: To ja się nie znam, dobrze, mały bolid.
0: No najlepiej wypadła mi runda w Słomczynie, tak można powiedzieć, domowe Grand Prix, bo blisko Warszawy, dobrze mi znany tor, no tam serio było dobrze, dojeżdżałem cały czas w pierwszej dziesiątce, walczyliśmy o wysokie pozycje. Tutaj w Biłgoraju to jest nowy tor, jestem tutaj pierwszy raz, a więc to też jest duże wyzwanie, ale jakoś się odnajduję, walczymy tam o pierwszą dziesiątkę. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Wczoraj szło dobrze. Co prawda było sporo kontaktów, bardzo dużo walki na torze, bardzo dużo starć. Niektórzy walczą czysto, drudzy trochę mniej. No i jest ciekawie.
1: No a powiedz mi, miałeś sam, jak powiedziałeś, 5 lat przerwy właśnie w kartingu. Czego się nauczyłeś przez te 5 lat startując w międzyczasie w mniejszych samochodach? Co ci jakby to doświadczenie daje właśnie po powrocie?
0: W samochodach byłem bardzo szybki. Też uważam, że samochody fizycznie są dużo prostsze niż karting. No i
1: chyba też trzeba mniej mieć takiej siły fizycznej.
0: Tak, to dużo mniej. Nawet bym powiedział, że karting jest 3-4 razy bardziej wymagający niż samochody. No i co? W samochodach miałem dużo osiągnięć. W tamtym roku udało się zdobyć tytuł mistrza Polski. Samochody mnie nauczyły, wydaje mi się, czegoś takiego, żeby nie być za pewnym siebie, że mimo tego, że wygrywałem i tak dalej, to zawsze miałem tą pokorę i nie byłem za pewny siebie. I to mi pomogło, bo w kartingu właśnie, jak skończyłem tą karierę 5 lat temu w kartingu, to też właśnie to był taki czas, gdzie miałem duże osiągnięcia w kartingu i wydaje mi się, że wtedy właśnie brakowało mi tej pokory. Też stąd po prostu nie szło w tym kartingu i przyszliśmy do samochodów.
1: No właśnie, mistrz Polski Endurance RN2 2025, właśnie samochodowa kategoria, w tym roku powrót do kartingu. A co będzie w przyszłym sezonie dla ciebie? Czy już wiesz?
0: A w przyszłym sezonie zobaczymy. Sam jeszcze nie wiem. Może karting, może samochody. Nie mam jakichś większych planów. Też jakby to powiedzieć, no jeżdżę po prostu w tym sporcie tyle lat, że robię to po prostu z przyjemności i dla frajdy, bo uważam, że bez tego nie umiałbym żyć. A co pojedziemy w przyszłym roku, zobaczymy. No to jeszcze żyjemy tym sezonem, zostały 2 wyścigi w tym sezonie, zobaczymy.
1: No właśnie, czyli jeszcze karta otwarta na temat tego, co przed Antkiem Derebeckim w przyszłym sezonie motorowym. Na razie trzymamy oczywiście kciuki za te 2 ostatnie wyścigi w kartingowych mistrzostwach Polski. Czy są jeszcze w ogóle jakieś wyzwania przed tobą, które ma karting? No, gdybyś zdecydował się i rzeczywiście miał szansę w przyszłym roku pojechać znów w KMP, to no właśnie, to czy chciałbyś po prostu mieć wyższą pozycję w klasyfikacji, czy jeszcze coś innego osiągnąć? Jak to widzisz?
0: Wyzwaniem w kartingu dla mnie byłoby jeszcze pojechanie kategorii KZ. Jest to najmocniejsza kategoria ze wszystkich.

0: Jest to kategoria biegowa. Zobaczymy. Jest to bardzo wymagająca kategoria i też jest po prostu droga.
1: Jasne.
0: Zobaczymy, jak to pójdzie. Na nic na razie
1: nie nastawiasz się na razie.
0: Nie nastawiamy. Zobaczymy po sezonie i zdecydujemy.
1: No to trzymamy kciuki za to spełnienie marzeń motorsportowych, a na razie do końca sezonu także dobrych wyścigów. 17-latek Antoni Drabecki, kierowca wyścigowy, który jeździ pod patronatem PRK, był naszym gościem. No i zawsze ja muszę powiedzieć, że ja słyszę tę pokorę u ciebie w głosie i też zawsze mi się podoba, że a ja już jeżdżę tyle lat i mówi to ktoś, kto jeszcze nie ma 20, więc już naprawdę niesamowite osiągnięcia są na twoim koncie, których ci zresztą gratulujemy i powodzenia.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i oczywiście do usłyszenia.

0: 10 minut już prawie do godziny 11 zostało. Oczywiście cały czas aplikacja jest i działa i można się nagrywać, można pisać w sprawie swoich niedzielnych planów. Jak spędzacie ten ostatni weekend lata? Ja wiem, że na północy już pogoda się zepsuła, ale na południu jeszcze pochodzić po górach na przykład można. Może akurat to są wasze plany na niedzielę. Dajcie znać, a już przed nami serwis drogowy i Kuba Nomaracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa ósemka w województwie mazowieckim nie jest już zablokowana w kierunku Białegostoku pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem na kilometrze 558. Natomiast utrudnienia nadal trwają. Mamy informację, że zablokowany jest jeden pas, a ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym. Przypomnę, że przed godziną

0: O 7 rano doszło tam do bardzo poważnego, niestety tragicznego wypadku. Wypadku dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła w tym wypadku, a jedna osoba została ranna. Na 558 kilometrze, niedaleko węzła Prosienica, właśnie jezdnia w kierunku Białegostoku jest zwężona. Poważnie zakorkowany jest podhalański odcinek Zakopianki, zwłaszcza w kierunku Krakowa, w pobliżu Zakopanego, Poronina, Białego Dunajca, a także Szaflar i Nowego Targu. Te fragmenty najlepiej omijać przez Chochołów i Czarny Dunajec. Zatłoczona jest także inna trasa podgórska na Podhalu właśnie, droga krajowa nr 49 pomiędzy Jurgowem, Białką Tatrzańską a Nowym Targiem, zwłaszcza także oczywiście w kierunku stolicy Małopolski. Przybywa samochodów na północy naszego kraju i na A1 w pobliżu Tczewa i na drodze krajowej 91 niedaleko Pruszcza Gdańskiego i na trasie wojewódzkiej nr 468 w pobliżu Rumi, a zwłaszcza na trasie wojewódzkiej 216 w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, zwłaszcza w pobliżu Pucka przyda się dość sporo cierpliwości, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 9 minut, no bo już 8 do godziny 11. Oczywiście rozrusznik przejdzie łagodnie w wysokie obroty, ale w te takie niedzielne, czyli pod hasłem kierunkowskaz. Piotr Firan już się szykuje po drugiej stronie szyby, a za chwilę pogoda, za pogodę także.

0: No i ja tak sobie myślę, że nie mogło lepiej trafić, że Roy Jean wyśpiewała, że time is now. No to jest time dla Piotra Firana.
1: No dzień dobry.
0: Dobry.
1: No nie mogę się doczekać, ale skoro tak mówisz, to niech tak będzie. Słuchałem, Ewa, dzisiaj poranka bardzo dobrze usposobiłaś mnie na cały dzień, więc myślę sobie, że to będzie bardzo przyjemna zmiana w pracy.
0: Na to liczymy i oczywiście liczymy na to, że zostaniecie z nami, a właściwie z Piotrem Firanem, który zaprasza.
1: Tak. A poza tym informacje drogowe i rozmaite tematy, więc zapowiada się całkiem przyjemna niedziela bez względu na pogodę. Ja zapraszam, a Ewa Mierzejewska się odmeldowuje. Dziękujemy bardzo.

0: Ostatni weekend lata i tak w Przemyślu mamy aktualnie 21 stopni, w Zielonej Górze 14, to najwyższe i najniższe temperatury. I rzeczywiście, jeśli chodzi o północną część naszego kraju i o zachód, to tutaj więcej deszczu, a gdzieniegdzie także, zwłaszcza na wybrzeżu, burzowo. Jeśli chodzi o szczegóły, to właśnie minęła 11, czas sprawdzić prognozę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak, w zależności od regionu dzisiaj różnorodnie. Na południowym wschodzie jest zdecydowanie najspokojniej. Tam mamy małe i umiarkowane zachmurzenie, a momentami także więcej słońca. To również najcieplejszy region kraju. Temperatura w ciągu dnia może tam dojść do 25 stopni. W centrum termometry pokażą około 20, natomiast na północy będzie znacznie chłodniej, około

0: około 16 stopni. Na pozostałym obszarze kraju przeważa duże zachmurzenie, ale pojawiają się przejaśnienia, miejscami pada przelotny deszcz, a lokalnie mogą występować burze. Nie można też wykluczyć słabego gradu. Na północy opady mogą być chwilami mocniejsze. Wiatr wieje z południowego zachodu i zachodu. Jest słaby albo umiarkowany, ale miejscami porywisty. Na północy i zachodzie okresami będzie dość silny. Porywy mogą osiągać 65 km na godzinę, a nad morzem nawet 80. Podczas burz wiatr może rozpędzać się do około 80 km na godzinę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Co dzisiaj u Was na śniadanie? Ja tylko podpowiem, bo mamy dzień parówki i dzień parówkożercy. Czyli z jednej strony i produkt na pierwszym miejscu, ale także osoba konsumująca. Tylko pytanie, w jaki sposób i jak najlepiej, albo z czym najlepiej smakuje? No to niech parówkożercy teraz się wypowiedzą. Nasza aplikacja jest do Waszej dyspozycji, a my zaczynamy nasze spotkanie. Piotr Firan, kłaniam się i razem spędzimy najbliższe godziny.

0: Dzień parówki i dzień parówkożercy to taki komplet, jeśli chodzi o dzisiejsze świętowanie w kalendarzu. No i pytanie, z czym ta parówka najlepiej smakuje, czy sauté, czy macie jakiś specjalny sposób, żeby ją przygotować. Nasz realizator Adam powiedział, że jemu z bułką i trzeba to popić mlekiem. I powiedział, że byśmy go za bardzo nie oceniali. Ja powiedziałem, że absolutnie jesteś wśród przyjaciół, więc zachęcam was do tego samego. Jeżeli ktoś ma taki sposób ulubiony, żeby szybko uzupełnić brakujące kalorie w taki akurat sposób, to kim ja jestem, żeby to oceniać, prawda, Jakubie?
1: Prawda, prawda.
0: No właśnie, więc...
1: Znaczy, kim ty jesteś? No jesteś ważną jestem
0: personą. Jestem człowiekiem,
1: w radiu,
0: tak
1: ale...
0: samo, ale wolałbym jednak nie oceniać, bo wiecie, no równie dobrze ktoś mógłby mnie podsumować i to też mogłoby mi się nie podobać, tak? Więc czekam na wasze wiadomości w tej sprawie. Zupełnie jeśli chodzi o te kwestie, to macie tutaj dowolność, a teraz sprawdzamy, co się dzieje na drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wzmożony ruch i właściwie spore spowolnienie, jeszcze przedpołudniowe spowolnienia w województwie pomorskim, zwłaszcza na trasie wojewódzkiej numer 216, niedaleko Pucka, a także Redy, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta. Wolniej jedzie się także w Pruszczu Gdańskim na drodze krajowej numer 91, a także na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzłów Gdańsk-Karczemki czy Gdańsk-Kowale. Na A1 mamy remont na wysokości Tczewa i tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 7-kilometrowym i prędkość jest do tego ograniczona do 80 km na godzinę. I tutaj wolniej jedzie się zwłaszcza w kierunku Gdańska. Te fragmenty ewentualnie można omijać starą jedynką przez Tczew. A teraz ekspresowa ósemka pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem. Tutaj kilka godzin temu, przed godziną 7 rano, doszło do tragicznego wypadku niedaleko węzła Prosienica. Na kilometrze 558 zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety bilans tego zdarzenia był tragiczny. Życia jednej osoby nie udało się uratować, natomiast kolejna osoba została ranna. Trasa w kierunku Białegostoku jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Dokładnie ruch odbywa się tylko pasem lewym. Zakorkowana jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim, właściwie na całym fragmencie podhalańskim, pomiędzy Zakopanem a Nowym Targiem, zwłaszcza w kierunku Krakowa. I także oczywiście spory ruch obserwujemy na innych trasach małopolskich, zwłaszcza podgórskich i w pobliżu Białki Tatrzańskiej, Gronkowa i Nowego Targu, ale także niedaleko Muszyny i Krynicy Zdroju.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i nie tylko pytanie z czym, ale też pytanie inne, nieco bardziej kreatywne. Gdybyście mieli nazwać parówkę po polsku bez użycia słowa parówka, jak by się nazywała? Nasza aplikacja do waszej dyspozycji tekstowo albo głosowo już prawie 13 po 11. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: Weekend trwa, a jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to zawsze stawiamy je na pierwszym miejscu. Tyle, że nie na wszystko mamy wpływ i nie wiem, czy ma to związek z tym, że to ostatni weekend lata, czy z czymś zupełnie innym, ale wczoraj na polskich drogach prawdziwie czarna seria. 8 osób zginęło, a 88 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 320 kierujących po spożyciu alkoholu. Więcej o tym nasza reporterka.
1: To była czarna sobota na polskich drogach. Zginęło 8 osób, mówi aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.
2: Minionej doby doszło do 80 wypadków drogowych, w których zginęło 8 osób, a 88 zostało rannych.
1: Tylko wczoraj policjanci zatrzymali 320 kierujących pod wpływem alkoholu. Mimo apeli, pijani kierowcy są plagą na drogach.
2: Staramy się takie osoby eliminować z ruchu drogowego, ponieważ stanowią one zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych uczestników ruchu.
1: Od początku roku policja zatrzymała 66 tysięcy kierowców na podwójnym gazie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Wiadomo jest to, że w zasadzie jeśli chodzi o pewne podstawy, to na pewno na pierwszym miejscu

miejscu jest prowadzenie auta w stanie trzeźwym, a w tym przypadku nadal ludzie wpadają na pomysł, żeby jednak jechać po spożyciu alkoholu. Pytanie, z czego to wynika? Tutaj absolutnie ani kampania, ani edukacje wszelakie nie przynoszą żadnego efektu. No i co z takimi

Joanna Stankiewicz sprawdzała statystyki, a niedziela przed nami, więc ewentualnie, kiedy macie jakiekolwiek wątpliwości, to zachęcamy do tego, żeby taksówką albo pieszo udać się na najbliższy posterunek policji, żeby sprawdzić stan trzeźwości i podjąć świadomą decyzję, czy można wsiąść za kółko.

0: Barów kożercy chyba dzisiaj śpią, no to poczekamy, aż się obudzą. A za pół godziny, nie za ponad pół godziny, będzie 12, to czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się na trasie ekspresowej S8 w województwie mazowieckim, właściwie na granicy województw mazowieckiego i podlaskiego, na jezdni w kierunku Białegostoku. Dokładnie chodzi o fragment pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem, niedaleko węzła i miejscowości Prosienica. Kilka godzin temu, przed godziną 7 rano, doszło tam do tragicznego wypadku na kilometrze 558. Chodzi o zderzenie dwóch samochodów osobowych i w wyniku tego zdarzenia jedna osoba zginęła na miejscu, a kolejna osoba została ranna. Trasa przez kilka godzin była całkowicie zablokowana w kierunku Białegostoku, potem zwężona i w tej chwili najprawdopodobniej już ta jezdnia powinna być całkowicie odblokowana, ale jeszcze mogą w tym miejscu występować niewielkie spowolnienia, właśnie niewielkie utrudnienia w kierunku Białegostoku.

0: bo w kierunku Warszawy utrudnień nie było. Jeżeli chodzi o sytuację na południu naszego kraju, to przybywa samochodów na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie na Zakopiance i na Podhalu i w Myślenicach i na wysokości Gaju i Libertowa, czyli pod Krakowem. Ale także coraz większy ruch obserwujemy na innych trasach małopolskich, zwłaszcza pomiędzy Białką Tatrzańską a Nowym Targiem na Krajowej 49, a także na drodze krajowej nr 52 pomiędzy Wadowicami a Andrychowem. Jeszcze dwa słowa o sytuacji w województwie dolnośląskim. Przybywa samochodów na A4 niedaleko Jędrzychowic w kierunku Drezna, ale także spory ruch obserwujemy w pobliżu Kłodzka, Duszników Zdroju czy Kudowy Zdroju. To krajowa 8.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 28 minut będzie godzina 12. Wymieniamy się informacjami. Jeżeli jesteście w drodze, to oczywiście warto poinformować o ewentualnych utrudnieniach albo po prostu o sytuacji pogodowej. My te informacje przekażemy innym kierowcom. Nasza aplikacja jest do Waszej dyspozycji w każdej sprawie.

0: Jeśli chodzi o pogodę na finał lata, no to już powoli te akcenty jesienne zaczynają się pojawiać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem, chociaż to zazwyczaj letnia domena, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla północno-zachodniej Polski. Więcej o tym Joanna Stankiewicz.
1: Burze mogą występować od południa na Pomorzu, Warmii i ziemi lubuskiej oraz w części województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Według prognoz na metr kwadratowy może spaść tam do 20 litrów deszczu, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Te warunki będą takie właśnie dynamiczne, ze zmienną pogodą, z zachmurzeniem, z przelotnymi opadami deszczu, miejscami burzami. No i na północy i na zachodzie, również poza tymi zjawiskami burzowymi, ten wiatr będzie taki dokuczliwy, porwisty.
1: Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 80 km na godzinę. W związku z prognozowanym sztormowym wiatrem IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Opady mile widziane, zwłaszcza jeśli chodzi o stan wód w naszym kraju, ale jeśli chodzi o aktualną sytuację, to w Ustce aktualnie opady, w Darłówku, w Koszalinie, w Świnoujściu i także w Łebie. Jeśli chodzi o opady, to zdarza się tak, czy w ogóle nie najlepszą pogodę, że wtedy bardziej uważamy na drodze, bardziej obserwujemy warunki wokół nas, no i być może redukujemy także prędkość, biorąc pod uwagę wczorajsze statystyki, gdzie sporo osób zginęło na drogach i doszło do wielu wypadków, to miejmy nadzieję, że niedziela będzie o wiele spokojniejsza. Jeśli chodzi o warunki pogodowe na waszej trasie, dawajcie znać w naszej aplikacji, ale także informacje drogowe, jeśli chodzi o to, jak się jeździ o tej porze. Wydaje się, że całkiem znośnie i przyjemnie. To także, jeżeli jesteście świadkami utrudnień, to zachęcamy do tego, żeby nam o tym napisać albo powiedzieć, bo w naszej aplikacji także ta opcja nagrywania wiadomości i

jest, no i warto z niej korzystać. Teraz 19 minut pozostało do godziny 12. Jest niedziela, spokojny dzień, 20 dzień września i wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców.

0: No ciekaw jestem, jak wygląda świętowanie ostatniego weekendu lata. Czy to świętowanie zaczęło się już w piątek albo jeszcze wczoraj i trwa? Czy dzisiaj na przykład zaplanowaliście jakiś wyjazd albo po prostu spotkanie, albo takiego grilla na pożegnanie lata, żeby przywitać jesień. Zresztą jesienią to chyba jeszcze spokojnie można grillować aż do listopada, prawda?
1: No zdecydowanie.
0: Więc tutaj jeszcze tego sezonu absolutnie nie zamykamy.
1: Właśnie, ciekawe, czy bardziej państwo świętują zakończenie lata, czy początek jesieni? A?
0: Zawsze jest okazja, żeby coś poświętować, tak, więc ja bym tutaj nie wybierał, ale być może ta intensywność rzeczywiście jest do rozróżnienia. Za 10 minut będzie godzina 12, no to sprawdzamy, moi drodzy, jak wygląda aktualna sytuacja drogowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na obwodnicy Trójmiasta, niedaleko węzła Gdynia-Port, na kilometrze trzecim, auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska. I nieco dalej, także na obwodnicy, ale w pobliżu węzła Gdańsk-Karczemki, samochód osobowy wjechał do rowu. I tutaj na kilometrze 335 mamy zwężenie w kierunku Łodzi. Spory ruch i spore spowolnienia, wręcz niewielkie, ale jednak korki na autostradzie A6 i na trasie ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Goleniowem, Szczecinem, a granicą państwa, właśnie w kierunku albo granicy państwa, albo w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. I zwłaszcza korki, duże spowolnienia obserwujemy w pobliżu węzłów Gdańsk-Szczecin-Kijewo, Szczecin-Podjuchy, a także Klucz. Już mamy informację pewną, zakończyły się utrudnienia na ekspresowej 8 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem, gdzie na kilometrze 558 doszło do tragicznego wypadku. Do tego zdarzenia doszło chwilę

0: chwilę przed godziną 7 rano i mieliśmy tam najpierw całkowitą, potem częściową blokadę w kierunku Białegostoku. W tej chwili trasa S8 jest już odblokowana. Do zdarzenia doszło niedaleko miejscowości i węzła Prosienica. Jeszcze województwo małopolskie, tutaj oczywiście Zakopianka jest nadal zakorkowana, ale także coraz tłoczniej jest na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany, zwłaszcza w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od północy coraz więcej chmur, także deszcz i gdzieniegdzie także burze. Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące prognozy pogody, to punktualnie o godzinie 12:00.

0: Na zegarze minęła 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najlepiej aktualnie sytuacja wygląda na południowym wschodzie. Tam zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Między chmurami będzie można zobaczyć sporo słońca. To właśnie tam będzie dziś najcieplej. Temperatura może wzrosnąć do 25 stopni. Warto jednak korzystać z tej spokojniejszej pogody, bo pod koniec dnia również na południowym wschodzie zacznie przybywać chmur i zachmurzenie wzrośnie do dużego. W centrum będzie dzisiaj około 20 stopni, ale pogoda będzie bardziej pochmurna. Na zachodzie i północy pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami mogą występować burze. Lokalnie możliwy jest także słaby grad. Szczególnie na północy opady mogą być umiarkowane. W ciągu całego dnia może tam spaść nawet do 20 mm deszczu, czyli ani dużo, ani mało. Na zachodzie suma opadów będzie niższa do około

0: Około 10 mm. Do tego wiatr z południowego zachodu i zachodu miejscami będzie porywisty. Nad morzem porywy mogą dochodzić do 80 km na godzinę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o najcieplejsze miejsca teraz, to właśnie, jak to wygląda, moi drodzy? Sprawdzamy. W Dęblinie 21, w Rzeszowie 20, w Radomiu, w Tarnowie, w Kozienicach, Katowicach, Raciborzu, w Łodawie i Bielsku Białej wszędzie 20 stopni, a najchłodniej aktualnie w Zielonej Górze, Jeleniej Górze, Elblągu, Toruniu, Inowrocławiu, Świdwinie, Łebie 15-14 stopni. Polskie Radio Kierowcy, dwie minuty po godzinie 12:00, to są wysokie obroty.

0: Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Najnowsze informacje ma Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo już popołudniowych spowolnień korków, zwłaszcza w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, chociażby na trasie ekspresowej S3 i autostradzie A6. Mowa o odcinku pomiędzy Goleniowem a Szczecinem. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Szczecina i dalej w kierunku granicy państwa albo w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, zwłaszcza niedaleko węzłów Rzęśnica, Szczecin-Kijewo, Szczecin-Podjuchy, a także Klucz. W województwie pomorskim natomiast na trasie wojewódzkiej 216 przybywa samochodów w pobliżu Władysławowa, Swarzewa i Pucka, ale także bliżej Redy. Mowa przede wszystkim o jezdni w kierunku Trójmiasta. Na obwodnicy Trójmiasta doszło do kolizji samochodu osobowego niedaleko węzła Gdańsk-Karczemki na kilometrze 335. Dokładnie pojazd osobowy wjechał do rowu i w kierunku

0: Łodzi zablokowany jest jeden pas. Mówiłem już o tym, ale wspomnę, bo chodzi o główną trasę w naszym kraju, o ekspresową ósemkę pomiędzy Warszawą a Białymstokiem i odwrotnie, pomiędzy Białymstokiem a Warszawą. Przez kilka godzin mieliśmy tam poważne utrudnienia niedaleko Ostrowi Mazowieckiej, dokładnie w pobliżu węzła i miejscowości Prosienica. Doszło tam do tragicznego wypadku przed godziną 7 rano i w kierunku Białegostoku jezdnia była całkowicie, potem częściowo zablokowana. W tej chwili już utrudnień tam nie ma i w pobliżu właśnie Ostrowi Mazowieckiej czy węzła Prosienica jedzie się bez przeszkód w kierunku Białegostoku, ale także w kierunku Warszawy. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na południu. A4 jest zatłoczona na obwodnicy Krakowa, Zakopianka, zwłaszcza na Podhalu, ekspresowa jedynka pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, a także dosyć tłoczno robi się na krajowej jedynce w pobliżu Pszczyny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w tej godzinie zajmiemy się tym, skąd bierze się pośpiech za kierownicą. Wiadomo, co z tego wynika. I też pytanie, jak sobie z tym radzić, jak ewentualnie zidentyfikować problem pośpiechu u siebie, no i zacząć nad tym pracować. W tym tygodniu naszym gościem była psycholog Zuzanna Butrym, która opowiadała o pośpiechu na naszej antenie. Szczegóły za kilka minut.

0: Do auta nie wolno siadać pod wpływem złości, frustracji czy presji czasu. Agresja wywołana pośpiechem to według wielu ekspertów główny grzech polskich kierowców. Tylko pytanie, skąd bierze się pośpiech za kierownicą? Kto za nas decyduje, że będziemy działać niezgodnie z własnym rytmem? Bo przecież odczuwamy napięcie w ciele, zwłaszcza kiedy się spieszymy, ale jednocześnie wywieramy presję na innych. Psycholog Zuzanna Butrym zaznaczała na naszej antenie, że duża prędkość na drodze to często efekt pośpiechu w codziennym życiu.
1: Nie wiem, czy z ważnych powodów, ale często jest tak, że się spieszą i to myślę nie jest jednorazowa sytuacja, kiedy możemy takie coś zaobserwować na drodze. Ja zawsze powtarzam to, że też jestem kierowcą i ja odczuwam taką presję, bo to jest w ogóle, myślę, że też, że często nas tak kolokwialnie mówiąc puszują, tak? Kierowcy, którzy jadą obok nas, czy za nami, prawda? Że więc my, żeby nie być tym zawali drogą, to gdzieś tam przyspieszamy, więc rzeczywiście pewnie często się spieszymy, często mamy też takie naleciałości związane z tym, że w ogóle nasze życie jest szybkie, że w ogóle gdzieś w różnych obszarach życia gdzieś się spieszymy, gdzieś mamy taki pęd właśnie, no i też przenosimy to na drogę.
0: A gdzie tu cieszenie się życiem i cieszenie się jazdą? No właśnie, a jeśli chodzi o powody tego pośpiechu, to tak naprawdę okazuje się, że przekraczamy tę prędkość zupełnie z błahych powodów.
1: Uważam, że po prostu śpieszą się, bo się śpieszą. Oczywiście takich sytuacji, że gdzieś ktoś kogoś wiezie, prawda, do szpitala, czy ma jakąś rzeczywiście ważną sprawę do załatwienia, no ale ja tak sobie myślę, te 5 minut, które są, no to rzeczywiście jest sytuacja, w której chyba chodziłoby o ratowanie czyjegoś życia, prawda? Bo jeżeli to jest sprawa taka, że spóźnimy się 5 minut do pracy, no nie powinno być to powodem tego, że być może ryzykujemy nawet życie nasze czy czyjeś, żeby dotrzeć na miejsce. Myślę, że po prostu jest to czasem wpisane albo w nasze cechy osobowości, albo w to, że tak jak powiedziałam wcześniej, że po prostu taki mamy styl jazdy. Czasem to jest takie pobudzenie i adrenalina też, bo pamiętajmy o tym, że taka szybsza jazda to też będzie tutaj związana z taką stymulacją, więc to nas pobudza, to nas napędza, no i wpadamy w taki styl funkcjonowania w samochodzie.
0: Jeśli chodzi o życzliwość, brak presji, spokój za kółkiem,

Na ile występuje to na naszych drogach? Jakie są wasze obserwacje? Czekam na wasze komentarze w naszej aplikacji, a jeśli chodzi o rozmowę z psycholog Zuzanną Butrym, to do tematu jeszcze wrócimy.

0: Niedziela, 20 dzień września, pół godziny do 13 sprawdzamy sytuację drogową.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo utrudnień na trasach zachodniopomorskich. Na trasie ekspresowej S3 i autostradzie A6 jedzie się zdecydowanie wolniej pomiędzy Goleniowem a Szczecinem w kierunku granicy państwa i w kierunku Legnicy. Natomiast na wysokości granicy państwa, czyli na wysokości Kołbaskowa, obserwujemy korek, mniej więcej dwukilometrowy korek. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Berlina. A przypomnę, że fragment przygraniczny właśnie na wysokości Kołbaskowa jest także fragmentem remontowanym i tam w odcinku prawie kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. Samochód osobowy wjechał do rowu na obwodnicy Trójmiasta. Chodzi o okolice węzła Gdańsk-Karczemki i kilometr 335. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Łodzi. Wolniej jedzie się na autostradzie A1 na fragmencie remontowanym na wysokości Tczewa, zwłaszcza w kierunku Gdańska. Tutaj obowiązuje i tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do

0: 80 km na godzinę. Te fragmenty ewentualnie można omijać Starą Jedynką przez Tczew. Na autostradzie A1 po utrudnienia także obserwujemy w innym miejscu w województwie kujawsko-pomorskim, niedaleko węzła Warlubie, a zatem niedaleko Grudziądza i tutaj także w związku z remontem jezdnia jest zwężona. Autostrada A4 w Małopolsce jest zakorkowana niedaleko węzłów Kraków Południe, Kraków Skawina i Kraków Bielany, zwłaszcza w kierunku Katowic, i sporo cierpliwości przyda się na Zakopiance. I na Podhalu, i pod Krakowem, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wracamy do tematów kulinarnych. Gdybyście mieli zaprezentować światu danie parówka po polsku, to jakby to wyglądało? Czekam i przypominam, że dzisiaj dzień parówki, dzień parówkożercy. A za moment wrócimy do rozmowy o pośpiechu za kierownicą. 27 do 13.

0: Piosenka o miłości w wykonaniu Bruno Marsa to przed chwilą 21 minut do godziny 13. Słuchacie Polskiego Radia Kierowców. Jesteśmy na niedzielnych wysokich obrotach i sprawdzamy, jakie tematy były poruszane w tym tygodniu na naszej antenie. Temat emocji za kierownicą. No właśnie, czasami one eskalują. Zresztą były takie badania, z których wynika, że zwłaszcza w ostatnich latach zwiększyła się liczba osób, które wysiadają z samochodu. No i zaczyna się konfrontacja. Różnie to się kończy. Najlepiej jej unikać i nie powodować, żeby w ogóle do tego dochodziło. Jeśli spędzamy dużo czasu w samochodzie, to naturalne jest, że siedząc w nim wyrażamy także swoje emocje, ale niestety nie zawsze jest miło.
1: Pomieszczenie, w którym jesteśmy, ten samochód, on staje się takim elementem naszego dnia, w którym możemy też te emocje wyładować. Czyli jak ja się pospieszę, jak ja sobie poprzeklinam może na kogoś, jak ja się gdzieś wyładuję na innym kierowcy, no to też wyreguluję swoje emocje. Więc to na pewno jest to ściśle związane właśnie z kontrolą emocji, z regulacją emocji i może to też sprawia, że właśnie mamy ten pancerz. Przecież nikt nas nie słyszy, ktoś może ewentualnie zobaczyć, że gdzieś tam pomachamy rękami, że się powkurzamy, no ale jesteśmy trochę tacy bezkarni w tym. Więc w emocjach, które wyrażamy po prostu w samochodzie.
0: I jednocześnie według ekspertki samochód może przyczynić się też do niezbyt zdrowej rywalizacji na drodze z innymi kierowcami.
1: Jeżeli mamy takie cechy osobowości z taką skłonnością do rywalizacji, to na drodze też może to mieć duże znaczenie, że ja rywalizuję z drugim kierowcą, jestem szybszy, gdzieś tutaj wyprzedzam kogoś i może też przez to może trochę czuję się lepiej, więc rzeczywiście to jest też tak, że jednak trasa, czy jakkolwiek bycie za kierownicą też generuje wiele sytuacji, które są czy stresowe, czy właśnie związane z jakąś presją, czy trochę nieprzewidywane, więc tu mamy szereg emocji, których doświadczamy podczas jazdy.
0: No tak, a gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i zdarza się bardzo często tak, że na drodze widzimy dwie wypasione fury, które się nawzajem ścigają, a trzecim pasem zupełnie spokojnie, często w słuchawkach na uszach, jedzie sobie osoba w bardzo niepozornym aucie, ma święty spokój. No i przede wszystkim nie musi brać udziału w tym głupim wyścigu. To a propos emocji za kierownicą. Ja przypominam o naszym temacie kulinarnym. Dzisiaj dzień parówki i dzień parówkożercy. Parówka

w wydaniu polskim. Z czym smakowałaby najlepiej, gdybyśmy mieli na przykład zaprezentować na międzynarodowych targach właśnie danie pod takim tytułem? Czekam na wiadomości w naszej aplikacji. A jeśli chodzi o czas, to mamy 18 minut do godziny 13. Słuchacie PRK.

0: 10 do 13. Co na drogach?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wzmożony ruch utrzymuje się na trasie ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem pomiędzy Goleniowem a Szczecinem. Natomiast autostrada A6 jest zakorkowana na odcinku Szczecin-Podjuchy-Klucz, a sporo cierpliwości przyda się także nieco dalej, na wysokości Kołbaskowa, gdzie na fragmencie prawie kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Auto osobowe wjechało do rowu na obwodnicy Trójmiasta, niedaleko węzła Gdańsk-Karczemki. Na kilometrze 335 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Spory ruch na A1 na fragmentach remontowanych na wysokości Tczewa, a zatem w województwie pomorskim, a także w województwie kujawsko-pomorskim niedaleko węzła Wardubie. Tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości na fragmencie kilkukilometrowym. Jeżeli chodzi o sytuację na południu naszego kraju, to tutaj cały czas sporo popołudniowych spowolnień, korków, no jak to czasami bywa w niedzielę. I myślę, że tak będzie przez najbliższe jeszcze kilka godzin. Zakopianka jest zakorkowana i zatłoczona i na Podhalu, i pod Krakowem. Autostrada A4 na obwodnicy Krakowa, Krajowa 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem, Krajowa 94, czyli Stara Czwórka, pomiędzy Brzeskiem a Bochnią, a także na wysokości Wieliczki oraz droga krajowa nr 28 w pobliżu Limanowej, Mszany Dolnej, a także

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: My jedziemy dalej w stronę godziny 13. Pogoda dzisiaj, czy aż tak bardzo problematyczna, nie powiedziałbym, ale są miejsca, gdzie dzisiaj wystąpi deszcz, a nawet i burza. Szczegóły za kilka minut.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Na zegarze minęła 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda dzisiaj będzie się zmieniała dość szybko. Na zachodzie i północy nadal dużo chmur, przelotny deszcz, miejscami burze. Nie będą to jednak ciągłe opady, pomiędzy nimi mogą pojawić się przejaśnienia. Lokalnie burzy może towarzyszyć silny grad, a największej ilości deszczu trzeba spodziewać się na północy właśnie. Tam suma opadów może sięgnąć nawet 20 mm. Temperatura będzie mocno zależna od regionu. Na północy tylko około 16 stopni, w centrum około 20, a na południowym wschodzie nawet 25. Właśnie południowy wschód będzie jeszcze przez pewien czas najbardziej pogodnym i najcieplejszym miejscem w kraju, ale tam również zachmurzenie zacznie stopniowo rosnąć. Wiatr wieje z zachodu i południowego zachodu, na północy i zachodzie może być chwilami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, nad morzem będzie jeszcze mocniejszy do 80, wysoko w Karpatach porywy osiągną 70, a w Sudetach mogą dochodzić nawet do 100 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I rzeczywiście południowy wschód, tutaj konkretnie Tarnów, to najwyższa temperatura aktualnie 24 stopnie, a najchłodniej w Mławie, prawie 15.

0: 9 minut po godzinie 13. Czas sprawdzić, co dzieje się na naszych drogach. Mamy niedzielę, no i zacznie się, może już się zaczęło, nie wiem, Kuba, jak to wygląda dzisiaj.
1: Trochę się zaczęło, rzeczywiście. Ten poranek był raczej spokojny dzisiaj, jak to bywa w niedzielę, a już od kilku godzin właściwie ruch się wzmaga i na północy, i na południu. Więc widać, że troszkę takie kierunki jeszcze, no powiedzmy, urlopowe, wakacyjne, wypoczynkowe.
0: Sprawdzamy szczegóły już teraz, gdzie występują utrudnienia, no i gdzie należy zachować szczególną ostrożność.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Spory ruch i przez to spore problemy z płynną jazdą w województwie zachodniopomorskim i na trasie ekspresowej S3 pomiędzy Goleniowem a Szczecinem, ale przede wszystkim na autostradzie A6 pomiędzy węzłami Szczecin Podjuchy a Klucz w kierunku granicy państwa albo w kierunku Legnicy. Na wysokości samej granicy państwa, czyli na wysokości Kołbaskowa, także obserwujemy mniej więcej taki kilometrowy korek w kierunku Berlina. I to jest spowodowane także tym, że trwa tam remont. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Przybywa samochodów na A2 w województwie lubuskim pomiędzy Rzepinem a granicą w Świecku w kierunku Berlina, a podobnie na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. A teraz wieści od państwa także z województwa dolnośląskiego, ale już z obwodnicy Wrocławia. Słuchamy.
3: Na A8 obwodnica Wrocławia, wypadek przed momentem, zablokowana jedna nitka w stronę stadionu, a wypadek na wysokości lotniska. Będzie się pewnie bardzo korkowało.
1: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Rzeczywiście już teraz obserwujemy tam niewielki, ale jednak korek w kierunku Warszawy. Jeżeli chodzi o korki na południu, czyli w województwie małopolskim, to cały czas zatłoczona jest Zakopianka i w Poroninie i w Białym Dunajcu na wysokości Bańskiej Niżnej i Szaflar, ale także autostrada A4 na obwodnicy Krakowa.
2: PRK, Polskie

0: Radio Kierowców.
1: Także wasza rola nie do przecenienia, jeśli chodzi o informacje drogowe z pierwszej ręki. Jeżeli jesteście świadkami utrudnień, to zachęcamy do tego, żeby kiedy jest to bezpieczne i możliwe, skorzystać z naszej aplikacji, napisać albo powiedzieć nam o tym, gdzie te utrudnienia występują. My te informacje przekażemy innym kierowcom.

0: W naszych samochodach coraz więcej systemów elektronicznych, coraz więcej układów i łatwo w tym wszystkim się pogubić, a czasami umykają nam także podstawy, bo nie każdy kierowca potrafi prawidłowo korzystać na przykład z systemu ABS. Tymczasem o wiele bardziej skomplikowane systemy już są równie pomocne jak ABS na naszych pokładach. Naszym gościem w tym tygodniu był instruktor doskonalenia techniki jazdy i kierowca rajdowy Paweł Janicki. Na naszej antenie zwraca uwagę, że kierowcy często nie wiedzą, jak korzystać z systemów bezpieczeństwa, które są zamontowane w naszych samochodach.
1: Nie potrafimy pomóc sobie, ale też właściwie dać tym systemom szansę zadziałania. Czyli powiedzmy tutaj najprostszy przypadek. Jeździmy samochodami, które na pewno mają ABS i są jeszcze kierowcy, ich jest bardzo dużo, którzy nie wiedzą tak naprawdę, do czego służy ten system bezpieczeństwa czynnego i jak z niego właściwie reagować. Potrafią puścić hamulec w sytuacji, kiedy powinni go na maksa trzymać. Nie potrafią korzystać z systemu ESP, systemu stabilizacji toru jazdy, który tak naprawdę już jest też powszechny, ale co robią najczęściej? No jeżeli samochód nie skręca na przykład, czyli pojawia się poślizg podsterowny, bardzo wielu kierowców zamiast utrzymać kierunek, odpuścić nogę z gazu, próbuje jakby pomóc, czyli dokręcić. Coś, co jest absolutnie niepotrzebne i coś, co absolutnie nie sprawdza się w warunkach drogowych i w warunkach tych, których się do tej pory poruszamy. Czyli najczęstsze błędy to błędy nierozumienia tego, jak dużo samochód nam pomaga, nowoczesny, i czasami po prostu zostawiamy też za dużo tym

systemom, czyli jakby próbujemy nieświadomie bardziej tą granicę, znaleźć tą granicę, którą jak przekroczymy, to już najlepsze nawet samochody nam nie pomogą. I zapominamy o tym, że to wszystko, czyli baterie w naszych samochodach, systemy, te wszystkie udogodnienia, doskonałe wyposażenie też waży, a uwaga jest

0: Alina!
1: Niedziela, wysokie obroty, Polskie Radio Kierowców, pół godziny, nieco ponad pół godziny do 14:00, czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Utrudnienia na autostradzie A8, na autostradowej obwodnicy Wrocławia, na jezdni w kierunku Warszawy, niedaleko węzła Wrocław-Lotnisko. Doszło tam do wypadku i właśnie trasa w kierunku Warszawy została częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy, ale jest utrudniony dosyć mocno na fragmencie kilkukilometrowym. Obserwujemy tam bowiem dość spory właśnie korek. Przypomnę, to jest autostrada A8 niedaleko czy na wysokości wrocławskiego lotniska. Jeżeli chodzi o trasy w Małopolsce, ale także w województwie śląskim, czyli powiedzmy na południu naszego kraju, to tutaj cały czas dość spore popołudniowe niedzielne spowolnienia, niewielkie korki także. Na ekspresowej jedynce pomiędzy Węgierską Górką a Żywcem, także na autostradzie A4 w pobliżu Mysłowic i na obwodnicy Krakowa. Na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, a także na odcinku remontowanym pod Krakowem w Gaju i w Libertowie, a także na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic czy Mszany Dolnej. W województwie mazowieckim także przybywa samochodów, zwłaszcza na północ od Warszawy, na drodze krajowej nr 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą, ale także dosyć podobnie jest na krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Jeszcze województwo zachodniopomorskie, tutaj cały czas mamy utrudnienia na autostradzie A6 i na fragmencie pomiędzy węzłami Szczecin-Podjuchy a Klucz w kierunku granicy państwa i w kierunku Legnicy, ale także na wysokości Kołbaskowa, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Systemy w naszych bezpieczeństwa, systemy w naszych samochodach, czy potrafimy z nich korzystać? Nasz ekspert już po części dał odpowiedź na to pytanie. Szczegółów więcej jeszcze w tej godzinie. 28 do 14. PRK.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA, i pewnie część z was myśli o tym, że utwór ten opowiada o dumie wynikającej z bycia Amerykaninem, ale nic bardziej mylnego. Utwór opowiada o żołnierzu, który wraca z misji zagranicznej, jest pozostawiony sam sobie, nikt się nim nie interesuje, no i ostatecznie jego los nie jest jakoś specjalnie przyjemny. Warto sobie posłuchać ze zrozumieniem tego utworu. Jeśli chodzi o sprawy bieżące, to słuchamy. Halo, halo.
1: Cześć, witam. Chciałem wam troszeczkę pokadzić. Jesteście moim ulubionym radiem. Puszczacie świetne kawałki, muzyka po prostu sztos. Nie zapętlacie tego, nie powtarzają się. A tak przy okazji dzwonię z Rzeszowa i znowu mała popraweczka. U nas jest 25 stopni. Miłego dnia i wszystkiego dobrego.
0: To widocznie takie punkty z dala od stacji pomiarowych. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie, bo kiedy patrzę teraz na mapę temperatury w czasie rzeczywistym, to najcieplejszym miejscem w naszym kraju jest Przemyśl. 20, prawie 5 stopni, bo konkretnie mamy 24,7, a w Elblągu i w Suwałkach mamy najchłodniej 15 stopni. Temat, który cały czas pozostaje z nami, związany z użytkowaniem samochodu i gość w tej sprawie. Najświeższe badanie J.D. Power na próbie prawie 80 tysięcy właścicieli nowych aut pokazuje coś zaskakującego. Nowe samochody są dziś lepsze pod niemal każdym względem niż rok temu. Poza jednym, ekrany dotykowe i systemy multimedialne odpowiadają za najwięcej frustracji kierowców, a infotainment to jedyna kategoria, która w ocenie się pogorszyła. Winne są głównie problemy z aplikacjami Apple CarPlay i Android Auto. Każda aktualizacja telefonu potrafi wysadzić powietrze zgranie z komputerem pokładowym. I teraz najważniejsze dla bezpieczeństwa. Wśród kierowców, którzy przyznali, że coś w aucie odrywa ich uwagę od drogi, aż 46% wskazało właśnie ekran dotykowy. Dla porównania, systemy wspomagania kierowcy odpowiadały za 18%. Zmiany temperatury klimy, ustawienia nawiewu, grzanie fotela. Kiedyś jeden przycisk, dziś kilka dotknięć ekranu z oczami zdjętymi z drogi. A instrukcja obsługi? Tu jest jeszcze ciekawe i z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że ponad połowa kierowców uczy się obsługi systemów metodą prób i błędów, a tylko 1/4 w ogóle zajrzała do instrukcji i nawet ci nie uznali jej za wiedzę, na której chcieliby polegać. Do tego dochodzi najgroźniejsze zjawisko, złudzenie poczucia, że auto samo pojedzie, ale o tym sobie opowiemy nieco później, bo są takie osoby, które chciałyby, żeby auta w większości były autonomiczne, żeby w czasie jazdy można było zajmować się innymi czynnościami niż prowadzenie. 18 minut do 14.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 10 minut będzie 14 i sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A6 w województwie zachodniopomorskim jest zakorkowana na fragmencie przygranicznym na wysokości Kołbaskowa, gdzie na odcinku mniej więcej kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. I te utrudnienia mają związek oczywiście z pracami drogowymi. Drogowcy pracują także na autostradzie A1 i w województwie pomorskim, i w województwie kujawsko-pomorskim, niedaleko Tczewa, a także w pobliżu węzła Warlubie, czyli w pobliżu Grudziądza. I tam także obserwujemy dosyć spore popołudniowe niedzielne spowolnienia, zwłaszcza w kierunku Łodzi. Wolniej jedzie się także na południu naszego kraju, w województwie małopolskim, i na A4 na obwodnicy Krakowa, i na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, a także na Podhalu. Podobnie na Krajowej 49 pomiędzy Białką Tatrzańską a Nowym Targiem, a także na drodze krajowej numer 28 niedaleko Wadowic. Autostrada A1 jest remontowana w województwie śląskim pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi i tutaj także jedzie się wolniej zarówno w kierunku Gliwic, jak i w stronę Łodzi, a ekspresowa jedynka jest remontowana, przebudowywana pomiędzy Żywcem a Węgiersk-Górką, czyli już bliżej, powiedzmy, granicy państwa w Zwardoniu. I tutaj także właściwie od wczesnych godzin porannych niezmiennie cały czas obserwujemy spowolnienia w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Szczegóły pogodowe przed nami, chociaż dzisiaj pogoda w kratkę, w zależności od tego, jakie województwo. Nasz słuchacz rzeczywiście potwierdził tę informację, może nie jeśli chodzi konkretnie o temperaturę, ale o to, że jednak południowy wschód dzisiaj z najlepszą pogodą, także jeśli chodzi o ciepło, no i także przebłyski słońca. 8 minut do 14, Imagine Dragons teraz, a za kilka minut szczegóły pogodowe.

0: Na zegarze zbliża się godzina 14. Polskie Radio Kierowców. Czas sprawdzić, co dzieje się na mapie pogodowej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Najbardziej niespokojna pogoda nadal będzie występowała na północy i zachodzie kraju. Tam utrzyma się duże zachmurzenie. Będą pojawiać się przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Na północy opady mogą być chwilami mocniejsze, dlatego właśnie w tym regionie dzisiejsza suma deszczu może być największa, do 20 mm. Na zachodzie będzie to do około 10. Podczas burz trzeba liczyć się z silniejszym wiatrem. Porywy mogą osiągać 80 km na godzinę. Również poza burzami wiatr będzie odczuwalny, zwłaszcza na północy i zachodzie. Tam okresami może wiać z prędkością dochodzącą w porywach do 65 km na godzinę. Nad morzem jeszcze mocniej, do 80. W centrum około 20 stopni, natomiast na południowym wschodzie 25. Tam jednak powoli kończy się spokojniejsza część dnia. Zachmurzenie będzie stopniowo wzrastało. W górach trzeba uważać na silny wiatr. W Karpatach porywy do 70 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 100.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy dalej, moi drodzy. Minuta po godzinie 14. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.

0: A1 w Warlubiu w stronę Łodzi. Pozdrawiam Ania, ale pytanie co? A Ania, jak krasowa reporterka, wysyła zdjęcie sznur samochodów. A1 w Warlubie w stronę Łodzi. Bardzo dziękujemy za te informacje. Także tam poważne spowolnienie. Emilia Kleszczewska na miejscu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sprawdzamy co w pozostałych miejscach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No co, zaczęły się po prostu już powroty w niedzielę. Jeżeli chodzi o pozostałe informacje, które mamy od służb, to wiemy, że na autostradowej szóstce w województwie zachodniopomorskim jest zakorkowany odcinek na fragmencie przygranicznym na wysokości Kołbaskowa i przypomnijmy tutaj, to w związku z remontem obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Zakorkowany jest też podhalański odcinek Zakopianki, zwłaszcza w kierunku Krakowa i ten fragment można oczywiście objechać drogą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Ponadto mamy spore spowolnienia właśnie na autostradowej czwórce, to w pobliżu Krakowa. Tam dużo samochodów ustawia się zarówno w kierunku Katowic, jak i Rzeszowa, ale też właśnie ciaśniej jest na pewno na drodze krajowej numer 28, czyli to Wadowice. Jeszcze autostradowa jedynka, tak jak już mówiliśmy wcześniej, akurat tutaj na wysokości Tczewa trwa remont, mamy zwężenie jezdni i są te spowolnienia. Podobnie jest w województwie kujawsko-pomorskim w pobliżu Grudziądza. A my czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11 to nasz numer do Polskiego Radia Kierowców, a jeżeli nie numer, to też dostępna jest nasza aplikacja mobilna, gdzie możecie zarówno się nagrywać, jak i wysyłać nam wiadomości tekstowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Systemy w samochodzie, czy potrafimy je obsługiwać? No, nie do końca. Za chwilę więcej szczegółów.

0: Coraz więcej obowiązkowych systemów, także bezpieczeństwa w naszych samochodach. Auta robią za nas coraz więcej, ale my nie zawsze potrafimy współpracować. W tym tygodniu naszym gościem był kierowca rajdowy Paweł Janicki, ale także szkoleniowiec. Paweł Janicki tłumaczy, co robić, gdy na naszej drodze pojawi się przeszkoda.
1: Najczęstszym błędem, który nie jest taki oczywisty, bo jak ja zadaję pytanie, co byście Państwo zrobili na jakiejś tam teorii, czy ewentualnie w trakcie prowadzenia zajęć, co byście Państwo zrobili, gdyby taka właśnie sytuacja miała miejsce, i wiele osób odpowiada: zaczynam hamować, a potem ewentualnie zaczynam omijać. Natomiast życie pokazuje zupełnie inne scenariusze i też tak to wygląda na obiektach, na których ćwiczymy tego typu sytuację awaryjną, że pierwszym ruchem, który jest naturalny, jest jednak ucieczka, czyli zamiast przycisnąć hamulec, kopnąć hamulec, nacisnąć hamulec, jakkolwiek w tej sytuacji byśmy na to patrzyli, i dociążyć przód samochodu, żeby chciał chętniej ewentualnie skręcać albo wytracić prędkość i potem skręcić, to wielu kierowców niestety odbija. Odbija bardzo dynamicznie, bardzo gwałtownie, robi coś w stylu testu łosia i robi to przede wszystkim odruchowo, a nie świadomie. I w takiej sytuacji, nawet przy niewielkiej prędkości, jeżeli nawierzchnia byłaby gorsza, bardzo szybko pojazd destabilizuje i przy okazji samochód z niedociążonym przodem, czyli niehamujący, bardzo trudno reaguje na tą próbę kierowcy radzenia sobie z tym problemem.
2: Czyli powiedzmy wyraźnie, co kierowca robi źle, a co powinien zrobić?
1: Kierowca odbija i skręca, dopiero wtedy hamuje, zamiast hamować, a dopiero potem skręcać.
0: Ale też coraz więcej kierowców, coraz mniej zainteresowanych jest jazdą samochodem. Do tego dochodzi złudne poczucie, że auto samo pojedzie. Z międzynarodowego badania Euro NCAP wynika, że 7 na 10 kierowców na świecie uważa, że mogliby dziś kupić samochód, który prowadzi się w pełni samodzielnie, co po prostu nie jest do końca prawdą, to samodzielne prowadzenie się. Część przyznała, że przy włączonych systemach wspomagania pisaliby SMS-y, dzwonili bez zestawu głośnomówiącego, a nawet zdrzemnęli się za kierownicą. Dobra wiadomość jest taka, że branża zaczyna to zauważać i niektóre firmy zapowiadają powrót fizycznych przycisków do najważniejszych funkcji. Podobne sygnały dają producenci na przykład z Azji, nie tylko z Europy. No i tutaj bieżący rok premiuje w testach auta z łatwo dostępnymi tradycyjnymi elementami sterowania. Ten temat cały czas aktualny na naszej antenie, 22 minuty po godzinie 14. Teraz muzyka, a później informacje drogowe.

0: Dzisiaj, jeśli chodzi o ostrzeżenia meteorologiczne, to cały kraj na żółto, a chodzi o silny wiatr, więc należy wziąć to pod uwagę w czasie jazdy. Emilia Kleszczewska na miejscu, sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, większy ruch jest cały czas na autostradowej jedynce. Tutaj sytuacja się nie zmienia i głównie w Rulewie i w Warlubiu właśnie mamy te spore przewężenia akurat na trasie w kierunku na przykład Włocławka, czy jeżeli dalej jedziecie do Łodzi. Tam korek ma mniej więcej 3 km, więc jeżeli chcecie ominąć te utrudnienia, no to warto tak jak zawsze zjechać na drogę krajową numer 91, starą jedynkę, i w ten sposób utrudnienia ominąć, a tam trwają prace drogowe. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to utrudniony mamy też przejazd z Lublina do Warszawy. To trasa S17 i kolejne prace drogowe, które prowadzone są przy węźle Kurów Zachód, czyli tam, gdzie S12 łączy się z S17. I akurat korek jest na wysokości miejscowości Wólka Nowodworska. To takie dwa największe korki, przewężenia, które teraz widzimy o tej porze. Chociaż jeszcze jest spore przewężenie S3 przed samą Zieloną Górą. To wiadomość dla wszystkich, którzy S3 podróżują z Szczecina na przykład i chcą się dostać albo do Zielonej Góry, albo dalej do Legnicy. No i jeszcze południowe trasy. Więcej samochodów na pewno ustawia się na A4 i to wiadomość dla tych, którzy jadą z Wieliczki w kierunku Katowic. Największy ruch jest właśnie za węzłem Kraków Południe i też za węzłem w Balicach. Większy ruch o tej porze też jeszcze na trasie od Nowego Targu do Zakopanego. W Szaflarach tutaj jest naprawdę ciasno. Widać, że kierowcy wyjeżdżają już z weekendu i nie tylko. Właśnie w kierunku Krakowa. Tam korek ma ponad 3 km i też widzimy na mapach, że jest jakieś zdarzenie drogowe. Jeżeli wiecie więcej, dajcie nam znać. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A na stacjach benzynowych niestety szykują się kolejne podwyżki. Nie mamy dobrych wiadomości, zwłaszcza podwyżki, jeśli chodzi o diesla. Tutaj mają zostać przekroczone, jak to się mówi, psychologiczne bariery dotychczasowe. 28 do 15.

0: Paweł Janicki, instruktor doskonalenia jazdy i kierowca rajdowy, gościł w tym tygodniu w naszym studiu i rozmowa dotyczyła tego, czy potrafimy obsługiwać nasz samochód, systemy bezpieczeństwa. Skupiamy się na ABS-ie i ten układ jest kluczowy, jeśli chodzi o zatrzymanie samochodu w sytuacjach awaryjnych, wtedy, kiedy po prostu trzeba to zrobić. Czy wiemy, jak z takiego hamowania korzystać, jak je w ogóle uruchomić? Posłuchajmy.
1: Rzeczywiście hamować w zwykłych sytuacjach, nawet takich trochę ostrzejszych, czyli nie wiem, zmienia nam się światło na żółte, zerknęliśmy w lusterko, naciskamy bardzo dynamicznie hamulec, no to każdy potrafi. Ale zahamować tak, żeby wyciągnąć z tego układu hamulcowego jak najwięcej, zatrzymać się możliwie jak najszybciej, już potrafią tylko nieliczni. Dlaczego? Dlatego, że nie ćwiczymy tego, dlatego, że nie wiemy, że w takiej sytuacji każda milisekunda naszej reakcji się liczy. Więc przeniesienie tej nogi z gazu na hamulec to nie jest takie powolne, ale w jakiś momencie silne naciśnięcie hamulca. To musi wybrzmieć. To powinno być kopnięcie, czyli takie ewidentne uderzenie i wciskanie tego hamulca do samego uzyskania efektu, czyli zatrzymania, nie odpuszczania nawet na setną sekundy. Przy czym, żeby to się udało zrobić, musimy zacząć od podstaw. Podstawą, żeby efekt uzyskać najlepszy, jaki jest możliwy, to jest przede wszystkim skupienie na sytuacji. Wtedy możemy liczyć na to, że nasz czas reakcji będzie w okolicach 0,8-0,7, co jest bardzo krótkim już czasem reakcji. Natomiast jeżeli jedziemy nieskupieni na drodze, czyli patrzymy na telefon, gdzieś się rozglądamy, ewentualnie jesteśmy zmęczeni lub pod wpływem jakichś tam środków, nawet lekarstw, to w tym momencie ten czas może się bardzo wydłużyć. To po pierwsze. Ale drugi, i o nim nie możemy zapomnieć, aspekt naszego bezpieczeństwa i możliwość uzyskania największego efektu w hamowaniu też będzie tutaj bardzo wyraźny. To jest w momencie, kiedy jesteśmy źle ustawieni na fotelu, czyli siedzimy po prostu za daleko. I w sytuacji kryzysowej, w sytuacji awaryjnej, jeżeli kopniemy w hamulec i zaczynamy go dociskać, a brakuje nam, kolokwialnie rzecz mówiąc, nogi, to może się okazać, że ten efekt hamowania nie będzie tak skuteczny.
0: Przez lata, przez dekady inżynierowie udoskonalali takie kluczowe elementy auta związane właśnie z zapewnieniem bezpieczeństwa. Jednym z tych układów jest układ hamulcowy i systemy, które zarządzają właśnie działaniem tego systemu. Warto wiedzieć, jak z niego korzystać, i o tym na naszej antenie opowiadał instruktor nauki jazdy, kierowca rajdowy Paweł Janicki.

0: Za 10 minut 15 sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zaczniemy od trasy S7, bo tutaj pojawiła się najnowsza informacja. Kilka minut temu, po 14.30 na węźle Gdańsk-Osowa i między, przepraszam, węzłem Gdańsk-Osowa a węzłem Gdynia-Wielki Kack, dokładnie na 7 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. No widzimy już ten korek na S7, on jest tutaj dosłownie na samej łącznicy S7 z trasą S6. To kolizja dwóch samochodów osobowych. No i dlatego zablokowany jest jeden pas w kierunku Rumi. Te utrudnienia mają być jeszcze do 16. No a jest kilka miejsc, gdzie kierowcy też muszą po południu zwolnić. Na autostradowej jedynce w Warlubiu i w Rulewie cały czas ustawia się korek. No to ten remontowany odcinek w trasie do Grudziądza i do Łodzi. Jak zawsze te utrudnienia można ominąć drogą krajową numer 91, czyli starą jedynką. Większe przewężenie jest też w województwie lubelskim na trasie S17 i to wiadomość dla tych kierowców, którzy planują podróż z Lublina w kierunku Warszawy. Korek jest przy samym węźle Kurów Zachód, tam gdzie S17 łączy się właśnie z S12. Samochody ustawiają się też w kilku miejscach na Zakopiance, głównie w Libertowie i w Myślenicach, ale też na drodze krajowej numer 47. To trasa z Zakopanego do Nowego Targu i zwężenie jest w Szaflarach. Bez zmian na remontowanym odcinku S1, to akurat odcinek przy samej granicy państwa, gdzie dość mocno utrudniony jest przejazd do Żywca i Bielska Białej, chociaż w drugą stronę samochodów też nie brakuje. To jeszcze autostradowa szóstka w województwie zachodniopomorskim. Ona jest zakorkowana na fragmencie przy granicy na wysokości Kołbaskowa, a tam w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut będzie 15.

0: Na zegarze zbliża się godzina 15. Sprawdzamy prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Te warunki dzisiaj naprawdę różnorodne w zależności od tego, gdzie jesteśmy. I jeżeli na północy musimy liczyć się z większą ilością chmur i okresami mocniejszym deszczem, w tym regionie suma opadów może dziś dochodzić do 20 mm. Na zachodzie będzie nieco spokojniej, ale również tam pojawią się przelotne opady, a lokalnie burze. Podczas burz możliwy jest silniejszy wiatr z porywami do 80 km na godzinę. Lokalnie może też spaść grad. W centrum temperatura będzie utrzymywała się w okolicach 20 stopni, na południowym wschodzie nadal najcieplej do 25, a ten region również będzie stopniowo tracił przewagę nad resztą kraju, ponieważ pod koniec dnia zachmurzenie znacznie tam wzrastać. Wiatr pozostanie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, ale miejscami porywisty. Na północy i na zachodzie okresami dość silny, nad Bałtykiem porywy do 80 km na godzinę, a jeśli wybieracie się w góry, trzeba pamiętać, że tam wiatr będzie zdecydowanie silniejszy. W Sudetach może osiągać w porywach aż do 100 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Przemyślu cały czas najcieplej. Temperatura przekroczyła 25 stopni Celsjusza, a najchłodniej w Suwałkach 15,5.

0: Zbliżamy się do odpowiedniej pory, już prawie 10 minut po godzinie 15. To popołudnie z Polskim Radiem Kierowców. Jesteśmy na wysokich obrotach i 3 razy w ciągu godziny sprawdzamy, co dzieje się na naszych drogach. Z najnowszymi informacjami do studia przyszła Emilia Kleszczewska. No to sprawdźmy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz więcej tych przewężeń na trasach, nie będę tego ukrywać. Rzeczywiście tutaj spory korek robi nam się na S8 w trasie do Łodzi, jeżeli jedziecie na przykład z Wrocławia i próbujecie dostać się do Łodzi i tam też już częściowo jest zablokowana ta trasa. Widzimy, że jest zdarzenie drogowe, no i korek tam ponad już ma ponad 7 km. To dokładniej za Łaskiem jest to przewężenie trasy, także z ekspresówki w najbliższym czasie warto zjechać, na przykład przez Duńską Wolę pokonać te utrudnienia, czyli przez drogę wojewódzką numer 482 i do Łodzi wjechać od południowej strony, od Pabianic. Czekamy na informacje od służb albo od Was. Jeżeli jesteście na ekspresówce, dajcie znać, co się tam dzieje. To nie wszystko, bo też pojawiło nam się spore przewężenie na wysokości węzła Brzęczkowice. To odcinek, który jest przed samymi Katowicami i też widzimy, że kierowcy zwalniają na S8, ale to już w Warszawie, na moście Grota Roweckiego. Tam, można powiedzieć, ten korek dzień jak co dzień w kierunku Łodzi jest, ale teraz też wyświetla się informacja, że mamy kolejne zdarzenie drogowe. I jeszcze, jeżeli chodzi o dojazd do stolicy, do Warszawy, utrudniony jest drogą krajową numer 7, gdzie jest już dość ciasno, a szczególnie na wysokości Łomianek. To jeszcze wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Powtarzamy, że na węźle Gdynia Wielki Kack są teraz spore utrudnienia z przejazdem. Po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowany jest pas w kierunku Rumi. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak, nasza aplikacja absolutnie do tego służy, żeby przekazywać także informacje drogowe. My wtedy informacje od Was przekazujemy innym kierowcom. 11:30 po 15:00 Polskie Radio Kierowców i Wysokie Obroty.

0: morza, białe szumy i ciszę.
1: Moi drodzy, 17 minut po godzinie 15, ponieważ mamy już popołudnie sporo osób w samochodach, być może część z was stoi w korku, ale mam nadzieję, że jednak większość jedzie, ale moi drodzy, także zacznijmy zgadywanie z naszą zgadywanką dzisiejszą, czyli ja wam będę podawał podpowiedzi, a wy będziecie, mam nadzieję, zgadywać. Komunikujemy się za pomocą naszej aplikacji, a pierwsza podpowiedź dzisiaj jest następująca. Nie da się mnie dotknąć ani zobaczyć, ale potrafię w ułamku sekundy dać o sobie znać. Oczywiście ta rzecz jest związana z motoryzacją. Tekstowo albo głosowo w naszej aplikacji nie da się mnie dotknąć ani zobaczyć, ale potrafię w ułamku sekundy dać

0: Nie da się mnie dotknąć ani zobaczyć, ale potrafię w ułamku sekundy dać o sobie znać. No i sporo osób wysłało wiadomość o treści, że jest to ból Karolina, ale także nasz słuchacz, który się nie podpisał z okolic Bydgoszczy i jeszcze jedna osoba, nie wiem czy się podpisała czy nie. W każdym razie nie chodzi o to. Mówiłem, że ma to związek z motoryzacją, chociaż kwestie związane z różnego rodzaju dolegliwościami także mogą mieć związek z motoryzacją, ponieważ przecież dotyczą niektórych kierowców. 27 minut po 15. Posłuchajmy.
1: Dzień dobry, tu Adamski 5. Chodzi o sygnał dźwiękowy.
0: Sygnał dźwiękowy, także nie o niego chodzi. Druga podpowiedź jest następująca. Na niektórych działa przyjemnie, inni zaczynają się na to coś skarżyć. Nie da się tego dotknąć ani zobaczyć, ale potrafi w ułamku sekundy dać o sobie znać i na niektórych działa przyjemnie, inni zaczynają się na to skarżyć. Czekam na wiadomości od Was, a za chwilę informacje drogowe.

0: Emilia Kleszczewska na miejscu. No to sprawdzamy, jak wygląda aktualna sytuacja drogowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, zaglądamy na trasy, a tutaj sporo informacji pojawiło się od służb. Niestety na S8 mamy aż dwa zdarzenia drogowe, świeże. Od 14.50 zajęty jest odcinek w pobliżu miejscowości Teodory. To 203 km w województwie łódzkim, gdzie samochód osobowy zderzył się z drugim samochodem osobowym. Z tego, co tutaj widzimy w komunikacie, zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. I kolejny odcinek S8 to już akurat województwo wielkopolskie, miejscowość Bałdowice i 86 km, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i mamy blokadę jednego pasa w kierunku Wrocławia. Tam także ten pas jest zajęty od niecałej godziny i utrudnienia, uwaga, bo mogą potrwać aż do godziny 17. Autostradowa szóstka to już województwo zachodniopomorskie w pobliżu Kołbaskowa na 4 kilometrze. Dachował samochód osobowy i droga zablokowana jest w kierunku Berlina. Już wcześniej mieliśmy tam spore przewężenia, jak wspomniałam 20 minut temu. No a teraz właśnie droga jest wyłączona z ruchu przez najbliższy czas, tak jak tutaj podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Korek na A6 i ta blokada może być jeszcze do godziny również 17. No i S7, powtarzamy, że na węźle Gdynia Wielki Kack na 7 kilometrze było zderzenie dwóch samochodów osobowych i nie można teraz przejechać w kierunku Rumi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Witam prowadzących mojego ulubionego radia. Czy jest możliwość sprawdzenia trasy Zabrze-Chwaszczy? No dużym to trochę mi zejdzie ta podróż. Pozdrawiam, Bartek z Volvo.
2: Oczywiście, że można. Ja tutaj tylko wklepuję jeszcze Chwaszczy, no. I sprawdzamy sobie, jak wygląda sytuacja, bo to jest no długa trasa, ale jeżeli wyjeżdżasz, to tutaj, jeżeli chodzi o pracę, to one są oczywiście na jedynce tam za Katowicami, ale nie ma większych utrudnień. Później no właśnie tam w okolicach autostrady A1 mamy zdarzenie drogowe, dokładniej przy miejscowości Teodory, ale akurat S8 omijasz, więc tam nie powinno być większych kłopotów z przejazdem. No i na A1, tak jak cały czas w sumie o tym mówimy, są prace drogowe na wysokości Warlubia i Rulewa. Jeżeli tam będą jakieś problemy, no to zjeżdżasz sobie na Nowe Marzy, tam na węźle, na drogę krajową numer 91 i na przykład za Pelplinem, czy też za Pruszczem Gdańskim. Można wrócić z powrotem na trasę na S7 i S7 pięknie dojeżdżasz sobie do celu. Szerokości życzę Tobie.
0: Tak, chociaż w czasie trwania tej podróży na pewno sporo może się zmienić, jeśli chodzi o warunki drogowe i także warunki pogodowe. My na bieżąco będziemy Was o tym informować, ale także informować o tym, co dzieje się na naszych drogach. Ja przypominam dwie podpowiedzi w naszej zagadce. Nie da się tego dotknąć ani zobaczyć, ale potrafi w ułamku sekundy dać o sobie znać. Na niektórych działa przyjemnie, inni zaczynają się na to coś skarżyć. Zerknijmy sobie, czy doszły jakieś nowe odpowiedzi.

Myślimy, że to dźwięk fi silnika. Dla fanów przyjemny spacer. Kasia i Mariusz ze Skody. I mamy jeszcze czujnik cofania i związane z tym awaryjne hamowanie. No tak, to jest, zdaje się, że nieprzyjemne. To wiadomość od Marcina. Nie o to chodzi. Wyeliminowaliśmy także ból. Na razie dwie podpowiedzi. Czekam na więcej odpowiedzi od Was.

Zagadkowe są te podpowiedzi. Chodzi o naszą zgadywankę. Pierwsza podpowiedź jest następująca. Nie da się tego dotknąć ani zobaczyć, ale potrafi w ułamku sekundy dać o sobie znać i na niektórych działa przyjemnie. Inni zaczynają się skarżyć. Co my tutaj mamy? Drugie podejście, asystent pasa ruchu. To wyłączam, pisze nasz słuchacz Marcin. Mamy także kołysanie od Mai i na razie odpowiadam, że to nie o to chodzi, a czytając jeszcze poprawnie wiadomość od Kasi i Mariusza, cześć, myślimy, że to dźwięk silnika, dla fanów przyjemny, dla spacerowiczów wręcz przeciwnie. I mamy jeszcze propozycję od Kasi, że może chodzi o prędkość. Nie chodzi o prędkość, trzecia podpowiedź teraz, może być efektem świadomej decyzji, ale może też wynikać z konieczności. Na niektórych działa przyjemnie, inni zaczynają się skarżyć, nie da się tego dotknąć, ani zobaczyć, ale potrafi w ułamku sekundy dać o sobie znać. O co może chodzić? Czekam na więcej wiadomości od Was w naszej aplikacji.

0: 10 minut do 16 to są Wysokie Obroty. Emilia Kleszczewska teraz o tym, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a tak jak już mówiłam wcześniej, dzieje się sporo. Pojawiła się informacja z trasy S6 i S7. To jest łącznica akurat właśnie tych dwóch tras ekspresowych w województwie pomorskim. Na wysokości węzła Chwaszczyno, czyli między Koleczkowem i Gdynią Wielki Kack, samochód osobowy wypadł z jezdni. Zablokowany mamy jeden pas w kierunku Gdyni. To ta pierwsza informacja akurat z województwa pomorskiego, bo druga jest z S7. To 7 kilometr dokładniej na węźle Gdynia Wielki Kack, gdzie była kolizja dwóch samochodów osobowych i nie ma możliwości przejazdu w kierunku Rumi. Także dość sporo dzieje się na tym Pomorzu teraz. Chociaż jeżeli patrzymy tutaj na korki, to ich na razie nie ma. Także na miejscu działają drogowcy, działają służby, ale większych problemów z przejazdem nie widać. Jeżeli chodzi o dobre informacje, to takie pojawiły się z trasy S8. Odblokowane są już dwa odcinki. Pierwszy w województwie wielkopolskim. Chodzi o miejscowość Bałdowice, gdzie na 86 kilometrze po godzinie 14 samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. I tam zablokowany był pas w trasie do Wrocławia. Kolejne zdarzenie drogowe było na 203 kilometrze, to w województwie łódzkim, na wysokości miejscowości Teodory, w trasie do miejscowości Róża i do Łasku. Tam po 14 także była kolizja samochodu osobowego z samochodem ciężarowym i prowadzeni byliście jednym pasem w kierunku Warszawy, ale teraz S8 możecie spokojnie kontynuować trasę. Natomiast jeżeli chodzi o przewężenia, no to jest też ich więcej na autostradowej czwórce przed wjazdem do Wrocławia. Dokładniej samochody ustawiają się w korku na S8 na wysokości węzła Kraków Południe. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie da się tego dotknąć ani zobaczyć, ale potrafi w ułamku sekundy dać o sobie znać. Na niektórych działa przyjemnie, inni zaczynają się skarżyć.
3: No to w takim razie chodzi o przeciążenie. Ponownie Adam z I5.
0: Pozdrawiamy Cię, Adamie. Przeciążenie blisko, ale to jeszcze nie o to chodzi. Może być efektem świadomej decyzji, ale może też wynikać z konieczności. Słuchamy dalej.
4: Witam, witam. Tutaj Rado z czerwonego Volvo. I myślę, że to może być pisk hamulcy.
0: Nie, Radku, klakson także mamy od Kasi, która cały czas z nami bawi się. Mamy także adrenalinę od Michała. Mamy sen od Karoliny. Mamy ponownie klakson i jeszcze dopisek, chociaż zastanawiam się, kto mógłby lubić. No, może są tacy, którzy lubią ten dźwięk, ale może na przykład ci, którzy używają albo nadużywają. Mam jeszcze jedną podpowiedź w zanadrzu. Mamy tak, może być efektem świadomej decyzji, ale może też wynikać z konieczności. Na niektórych działa przyjemnie, inni zaczynają się skarżyć. Nie da się tego dotknąć ani zobaczyć, ale potrafi w ułamku sekundy dać o sobie znać. Czwarta podpowiedź po pogodzie.

0: cisza, nie dzwoń.
1: Na zegarze punktualnie 16.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nieco bardziej wymagająca pogoda dzisiaj na północy i zachodzie. Dużo chmur, przelotny deszcz, miejscami także burze. Opady nie muszą być ciągłe, ale mogą pojawiać się nagle i być chwilami intensywniejsze. Na północy dzisiejsza suma opadów może sięgnąć 20 mm, na zachodzie około 10. W czasie burz możliwy jest również słaby grad oraz silniejsze porywy wiatru do 80 km na godzinę. Temperatura pozostanie mocno zróżnicowana. Na północy około 16, w centrum około 20, a na południowym wschodzie do 25, no już zaczyna spadać. Tam jednak coraz więcej chmur i pod koniec dnia zachmurzenie będzie już duże. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie miejscami dość silny. Na północy i zachodzie w porywach do 65 km na godzinę, nad morzem do 80. W górach jeszcze mocniej powieje, Karpaty do 70, Sudety nawet do 100 i to ważna informacja dla kierowców jadących przez górskie odcinki. Tam warunki mogą być zdecydowanie trudniejsze niż na nizinach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowy Sącz 24,9 to najcieplejsze miejsce aktualnie. Świnoujście prawie 15 stopni. Pamiętajmy, w całej Polsce mamy ostrzeżenia o silnym wietrze. Tak, czwarta podpowiedź miała być do naszej zagadki. Kto raz mnie... albo kto raz tego doświadczy, ten zawsze chce do tego wracać. Może być efektem świadomej decyzji, ale może też wynikać z konieczności. Na niektórych działa przyjemnie, inni zaczynają się skarżyć i nie da się mnie dotknąć ani zobaczyć, ale potrafię w ułamku sekundy dać o sobie znać. Najnowsza podpowiedź, kto raz tego doświadczy, ten zawsze chce do tego wracać. O co chodzi? 16:02 czekam na wiadomości w aplikacji.
3: Got an old coat for a pillow.

której kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: deszcz.
1: Emilka zajęła swoje miejsce.
2: Na tronie.
1: Tak, to oznacza, że będzie informować właśnie o tym, co się dzieje na naszych drogach. Mamy niedzielę, popołudnie, więc ten ruch jest coraz większy, no bo sporo osób się przemieszcza. A jak to wygląda w szczegółach, to sprawdzamy już teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A6 w Kołbaskowie w województwie zachodniopomorskim. Tam na 4 kilometrze godzinę temu ponad dachował samochód osobowy i dlatego są problemy z przejazdem w kierunku Berlina oczywiście, chociaż tam już wcześniej były utrudnienia, jeszcze zanim doszło do tego zdarzenia drogowego. No i korek rzeczywiście się tam ustawia. Jeżeli chodzi o długość tego korka, to on ma już prawie 4 kilometry. Także A6 w najbliższym czasie nie warto jechać i przejeżdżać w kierunku naszego zachodniego sąsiada. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to zajęta jest jeszcze S6 i S7 i sama łącznica tych dwóch tras ekspresowych. Na węźle Chwaszczyno na 36 kilometrze samochód osobowy wypadł z jezdni. No i tam cały czas blokowany jest przejazd w kierunku Gdyni, a w kierunku Rumi korek jest na S7, to na węźle Gdynia Wielki Kack na 7 kilometrze, gdzie po 14 była kolizja dwóch samochodów osobowych. Jeżeli chodzi o utrudnienia, no to tam większych nie ma, więc na razie jedziecie zarówno S6, jak i S7, no ale komunikat służby taki wydały. Pozostałe jeszcze trasy, zaglądamy na S8. Widzimy, że spory ruch jest w miejscowości Niegów i tam też kierowcy zgłaszają zdarzenie drogowe. To za Wyszkowem i w trasie do Warszawy, do stolicy właśnie S8 wjeżdżacie od tej północnej strony i tam może warto zjechać na drogi lokalne, na przykład na drogę krajową numer 50 i przez Łochów objechać to utrudnienie i wjechać na węźle Wola Rasztowska. To nie wszystko, jeżeli chodzi o S8. Większe przewężenia na pewno są cały czas na S8, głównie na moście Grota Roweckiego i to w trasie do Łodzi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kto raz tego doświadczy, ten zawsze chce do tego wracać. Może być efektem świadomej decyzji, ale może też wynikać z konieczności. Na niektórych działa przyjemnie, inni zaczynają się skarżyć. Adrenalina rowerzystka napisała. No tak. Oprócz tego mamy, zwłaszcza jak ktoś wjeżdża na twój pas z naprzeciwka jadąc na rowerze. Ja wczoraj miałem taką sytuację, że pani się zapatrzyła chyba w swój kosz na rowerze i ja myślę sobie, czy ona będzie miała jakąś refleksję i zjedzie w końcu na swoją część ścieżki rowerowej. Na szczęście tak się stało.
2: Myślę, że
1: sprawdzała, czy wszystko ze sobą zabrała. Mamy też ciśnienie atmosferyczne, poślizg drift Karolina, także poślizg od Patryka i mamy jeszcze taką odpowiedź.
4: No to zostaje nam tylko i wyłącznie radość z jazdy. Adam z I5.
1: Adamie, a radość z jazdy może być wywołana czym na przykład? Pewnie precyzyjnym układem kierowniczym, komfortem w kabinie, ale są też takie elementy, które powodują, że mimo, że nie występują bardzo długo, że jest jakoś tak przyjemniej albo może bardziej dynamicznie. Tu może ja już nie będę już więcej podpowiadał. Niech to zrobi za mnie podpowiedź piąta. Fizyk powiedziałby, że to coś opisuje zmianę prędkości w czasie. Czekam na wiadomości od Was.

0: Nie da się tego dotknąć ani zobaczyć, ale potrafi w ułamku sekundy dać o sobie znać.
1: Dzień dobry, witam. Chciałbym wziąć udział w konkursie i myślę, że chodzi o alarm. Pozdrawiam, Artur.
0: Pozdrawiamy Artura. Słuchamy dalej.
2: Cześć, tu Marek. Według mnie chodzi o ABS, którego nie można dotknąć ani zobaczyć, ale działa wtedy, kiedy potrzebujemy. Dziękuję. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Także na niektórych działa przyjemnie, inni zaczynają się skarżyć. Może być efektem świadomej decyzji, ale może też wynikać z konieczności. Kto raz tego doświadczy, ten zawsze chce do tego wracać. Słuchamy dalej.
3: Jeszcze raz Rado z czerwonego Volvo. Czy tu chodzi o przyspieszenie albo prędkość? Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No, powiedziałbym, no to posłuchajmy jeszcze.
4: Przyspieszenie, ale doświadczasz przeciążenia. Ja o tym wcześniej mówiłem. Adam z I5.
5: Cześć, Marcin z tej strony, z trasy do Wałcza. Myślę, że to jest nagłe przyspieszenie. Taka radość z jazdy.
0: Fizyk powiedziałby, że opisuje zmianę prędkości i przyspieszenie obstawiają też Kasia, rowerzystka, Ania, Michał. No i to jest dobra odpowiedź. Ale chciałbym

Wyróżnisz tutaj brawami jedną osobę, która jako pierwsza przysłała dobrą odpowiedź. To był słuchacz, który podpisał się jako mały i jako pierwszy wysłał do nas dobrą odpowiedź. Proszę bardzo. Chodziło o przyspieszenie. 24 minuty po 16, tylko tam uwaga z tym przyspieszeniem.

0: No i teraz, jeśli chodzi o kwestie bieżące, sprawdzamy, co na drogach. Emilia z najnowszymi informacjami.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Już wiemy, co się dzieje na A4. Wcześniej był tam spory korek przed wjazdem do samego Wrocławia. I jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na węźle Wrocław Południe, na 151 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i od, no tak naprawdę już ostatniej godziny zablokowane są dwa pasy w kierunku Katowic, ale uwaga, jechać można, tylko że akurat ruch odbywa się pasem włączenia. Mimo wszystko ta czwórka jest rzeczywiście przewężona. Korek ma już ponad 4 kilometry, z tego co teraz patrzę, 9 kilometrów, czyli naprawdę są tam spore utrudnienia, więc jeżeli chcecie dojechać do Wrocławia, to warto jednak na przykład w okolicach Legnicy zjechać na drogę krajową numer 91 i dojechać na przykład do miejscowości Żmigród i od tej północnej strony wjechać do Wrocławia, no albo wjechać do miasta od strony drogi krajowej numer 8, czyli od południa, czyli w Kobierzycach, jeżeli jedziecie na przykład z Kłodzka. To ta najnowsza wiadomość, chociaż pojawiły się też dobre z trasy S7 Gdynia Wielki Kack. Tam na 7 kilometrze po kolizji dwóch samochodów osobowych zostały już uprzątnięte wszystkie szkody po kolizji i do tej pory zablokowany był jeden pas w kierunku Rumi. Można już bez problemów jechać. Po południu też większy ruch jest na kilku odcinkach na ekspresowej 8. Tak jest przed wjazdem do Warszawy, przepraszam, czyli za Wyszkowem, miejscowości Niegów. Tam też już mamy spore przewężenie tej trasy S8 oraz na autostradowej 1. Jeżeli jesteście w trasie z Warszawy do Łodzi, największy korek ustawia się przed samym Strykowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 27 minut będzie 17. Teraz krótko o elektrykach. Na razie, jeżeli pada to hasło, to większość mówi nie, dziękuję. Tylko 4% Polaków deklaruje, że właśnie samochód elektryczny wybrałoby jako swoje następne auto. Znacznie większym zainteresowaniem nadal cieszą się samochody spalinowe i hybrydowe. Co więcej, badania przeprowadzone w 5 największych krajach Europy pokazują, że kierowcy nie chcą, by ktoś odgórnie decydował za nich, czym mają jeździć. Komentarze w naszej aplikacji. Czekamy. Let's go.

4% badanych w naszym kraju wskazałoby auto elektryczne jako swoje następne auto. Dla porównania 40% nadal wybiera samochód z tradycyjnym silnikiem spalinowym, a kolejne osoby wskazały hybrydy. I jest jeszcze coś ciekawego. Europejscy kierowcy nie mówią tylko nie chcemy elektryków, mówią też dajcie nam wybór. 47% badanych uważa, że zamiast zakazywać kolejnych technologii, powinno się ludzi zachęcać do kupowania samochodów elektrycznych, a 3/4 respondentów twierdzi, że ich kraj nie jest jeszcze gotowy na pełną elektryfikację. Najczęściej wskazywane problemy to ceny samochodów oraz infrastruktura do ładowania. Pytanie, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Gdybyście dzisiaj chcieli kupić następne auto, wybralibyście elektryka, hybrydę, czy jednak benzynę albo nawet diesla? I przede wszystkim, czy chcielibyście, żeby ktoś was do konkretnego napędu przekonywał, czy wolicie po prostu sami zdecydować? Jeśli chodzi o badania, to zapytano ankietowanych w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii, a badanie YouGov na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Dostawców Motoryzacyjnych. To jeszcze a propos źródeł. Moi drodzy, ze spraw bieżących S3 na wysokości Myśliborza, opady deszczu intensywne, stopni 15. Antek z Gryfina, bardzo dziękujemy za informację. I jeszcze jedna informacja od naszego słuchacza. Jadę S8 z Wrocławia do Warszawy. Leje, jest szaro. Japońskie samochody w większości na dziennych światłach z przodu. Proszę o zwrócenie uwagi. Przełączmy na światła mijania. Jeżeli jesteście w takich warunkach, jakie opisuje nasz słuchacz Jacek z BMW, warto wyłączyć światła do jazdy dziennej, przełączając na światła mijania i wtedy będziemy widoczni także z tyłu, bo zapalą się te czerwone. Przypominamy, 17 minut do godziny 17:00 to są wysokie obroty.

0: Za 10 minut będzie 17. Czas sprawdzić, jak wygląda aktualna sytuacja drogowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczniemy od informacji od naszego słuchacza.
3: Dzień dobry, Adam z I5, droga S5 z Poznania do Wrocławia. Ostatnie parę kilometrów przed Wrocławiem poreczek, ale mam nadzieję, że niedługi, ale myślę, że jakieś 10-15 minut trzeba będzie postać.
2: No właśnie, ten korek też tutaj widzimy. To miejscowość Krynniczna, czyli jeżeli do Wrocławia wjeżdżacie od tej północnej strony od węzła, właśnie Wrocław Północ, ale to nie wszystko, co się dzieje akurat w okolicach Wrocławia, bo też mamy od południowej strony spore przewężenie trasy przed węzłem Bielany Wrocławskie, gdzie było zdarzenie drogowe i tam cały czas na S8 działają, na A4 działają służby. Korek jeszcze jest, on wcześniej miał 9 km, teraz już troszeczkę ta sytuacja wygląda lepiej akurat na A4, no mimo wszystko jeszcze zwalniacie w trasie do Wrocławia, tak jak już mówiłam, czy na przykład jeżeli chcecie pojechać dalej do Katowic czy do Krakowa. A na A4 była kolizja dwóch samochodów osobowych i te problemy z przejazdem są już od godziny 15.40. Poza tym więcej utrudnień na pewno jest w województwie łódzkim. Widzimy, że korkuje nam się przejazd autostradową dwójką, to w trasie z Warszawy do Łodzi przed Strykowem, a dokładnie jeszcze w miejscowości Nowostawy Dolne mamy te przewężenia na A2. Korek ma ponad 4 km i też widzimy na mapach, że jest zdarzenie drogowe, także czekamy na wiadomości od służb albo od Was. Jeżeli chcecie dojechać do Łodzi, to można to zrobić na przykład zjeżdżając na drogę krajową numer 70 do Łowicza i potem krajową 14 przez Domaniewice, przez Głowno i przez Stryków dojechać do Łodzi też od tej północnej strony. Czekamy na Wasze wiadomości. Numer do Radia Kierowców 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7,5 do 17.

0: No proszę pana, dzień dobry.
1: Dzień dobry, proszę pana.
0: W końcu jest jakiś powiew kultury wyższej.
1: Ale że co? Że mam 3 centymetry wyżej niż ty?
0: Ja zaraz po co to wszystko porównywać?
1: No proszę
0: po prostu
1: pana,
0: mówię,
1: no
0: doceniam, tak?
1: Ja doceniam. Również bardzo się cieszę, że akurat szanownego pana dzisiaj zmieniam.
0: No właśnie, ja też się bardzo cieszę, że pan jest moim zmiennikiem i w związku z tym, bo wrzucamy na luz.
1: Wrzucamy.
0: To będziemy się spodziewać luzu.
1: Ale będziemy mówić też o poważnych rzeczach. I nawet, może nie zaczniemy od nich, ale znowu wejdziemy na temat przejazdów kolejowych, bo to, co się wydarzyło dzisiaj, na to zasługuje.
0: Tak, ale pamiętajmy też o bezpieczeństwie, pamiętajmy o opadach. Zresztą jeśli chodzi o prognozę, to aktualna za moment, a jeśli chodzi o nasz wspólnie spędzony czas, Ida Miracka, która wszystko przygotowała, Piotr Firan. Dziękuję moi drodzy i do usłyszenia.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Minęła godzina 17. Dzień dobry, mówi Kuba Hanak. Zapraszam na luzie w dobrą stronę. Dzisiaj mamy niedzielę, 20 dzień września.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdybym mógł jednym zdaniem określić to, co dzieje się w pogodzie, brzmiałoby mniej więcej: idzie jesień. Rzeczywiście idzie od zachodu, gdzie niegdzie mocno już pada. O tym będziemy mówić dzisiaj w programie pewnie niejednokrotnie, bo te opady będą intensywne, więc będziemy o nich ostrzegać. I Państwo na pewno w naszej aplikacji też dadzą znać, że gdzieś mocna ulewa na drodze się przydarzyła. Ale póki co powiem o tym, że 25,5 stopni jest w Nowym Sączu. To bardzo ciepły dzień, bardzo ciepłe popołudnie. Znacznie chłodniej jest już w Kołobrzegu, 14,5 stopnia. I niestety do tej temperatury w ciągu najbliższych kilku dni będziemy dążyć. Co wydarzy się dzisiaj jeszcze w pogodzie? Wszędzie się zachmurzy, gdzieniegdzie nawet mocno. Ale będą też takie chwile, że po deszczu wyjrzy słońce, a potem księżyc. Uwaga, bo możliwe są lokalne burze i takie intensywniejsze opady deszczu. Możliwy również słaby grad. Na północy miejscami o natężeniu umiarkowanym od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy. Będzie od 16 do 25 stopni i to wszystko się zgadza. Powieje też wiatr słaby, ale może zdarzać się okresami porywisty i dość silny. W porywach do 70 km na godzinę, nad morzem do 50, a w górach nawet do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 17. Startujemy na luzie w dobrą stronę. Jeszcze raz Państwa serdecznie zapraszam. Będziemy dzisiaj mówić o tym, co to znaczy dobrze jeździć samochodem. Od tego tematu zaczniemy. Bądźcie z nami.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 10 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców i słuchają Państwo też nas. Co 20 minut, a szczególnie Emilii, która przygotowuje wiadomości drogowe.
2: Że tak to się wyłączają, a państwo jak ja przychodzę, to słuchają.
1: No absolutnie, mam nadzieję, że nie.
2: Nie, no nie, jest tak. A będzie ciekawie,
1: więc... Ciszę. Czas na wiadomości drogowe. Emilia zabierze państwa na drogi właśnie. Ciekawy jestem, czy się dzieje, czy jest spokojnie. Oby górowała ta druga wersja.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Mimo wszystko, jak są wiadomości co 20 minut, to zachęcam do tego, żeby troszeczkę podkręcić tutaj głośność u siebie w radiu, bo to są ważne wiadomości. Pojawiło nam się sporo utrudnień na autostradowej jedynce. To ten remontowany odcinek w Warlubiu i w Rólewie. Korek jest coraz dłuższy, dlatego już teraz warto zjechać wcześniej na węźle, na przykład w Pelplinie i Krajową 91 dojechać do węzła Nowe Marzy. Przepraszam, w drugą stronę tak naprawdę, od węzła Nowe Marzy do Pelplina, to akurat trasa w kierunku Gdyni i Gdańska, chociaż w drugą stronę też mamy spory korek na wysokości Tczewa. Kolejny korek jest na S7, to akurat trasa prowadząca z Elbląga do Warszawy. Jest tam rzeczywiście dość ciasno, też mapy pokazują, że jest zdarzenie drogowe. Czekamy na więcej informacji od służb i korek zaczyna się na wysokości miejscowości Michalinowo, kończy za Żulinkiem, czyli tam te utrudnienia z przejazdem na trasie to już prawie 3 km i jest naprawdę ciasno. Można to objechać przez drogi wojewódzkie 549 i 544 w Mławie, z powrotem wjechać na trasę. I jeszcze jeden koreczek nam się pojawił za Lublinem. Dokładniej przed zjazdem na węźle Kurów Zachód to S12 i S17. Tam już wcześniej były korki, ale widzimy też na S17 kolejne utrudnienia kilka kilometrów wcześniej. Zaczyna się ten korek za węzłem Kurów Wschód. A jeżeli chodzi jeszcze o wiadomości od służb, to powtarzamy, że na S8 w Niegowie na 497 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i od 16.35 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To ja jeszcze tylko pozwolę sobie dodać, że chwilę temu nasz słuchacz napisał, że na A1 w okolicach Nowych Marzów ogromna, ogromna ulewa, ściana wody, więc uważajcie, bo te ulewy będą dzisiaj przechodzić przez Polskę, ale będziemy o tym mówić. 13 po 17, jedziemy dalej.

0: 16,5 minuty po 17, PRK Polskie Radio Kierowców, a z nami Tomek Pacek, trener bezpiecznej jazdy. Cześć Tomku.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Tomku, obiecałem taki temat i luźny, i poważny. Czy trudno nauczyć się jeździć samochodem i co to w ogóle znaczy umieć jeździć? Jak byś to rozwinął? Jak byś odpowiedział na te pytania?
1: To bardzo ciekawy temat przede wszystkim, bo tutaj jest kwestia kryteriów, jakie powinniśmy zastosować do, czy umiem, czy potrafię, czy to jest dobra, czy zła jazda.
0: No ale wiesz, czasami w rozmowie nawet między ludźmi, nie no, ja to umiem jeździć, pojadę, nie ma problemu, ja to w ogóle mam opanowane, umiem jeździć. No właśnie, co to znaczy?
1: No właśnie, z tym umiem, to tak jest wszystko okej, dopóki nie będzie jakiejś takiej mocnej weryfikacji tych umiejętności, tak? Co to znaczy umiem? To znaczy wystarczająco przewiduję, jestem bardzo sprawnym kierowcą. Co znaczy umiem? Kto jest tym kierowcą? Czy to jest kierowca, ten, który umie jeździć, to jest ten, który jest ultrasprawny, czy ten, który najlepiej przewiduje?
0: Pojawił się kiedyś taki stereotyp, tak bym go chyba nazwał, stereotyp kierowcy, który przejechał milion kilometrów. Umie jeździć ten, kto zrobił w swoim życiu milion kilometrów. Spotkałeś się z czymś takim?
1: No tak, oczywiście, że tak. Natomiast jakby nie biorę tego w ogóle pod uwagę w tej chwili, dlatego że może się obrażą słuchacze, którzy przejechali mnóstwo kilometrów. Ale statystycznie niestety, jeżeli nawet nie mieli żadnego wypadku, no to należy pamiętać o tym, że nie są oni dalej od tego zdarzenia drogowego, tylko bliżej. Więc nie to, żebym kogoś straszył, tylko po prostu tak wygląda statystyka. A jak wiadomo, statystyka na dużych liczbach to już jest nauka, na małych nie bardzo. Więc myślę, że jednak należy brać pod uwagę przede wszystkim to, czy ktoś krytycznie patrzy na te swoje umiejętności, czy stosuje trochę taką zasadę, wiem, że nic nie wiem, prawda, to można by to rozwinąć bardzo długo, ale tyle czasu dzisiaj na pewno nie mamy. Czyli efekt Dunninga-Krugera. Moment, kiedy zaczynamy coś robić, kiedy coś robimy, kiedy zaczynamy mieć więcej świadomości i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że właśnie dobrym, czy inaczej, tym, który potrafi, to jest ten, który już doszedł do tego, że jeszcze wszystkiego na ten temat nie wie i że jeszcze ma coś do uczenia się, więc

0: rozpoznaje swoje słabe strony, rozpoznaje swoje złe przyzwyczajenia, rozpoznaje swoje, nie wiem, zmianę priorytetów podczas jazdy, bo jak zapytasz kogoś, kto wyjeżdża z domu, jaki jest jego priorytet, to każdy ci odpowie wrócić. Ale pytanie jest, czy w trakcie jazdy, oby na pewno cały czas ten priorytet jest przez nich uwzględniany. I dlatego moje pytanie jest, czy właśnie ktoś, kto umie jeździć, to nie jest przypadkiem ktoś, kto tego priorytetu nie zmienia, czyli bezpieczeństwo i powrót do domu jest dla niego najważniejszy.
1: Ta historia z dzisiaj, na okolice Warszawy, de facto zjazd z S79 na S2. Kierowca jechał mnóstwo samochodów. Jeden z kierowców bardzo późno zauważył, że inni przed nim zahamowali, włączyli światła awaryjne. Kierowca białej Fiesty, bo o nim mówię, no nie, brakowało mu dwóch, może trzech metrów, żeby dosłownie wjechać te samochody z pełnej prędkości, którą jechał, one już stały, z pełnej prędkości, którą jechał, zdążył tylko nacisnąć nogę na hamulec i na szczęście odbić kierownicą, bo gdyby nie zdążył odbić, albo nie miałby gdzie odbić, to wbiłby się z około 100 km na godzinę w pojazdy stojące przed nim. Marnie to widzę. I jestem pewien, że jeżeli zapytałby go ktokolwiek przed wyjazdem z domu, czy on umie jeździć, to odpowiedziałby, no pewnie, że umiem.
0: No ale wiadomo, czego zabrakło, tak? Możemy snuć domysły, ale idę prawie o zakład, że na pewno w tym momencie był rozproszony. Co było przyczyną tego rozproszenia, wolę nie wiedzieć, bo obawiam się, że mógł być to telefon i jakieś spoglądanie. Dlatego, że jeżeli naprawdę koncentrujemy się na jeździe i naprawdę obserwujemy, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy taką sytuację przegapili. Więc to jest taka, ja to nazywam taką arogancją doświadczenia, bo im więcej mamy przejechanych kilometrów, tym bardziej nam się wydaje, że nas pewne rzeczy nie dotyczą, bo przecież mamy tak duże doświadczenie, że my sobie poradzimy w każdej sytuacji, a zresztą do tej pory nigdy do niczego nie doszło. To jest taka pułapka trochę naszego mózgu, który uważa, że wie najlepiej, a w związku z tym, że ma olbrzymie doświadczenie, że tak naprawdę nie musi się wysilać. Pamiętać należy o sposobie, jaki jest priorytet naszego mózgu. Jego priorytetem jest oszczędzanie energii. Więc im więcej schematów tworzy i im więcej schematów nam podsunie, tym dla niego lepiej. I tutaj jest taki trochę, można powiedzieć, że no to nie jest moje rozdwojenie jaźni, że ja mówię ja i mój mózg, tylko po prostu jestem świadomy tego, że mój mózg robi mi psikusy. I jeżeli chodzi o jazdę samochodem, to się to dzieje bardzo często, dlatego że nie mamy tych samych priorytetów. On chce oszczędzać energię, a ja chcę cały dojechać.
1: To o tym, jakie priorytety należy mieć i co to znaczy nauczyć się dobrze jeździć. Za kilkanaście minut zostańcie z nami. Tomek Pacek wróci z Tomkiem Packiem wrócimy do rozmowy zaraz po wpół. A póki co 23 po 17.

0: 30 minut pozostało do godziny 18. Słuchają państwo na luzie w dobrą stronę w PRK Polskim Radiu Kierowców. A teraz posłuchają państwo wiadomości drogowych, bo na nie zaprasza Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A wiadomości jest sporo, także słuchamy uważnie, bo na trasie S7 w województwie mazowieckim na wysokości miejscowości Uniszki Zawadzkie na 54 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i mamy zajęty jeden pas w kierunku Warszawy. To akurat właśnie Mazowsze, chociaż jeszcze mamy wiadomość, jeżeli chodzi o te większe trasy z województwa pomorskiego. Dobra wiadomość, że zakończyły się prace na węźle Chwaszczyno na 36 kilometrze, gdzie po godzinie 15 to samochód osobowy wypadł z jezdni i zablokowany był jeden pas w kierunku Gdyni. To teraz drogi krajowe, województwo lubelskie, 196 kilometr, Białobrzegi, a trasa między Dęblinem i miejscowością Kock, czyli chyba już wspomniałam, droga krajowa numer 48. Tam poważne zdarzenie na drodze krajowej. Wiemy, że dwie osoby zostały ranne. W wypadku zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest całkowicie zablokowana od godziny 17, taka też będzie do godziny 19. Także z drogi krajowej numer 48 zjeżdżamy w najbliższym czasie. No i też za 20 minut tutaj podamy informację, jak objechać ten korek. Jeszcze informacje sprzed chwili, sprzed sekundy dosłownie. Miejscowość Niegów, też na Mazowszu, na 497 kilometrze. Zakończyły się prace służb po kolejnym zdarzeniu. Tam była kolizja dwóch osobówek, kolejne zdarzenie na S8. Zablokowany do tej pory był jeden pas do Warszawy, ale akurat teraz S8 możecie już jechać bez większych problemów. To jeszcze zaglądamy, gdzie poza tym się nam korkują trasy. Widzimy, że więcej samochodów ustawia się na trasie z... już mówię skąd? Z Olsztyna do Warszawy. Tam jest dosyć spore przewężenie. Też widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Jeszcze nie wiemy, co się dokładnie wydarzyło, ale rzeczywiście warto zjechać przed miejscowością Uniszki Zawadzkie, na przykład na drogę wojewódzką numer 544. Czekamy na wasze wiadomości. 22 513 11 11.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A my jedziemy dalej, na luzie w dobrą stronę. Jedźcie z nami, nasza aplikacja czeka. Można nagrywać wiadomości albo je pisać. No to na to czekacie?

0: 39 minut po godzinie 17 albo 21 do 18. Jak państwo wolą, to już zostawiam państwu. Natomiast wracamy do rozmowy z naszym ekspertem, Tomek Pacek na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Cześć Tomku.
1: Dzień dobry.
0: Trener bezpiecznej sportowej jazdy. I właśnie mam pytanie od słuchacza. W zasadzie słuchacz ma do ciebie pytanie, na które prosił, żebyś odpowiedział.
2: Witam, Wojtek, Diego. Ja mam takie pytanie co do tego, co do umiejętności jazdy samochodem. Czy kierowca Formuły 1 potrafi jeździć, umie przewidywać? Dzięki, pozdrawiam, Wojtek, Jas, A1, rozpogodziło się, nie pada, pozdrawiamy, 100 km do Gdańska, na razie.
0: To umie, czy nie umie?
1: No bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bardzo dobre pytanie tak naprawdę, bo można by uznać, jeżeli byśmy poszli tropem, którym szli początkowo w szkoleniach Anglicy i Skandynawowie, oni stawiali

0: stawiali na to, że jeżeli kierowca będzie sprawny, to będzie bezpieczny. No niestety po 10 latach, czy tam po kilkunastu latach przekonali się, że to zupełnie idzie nie w tą stronę i zaczęli dochodzić do tego, dlaczego tak jest. Z tym zajęły się poważne instytucje, zaczęto robić badania, między innymi Uniwersytet Stanforda przeprowadził takie badanie na wypadkowość wśród kierowców. I do tego celu wziął dwie grupy kierowców. Kierowców zupełnie przypadkowych z ulicy i doskonałych kierowców z NASCAR-u. No i jak się pewnie domyślacie, niestety większą wypadkowość wykazali kierowcy NASCAR-u, wcale nie małą, bo 20% wyższą. Więc na pytanie, czy kierowca Formuły 1 potrafi jeździć, trochę zależy od tego kierowcy, ale żeby nie było tak, że uchylam się od odpowiedzi. Nie uchylam się. Jazda sportowa ma bardzo niewiele wspólnego z jazdą ulicami, z jazdą po prostu drogą publiczną na co dzień. Z bardzo prostej przyczyny. To nie chodzi o to, kto jaki ma refleks, bo droga publiczna to nie slalom, droga publiczna to nie wyprzedzanie kierowców, którzy prawdopodobnie zachowują się dokładnie w sposób, jaki my przewidzieliśmy, bo tak to wygląda w trakcie wyścigów. Praktycznie wiadomo jest, jakie manewry może wykonać i na to kierowca, który atakuje, jest przygotowany. Dlatego, że na drodze publicznej nie mamy bladego pojęcia, kto siedzi za kierownicą i jak się może zachować. Więc czynników jest dużo więcej. Paradoksalnie jazda sportowa jest jazdą bardzo precyzyjnie planowaną. Natomiast na drodze publicznej nie wszystko możemy zaplanować, raczej musimy brać duży margines bezpieczeństwa i duży margines na to, jaki manewr może wykonać inny kierowca i starać się to przewidzieć. Więc to są dwa kompletnie różne zagadnienia. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Kierowcy sportowi mają jeszcze jedną niestety wadę, jeżeli chodzi o swoje przyzwyczajenia. Mianowicie to, że przebywają w sferze podwyższonego ryzyka, jeżdżąc w zawodach bardzo często. Dla nich jest trudniej jakby ustalić, gdzie ta granica się, gdzie ten przedział tego podwyższonego ryzyka się zaczyna. To jest przedział, w którym przeciętny kierowca nie chce w ogóle być. Natomiast kierowca sportowy tam, tylko tam chce przebywać, dlatego że do jego celów należy przede wszystkim zbliżanie się do granicy bezpieczeństwa. Więc można powiedzieć, że jeżeli mówimy o, nie wiem, to jest trochę tak, jakbyśmy rozmawiali o hokeju i jeździe figurowej. Czy ktoś, kto jeździ figurowo, będzie nadawał się do gry w zespole hokejowym? No jest wirtuozem niewątpliwie, natomiast czy ta wirtuozeria przyda się w zespołowej grze? Niekoniecznie.
1: Czyli podsumowując, nie ma bezpośredniej korelacji, albo jest bardzo słaba ta korelacja pomiędzy sportem czy motorsportem a drogą. I to nie jest tak, że każdy kierowca sportowy musi być świetnym kierowcą na drodze. W ogóle bardzo dziękuję za to pytanie. Naprawdę, Wojtek, dzięki, że je nagrałeś. Mogliśmy je zadać Tomkowi. A wróćmy teraz do tego naszego tematu, Tomku.
0: Tak.
1: Jak nauczyć się dobrze jeździć? Jak powinna wyglądać droga kierowcy, który dzisiaj rozpoczyna kurs na prawo jazdy i chce być dobrym kierowcą?
0: Ja ubolewam trochę, wiesz, nad tym, że zbyt mało jest mowy o fizyce ruchu samochodu na etapie nauki jazdy, dlatego że nawet jeżeli ktoś ma okazję w późniejszym czasie być skonfrontowany z tym, jak się zachowuje samochód. I pytanie takie otwarte do wszystkich, którzy jadą samochodami. Czy naprawdę każdy w tej chwili, kto nas słucha, zastanawia się nad tym, że jadąc 30 km na godzinę i przyspieszając do 60, że jego droga hamowania wzrośnie czterokrotnie. To jest taka absolutna podstawa podstaw, tak? Czyli coś, co każdy wie, powinien wiedzieć przynajmniej, że tak się będzie zachowywał samochód. Czy każdy naprawdę to wie? I czy każdy naprawdę bierze poprawkę na to, że tak się dzieje?
1: No, wydaje mi się, że nie każdy. Niech dowodem będzie ostatnie szkolenie, które przeprowadziłem kilka dni temu. Szkolenie samochodami nowymi, w zasadzie luksusowymi, w różnych wersjach. I te wersje najprostsze powodowały mnie jak mało zakłopotania dla kierowców. Czyli najlepiej hamowały, najlepiej skręcały i zatrzymywały się w miejscu, w którym było to w miarę przewidywalne. A te najmocniejsze wersje, najbardziej dopasione, wypasione, jak to się dzisiaj mawia, zatrzymywały się znacznie dalej, wypadały z drogi znacznie wcześniej.
0: Były cięższe prawdopodobnie.
1: Dokładnie tak.
0: Więc to nie jest to

0: samo jazda samochodem, na przykład w wersji elektrycznej i w wersji spalinowej. Poza tym musimy brać pod uwagę to, że samochody nam tyją trochę i coraz częściej jest tak, że przesiadając się z modelu na model, nie bierzemy poprawki na to, że nagle przybyło mu 50 kg, a już nie daj Boże, jak to się przesiada ze spalinowego na elektryczny i on prowadzi się, w zasadzie dopóki jest w przyczepności, to on prowadzi się lepiej, to znaczy lepiej w sensie odczucia są takie, że jest bardziej stabilny. Natomiast w momencie, kiedy utraci przyczepność, to sytuacja się diametralnie zmienia, bo ponieważ się zwiększą, ma większą masę, no to automatycznie ma dużo większą bezwładność. Bezwładność masy wiadomo, czym się objawia. Tak, samochód szybciej jakby zrywa ten, przechodzi przez tą granicę między przyczepny a nieprzyczepny i czasu na reakcję jest coraz mniej. Im jest auto cięższe, tym będzie trudniej.
1: Podsumowując, dobry kierowca to kierowca przewidujący, dobry kierowca to taki kierowca, który potrafi przewidzieć to, co na drodze może się wydarzyć, ściąga nogę z gazu i nie widzi w tym żadnego obciachu. Tomek Pacek był naszym gościem, bardzo dziękuję Tomku.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pewnie nieraz wrócimy jeszcze do tego tematu, teraz zagrajmy, a już za 3,5 minuty wiadomości dla kierowców.

0: Minut pozostało do godziny 18. Słuchają Państwo PRH Polskiego Radia Kierowców. Patrzę na mapę drogową. Na dwójce korek, na S8 korek, na siódemce korek, a na S8 nawet dwa korki. Przed Warszawą od strony Białegostoku zjeżdżam do Małopolski i tam też ciasto na obwodnicy Krakowa. O Zakopiance nie wspomnę. No dużo będzie miała wiadomości dla Państwa Emilia Kleszczewska. Dajcie głośniej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No Kuba już wszystko powiedział teoretycznie, że korek jest tam, tam, tam i jeszcze tam.
0: Myślę, że możesz coś uzupełnić jeszcze.
2: Mogę uzupełnić, oczywiście. Podam też dobre informacje, ale zaczniemy właśnie od tych gorszych. S7, Uniszki Zawadzkie, tam na 57 kilometrze zablokowany jest pas w trasie do Warszawy po kolizji dwóch samochodów osobowych. Jak podają służby, utrudnienia mają być jeszcze przez najbliższą godzinę. Droga krajowa numer 48 to województwo lubelskie. Odcinek od Dęblina do miejscowości Kock, dokładniej w Białobrzegach na 196 kilometrze. Był wypadek. Wiemy, że dwie osoby w tym wypadku zostały ranne, a zderzyły się dwa samochody osobowe przed 17 jeszcze. No i droga zablokowana jest i będzie przez najbliższe dwie godziny. No tak, a jeżeli chodzi o trasy, to chyba największe utrudnienia na ten moment mamy na wspomnianej autostradowej dwójce. To akurat trasa z Łodzi do Warszawy. Jeżeli tędy jedziecie, to warto zjechać wcześniej, na przykład na węźle w Wiskitkach i przez Sochaczew i Błonie drogą krajową numer 92. Dojechać do Warszawy, no bo korek na autostradowej dwójce ma już ponad 7 kilometrów i prawdopodobnie przez najbliższy czas nie wyjedziecie z niego. Jeżeli chodzi o ekspresową ósemkę, to też mamy spore przewężenie od Wyszkowa w trasie do Warszawy. Utrudnienia kończą się za Radzyminem. To z tych tras w centralnej Polsce, ale jeszcze na pewno większy ruch jest na autostradowej jedynce. To trasa z Grudziądza do Gdańska. Remontowany odcinek w Rulewie i w Warlubiu jest naprawdę ciasno, także jak już wcześniej mówiłam, 20 minut temu w Nowych Mardzach zjeżdżacie na węźle na drogę krajową numer 91 i zjeżdżacie sobie na przykład w Pruszczu Gdańskim. Dalej można kontynuować trasę do Trójmiasta.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 7,5 minuty pozostało do godziny 18. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Jedźcie z nami. Nasza aplikacja działa. Możecie pisać albo nagrywać wiadomości.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Godzina 18 na zegarach. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę na Luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dzień dobry wieczór.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda nam się psuje, zaczyna padać, zaczyna wiać, a nad morzem nawet grzmi. I właśnie tam teraz będzie padać najmocniej. Nad morzem, na północnym wschodzie, na Kujawach również może popadać i zagrzmieć. Tam może spaść nawet do 20 litrów na metr kwadratowy. Będzie ciepło, zresztą jest ciepło. 19 stopni w Toruniu, 18 na Helu, 21 w Warszawie. W Poznaniu też około 20 stopni. Najcieplej w tej chwili na południowym wschodzie, 25 stopni w Przemyślu. W Krakowie 23, w Rzeszowie prawie 24, w Nowym Sączu zupełnie podobnie. Nawet w Lublinie 22 stopnie ciągle mamy. Ale niestety się ochłodzi. Myślę, że w następnej prognozie pogody przekażę Państwu te kiepskie wieści na jutro i na wtorek. Jest nadzieja, że po tych kilku dniach zrobi się znowu ciepło, ale póki co dzisiaj uważajmy na deszcz, na burzę, a przede wszystkim na wiatr, który może się wzmagać i w porywach nad morzem może osiągać do 70 km na godzinę, w górach do 90, a wysoko w Sudetach nawet do 120 km na godzinę. To chyba tyle Państwo na razie powinni wiedzieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po 18, a my jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę. Jedźcie z nami, piszcie i nagrywajcie wiadomości w naszej aplikacji. Już za chwilę wrócimy do tematu przejazdów kolejowych i tego, co dzisiaj się na jednym z nich wydarzyło.

0: 18.10 na zegarze, tu PRK Polskie Radio Kierowców, co 20 minut na naszej antenie wiadomości drogowe. Zatem wyjedźmy teraz na drogi, a dzisiaj wyjeżdżamy z Emilią Kleszczewską.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo jest tych korków. Właśnie wracacie do domu, pewnie z weekendu tego wrześniowego. No a pogoda jest taka różna, to o tym na pewno już Kuba mówił wcześniej w pogodzie, dlatego uważamy na siebie. A jeżeli chodzi o utrudnienia, które są na trasach, to takie mamy na drodze krajowej numer 47. Wyjazd z Zakopanego do Nowego Targu i dalej do Krakowa. Widzimy, że tam jest przewężenie w szaflarach i rzeczywiście stoi sporo samochodów. Na drugiej drodze krajowej numer 49 za Gronkowem, a przed wjazdem do Nowego Targu podobna sytuacja i podobny korek. Tam on już ma ponad 6 km i wręcz jest to zator. A pozostałe trasy, już te większe, no to na pewno dawno nie mówiliśmy o tym, co się dzieje w województwie wielkopolskim, a spore przewężenie jest na autostradowej dwójce, gdzie trwają prace drogowe. To akurat nitka, którą wyjeżdżacie z Poznania od południowej strony i jedziecie na przykład do Zielonej Góry. No i jeszcze z trasy na Dolnym Śląsku zdecydowanie lepiej wygląda autostradowa czwórka, która wcześniej zakorkowana była na węźle Wrocław w południe w trasie do Katowic, chociaż większy ruch jest jeszcze na S5, którą wjeżdżacie do Wrocławia od północnej strony. Korek jest od miejscowości Wisznia Mała. To nie wszystkie wiadomości za 4. Na pewno więcej samochodów jest na obwodnicy Krakowa, za węzłem w Balicach, a także od Kryspinowa do węzła Kraków Południe, a także od drugiej strony, jeżeli chcecie dojechać do Krakowa od tej wschodniej. Większy ruch jest za Targowiskiem i utrudnienia dopiero kończą się przed wjazdem na węzeł Kraków Bieżanów. To jeszcze województwo łódzkie. Dobra wiadomość z autostradowej dwójki. Wcześniej był tam spory korek i spore przewężenie przed Strykowem. Teraz już tych większych problemów nie ma. Do Łodzi na spokojnie dojeżdżacie. To informacja dla tych, którzy jadą z Warszawy właśnie do Łodzi. Czekamy na Wasze wiadomości. Numer się nie zmienia. 22 513 11 11. Tutaj możecie wysyłać swoje wiadomości głosowe. Ale jeżeli nie macie takiej możliwości, to tekstowe też oczywiście cały czas dostępne są w naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Śmiało z aplikacji korzystajcie, piszcie albo nagrywajcie wiadomości. Jeżeli chcecie nam coś przekazać albo jakąś sytuację drogową, to nie wahajcie się, dzwońcie, piszcie, korzystajcie ze wszystkich kanałów. My za chwilę będziemy mówić o tym, co dzieje się nadal na przejazdach kolejowych. Będziemy mówić o tym z rzeczniczką PLK Polskich Linii Kolejowych. Bądźcie z nami, zostańcie z nami, już za chwilę rozmowa.

0: Nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: Prawie 21 minut po godzinie 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Obiecany temat, do którego wracamy chyba po tygodniu, bo w tamtym tygodniu i dwa tygodnie temu chyba braliśmy ten temat na tapet milion razy. Ale będziemy mówić o tym do skutku. Ze mną pani Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PLK Polskie Linie Kolejowe. Dzień dobry wieczór.
1: Dzień dobry wieczór.
0: Pani Anno, zaprosiłem panią do rozmowy, bo dzisiaj znowu widziałem to, co w tamtym tygodniu, czyli kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle przez przejazd kolejowy w Zastowie, koło Krakowa. Mało tego, jeden z nich przejechał tuż pod opadającymi rogatkami, a za chwilę nadjechało pendolino jadące z Krakowa do Warszawy. No ile razy można powtarzać to samo, że czerwone to znaczy stój?
1: W ramach kampanii Bezpieczny Przejazd, którą Polskie Linie Kolejowe prowadzą od 2005 roku, będziemy powtarzać aż do skutku, aż w końcu kierowcy się nauczą, bo z naszych statystyk wynika, że to aż do wszystkich zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi w 99% z winy kierowców. I te najczęstsze błędy to jest właśnie to, o czym pan mówi, czyli ignorowanie czerwonego migającego światła na przejazdach kolejowo-drogowych. Wjeżdżanie na przejazd, kiedy rogatki opadają, objeżdżanie półrogatek slalomem, wjeżdżanie na przejazd, kiedy kierowca widzi, że po drugiej stronie jest korek na przykład i nie będzie miał możliwości zjechania z tego przejazdu, i w końcu ignorowanie znaku stop, który jest ustawiony przed przejazdem. No, kierowców niestety gubi pośpiech i brawura i taka jazda na pamięć.
0: Pani Aleno, ja dzisiaj widziałem kierowcę, który przejechał pod tymi rogatkami. Wyprzedziłem go na S7, myślę po jakichś 3 kilometrach. Czyli tak mu się spieszyło i przejechał przez przejazd kolejowy na czerwonym pod opadającymi rogatkami. Po czym potem jechał 100 na godzinę po ekspresówce. No gdzie tu sens, gdzie logika?
1: No nie ma, a co więcej, jeżeli już kierowca niestety zdecyduje się na taką brawurę i zignoruje czerwone migające światło, to musi mieć świadomość, że od załączenia się tego światła na sygnalizatorze do nadjechania pociągu i opuszczenia się rogatek, w zależności od przejazdu minie od 30 do 60 sekund.
0: I dokładnie tak się wydarzyło, ja przepraszam, wejdę w słowo, dokładnie tak było, te rogatki opadły, ten kierowca przejechał i lada moment później, dosłownie kilkanaście sekund później, nadjechał pociąg.
1: Tak jest, więc jak czerwone zaświeci się na sygnalizatorze, to nie jest już ten moment, kiedy jeszcze możemy ryzykować tak naprawdę swoje zdrowie i życie, tylko należy się bezwzględnie zatrzymać. Kierowców do tego zobowiązuje zresztą ustawa, czy właściwie prawo drogowe, czyli kierowca ma nadjechać do przejazdu, zbliżyć się do przejazdu z taką prędkością, żeby zawsze zdążyć wyhamować. I bezwzględnie musi przestrzegać po prostu wszystkich znaków drogowych ustawionych przed przejazdem. Jeżeli już kierowca zdecyduje się na taki manewr i wjeżdża za sygnalizator, na którym świeci się czerwone światło, a na przykład utknie między zamykającymi się rogatkami, jego pojazd jest sprawny, to bezwzględnie musi wyłamać taką rogatkę. Wystarczy niewielka siła na nacisku, to można równie dobrze zrobić ręcznie, więc tym bardziej samochodem. Wystarczy lekko popchnąć tą rogatkę, czyli ten szlaban samochodem, i ona się otwiera lub wyłamuje, spada drąg rogatkowy na jezdnię i wtedy szybko należy zjechać z tego przejazdu, tak by nie narażać swojego zdrowia i życia, z pasażerów, z którymi się jeździ, no i oczywiście życia maszynisty i podróżnych pociągu.
0: Gdzieś w sieci natrafiłem na taką wymianę zdań pomiędzy kierowcami, gdzie się generalnie przekrzykiwali, pisząc, że rogatka jest bardzo droga.

0: Wałbrzycha i ktoś tam napisał, że pociąg, czy elektrowóz, pociąg, skład, zatrzymanie tego składu kosztuje znacznie więcej.
1: To znaczy, jeżeli... No...

0: Plus mandat, jeżeli oczywiście wjechaliśmy ignorując, powiedzmy, czerwone światło na sygnalizatorze, i ten mandat wynosi około 2000 zł.
1: To teraz porównajmy to do ceny elektrowozu, który trzeba naprawić. Kilka milionów złotych, tyle to kosztuje.
0: Tak, warto jeszcze pamiętać, że każdy przejazd kolejowo-drogowy, który jest w zarządzaniu polskich linii kolejowych w Polsce, jest zabezpieczony w tak zwaną żółtą naklejkę. I na przykład, jeżeli wjeżdżamy na przejazd i samochód odmówi nam posłuszeństwa, czyli po prostu się popsuje i nie mamy możliwości uruchomić go, nie mamy na przykład automatyczną skrzynię biegów, nie możemy wrzucić tego jałowego biegu i go zepchnąć, zresztą nie zawsze jest na to czas, to mamy na to rozwiązanie. Podchodzimy do napędu rogatkowego, czyli tam, gdzie jest przymocowana szlaban, lub patrzymy na ramię Krzyża Świętego Andrzeja i tam jest przyklejona tak zwana żółta naklejka. Na tej żółtej naklejce jest indywidualny numer tego przejazdu i oczywiście numer 112. Dzwonimy na 112, podajemy ten numer indywidualny przejazdu i momentalnie operator jest w stanie skontaktować się ze służbami polskich linii kolejowych i ten ruch pociągów zostaje wstrzymany. Na przykład w sierpniu z takiej żółtej naklejki kierowcy skorzystali ponad 1000 razy i w wielu przypadkach albo wstrzymaliśmy ruch pociągów, albo ograniczyliśmy ich prędkość. Także taka żółta naklejka też może uratować życie. Oczywiście, jeżeli popsuje nam się ten samochód na przejeździe, to opuszczamy go bezwzględnie, wychodzimy poza rogatkę, gdzie jest strefa bezpieczna i co najważniejsze, zabieramy ze sobą wszystkich pasażerów, którzy są z nami w środku samochodu.
1: Warto jednak być ostrożnym, warto uważać, rozglądać się i nie wjeżdżać, jeżeli nie możemy z tego przejazdu zjechać. To takie święte rady od pani Anny Znajewskiej-Pawluk zespołu prasowego PLK Polskie Linie Kolejowe. Wtórowałem w tych dobrych radach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I trzymamy kciuki, żeby więcej wypadków na torach już nie było, żeby państwo jeździli ostrożniej. 2 minuty do wpół do, już za 2 minutki będzie serwis drogowy i mam nadzieję, że Emilia nie będzie tam mówiła o żadnym wypadku kolejowym.

0: 29,5 minuty pozostało do godziny 19. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Emilia Kleszczewska jest w studiu. Emilia, powiedz mi, że nie będziesz mówiła o żadnym pociągu.
1: O pociągu? Nie.
0: I o wypadku
1: pociągu
0: kolejowym.
1: Nie będę nic mówiła. A chcesz?
0: Nie.
1: Dobrze, nie, to zostawiam tobie dzisiaj ten temat.
0: Mam nadzieję, że nic się nie wydarzyło takiego, o czym mówiliśmy przed chwilą z panią Anną. Mam nadzieję, że państwo będą czuwać, zanim wiadomo.

0: na przejazd i wpakują się w kłopoty. Gdzie nie wpakować się w kłopoty na drogach? O tym Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja po prostu nie zdążę powiedzieć o pociągach, bo sporo dzieje się na trasach i na tym się jak zawsze skupiamy. Autostradowa 1, mamy przewężenie od Grudziądza do Gdańska, tam na remontowanym odcinku w Rulewie w Warlubiu. To trasa właśnie do Trójmiasta i na wysokości miejscowości Tczewy. Przypominamy jak zawsze, że omijacie to starą 1. Jeżeli chodzi o kolejne trasy jeszcze w północnej części naszego kraju, to przewężona jest nitka od Olsztyna do Warszawy, dokładniej na wysokości miejscowości Uniszki Zawadzkie. Tam jest zdarzenie drogowe, korek jeszcze nie jest długi, no ale jest i może się wydłużyć w najbliższym czasie, także warto zjechać na lokalne trasy, bo ten korek już ma prawie 3 km. Jadąc dalej już do Warszawy stricte, bardzo, bardzo duży zator praktycznie mamy na autostradowej dwójce. Niestety jeszcze nie wiemy, co się dokładnie wydarzyło. Czekamy na wasze wiadomości albo na informacje od służby. Natomiast 12 km. Taki długi jest ten zator na trasie z Łodzi do Warszawy. Zdecydowanie radzimy zjechać do Łowicza i do Sochaczewa. Tam drogą krajową numer 92 można dojechać od Ożarowa Mazowieckiego właśnie do stolicy. To nie wszystkie informacje z Warszawy, ze stolicy. Przewężona jest na pewno S8 od Wyszkowa do Radzymina. Na wysokości Woli Rasztowskiej mamy największy korek. Tam wcześniej było zdarzenie drogowe. Niby już służby zakończyły pracę, no ale przewężenie jest. I tak samo na S8 w centrum miasta, na wysokości mostu Grotaroweckiego w drodze do centrum. I jeszcze S17. Trwają prace drogowe i nie tylko, bo kolejne zdarzenie drogowe, o czym informują kierowcy, za Wolą Ducką. To trasa S17 i wiadomość dla tych, którzy z Garwolina próbują dostać się do centrum. Na S17 cały czas jest jeszcze jeden korek od Lublina przy zjeździe na węźle Kurów Wschód, czyli tam, gdzie S17 łączy się z S12. Trwają prace drogowe, nie ma tam innych zdarzeń drogowych. Na szczęście jednak kierowcy zwalniają i rzeczywiście trzeba tam kilka minut więcej doliczyć sobie na przejazd.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 33 po 18, jedziemy na luzie w dobrą stronę, przypominamy i prosimy, dajcie znać w aplikacji, co dzieje się na dwójce, jeżeli tam jesteście, czekamy na informacje od was, być może pomogą innym kierowcom.

0: Ależ The Cure zagrali. 21 minut do godziny 19. Na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców trochę teraz poważniej. Choć to program na luzie, to o bardzo poważnej sprawie teraz powiem. Nie żyje jedna osoba, druga została ranna. To skutek wypadku na trasie S8 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. My o tym mówiliśmy już dzisiaj niejednokrotnie, ale warto powtarzać takie wiadomości, żeby państwa ostrzegać, że jednak warto uważać, warto patrzeć, a na pewno nie warto uciekać. Co wydarzyło się? Rano zdarzyły się tam Mercedes i Seat. Nie udało się uratować niestety życia pasażera Seata. Policjanci zatrzymali za to kierowcę Mercedesa, przekazał rzecznik Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej pan Rafał Kamiński.
1: Jeżeli chodzi o kierowcę samochodu marki Mercedes, tej osobie nie musieliśmy udzielać pomocy i ona została zatrzymana przez policję.
0: No tak, no nie... Nic mu się nie stało, bo zaczął uciekać. Do wypadku doszło około 6:15 rano. Ruch na trasie S8 został przywrócony w całości po kilku godzinach, ale wcześniej nie dało się przejechać na odcinku pomiędzy Podbożem a Prosienicą w kierunku Białego.

do stoku. To my przestrzegamy. Uważajcie, patrzcie daleko przed siebie. Dzień będzie coraz krótszy, nie coraz dłuższy. Później będzie robiło się jasno, zatem jeżeli państwo do tej pory jeździli o 6 do pracy, to za chwilę od tej 6 będzie już szaro, a potem będzie już całkiem ciemno. No trzeba to wziąć za pewnik, bo tak wyglądają pory roku w naszym kraju, w naszej szerokości geograficznej i nie da się tego ominąć. Zatem apelujemy, włączmy światła, bądźmy dobrze widoczni i przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. Nie jedźmy za szybko, bo ktoś inny może jechać wolniej. Oczywiście służby będą wyjaśniać przyczyny tego wypadku tragicznego, bo niestety jedna osoba zginęła. Natomiast chyba wiemy, że większość takich zdarzeń to prędkość, odległość i brak ostrożności. No chyba, że mają państwo inne zdanie, to zapraszam do dyskusji w naszej aplikacji. Można pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. To czekam. 42 minuty po 18 albo 18 do 19.

0: Na zegarze prawie 10 minut do godziny 19. Mam wrażenie, patrząc na mapę drogową, że wycisnęli państwo z tego weekendu maksimum słońca i czekali do ostatniego promienia, który był na niebie, bo teraz naprawdę spory ruch na drogach i w Małopolsce, i na Mazowszu, i w województwie łódzkim również sporo się dzieje na drogach, ale o szczegółach wie więcej Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wiemy, co się dzieje na A2 i możemy wam to powiedzieć. W Brwinowie na 444 kilometrze była kolizja trzech samochodów osobowych i to właśnie dlatego zablokowany jest ten pas do Warszawy. Tam utrudnienia rzeczywiście są, chociaż w

0: W najbliższym czasie korek powinien się już zmniejszyć, bo podobno prace zakończyły się już właśnie tam na A2, chociaż tak jak patrzę na mapy, to na wysokości Grodziska Mazowieckiego cały czas to przewężenie do stolicy mamy. Jeżeli chodzi o pozostałe wiadomości, to pojawiła nam się informacja z drogi krajowej numer 16 Warmia i Mazury, a dokładniej odcinek Olsztyn-Mrągowo w Barczewie na 11 kilometrze. Poważne zdarzenie drogowe. Wiemy, że odkręciło się koło z naczepy auta ciężarowego i uszkodziło 3 samochody osobowe. Wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie od godziny 18, czyli już od praktycznie niecałej godziny, ale te prace na drodze krajowej numer 16 mają być jeszcze do godziny 20. Także krajówkę omijamy. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to cały czas przewężony jest odcinek trasy S7 na wysokości miejscowości Uniszki za to 54 kilometr, gdzie była kolizja 2 samochodów osobowych, no i tam akurat cały czas jest ta blokada w kierunku Warszawy, to między węzłami Mława Północ i węzłem Mława Wschód. To jeszcze szybko zaglądamy na pozostałe trasy, gdzie nam się one korkują. Na pewno jest to A4 cały czas na wysokości Wrocławia, przed wjazdem w sumie do Wrocławia. Kąty wrocławskie, tam kierowcy już zwalniają, ale korek też jest w drugą stronę, czyli jeżeli jedziecie z Wrocławia na przykład do Legnicy. Bez zmian na S5, o czym wcześniej też mówił nasz słuchacz, że na wysokości Kryniczna mamy przewężenie trasy do Wrocławia i ten korek kończy się przed węzłem Wrocław Północ. To jeszcze trasy południowe. Jeżeli chodzi o Śląsk, większy ruch jest na autostradowej jedynce, remontowanym odcinku. Ten większy ruch jest głównie od Częstochowy do Bytomia, chociaż w drugą stronę też ustawia się więcej aut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sam osobiście z piątką ostatnio jechałem z Poznania do Wrocławia i rzeczywiście przed Krynicznem jest zwężenie do jednego pasa, ale jest dobrze oznakowane i naprawdę widać z daleka, że tam trzeba z tego prawego pasa na lewy zjechać. Więc jeżeli Państwo będą tylko patrzeć daleko, to nic nikomu nie grozi. 7 do 19, jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

0: Wolf Mother, ależ to jest dobry numer. A na zegarze godzina 19. Zapraszam na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Szybko ten czas z Państwem mija. Szybko też mija lato. W zasadzie chyba dzisiaj się kończy. Jutro meteorologicznie. A dzisiaj chyba tak temperaturowo. Już dosyć chłodno na północy, niecałe 13 stopni. Najchłodniejsze miasto to Chojnice, poniżej 13. 22,5 stopnia w Nowym Sączu, tutaj na południowym wschodzie jeszcze trochę tego ciepła pozostało, no ale niestety to się zmieni, bo w nocy nie dość,

0: że mocno się zachmurzy, to przelotnie popada deszcz. Mogą wystąpić burze, początkowo na terenie całego kraju, z wyjątkiem południa. Suma opadów miejscami na wschodzie i południu 12 litrów, na północy nawet do 20. I teraz uwaga, na szczytach Tatr opady deszczu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i śnieg. Przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 5 cm właśnie w najwyższych partiach gór. Temperatura od 8 stopni do 13 na terenie całego kraju. Chłodniej będzie tylko w rejonach podgórskich, maksymalnie 5-7 stopni. Do tego wszystkiego mocno powieje, bo lokalnie do 60 km na godzinę. Ten front przyniesie porywy wiatru do 80-90 na godzinę, a w Sudetach wysoko w górach nawet do 120 na godzinę. Chyba nie chciałem tego Państwu mówić, no ale musiałem. Jesień jest z nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale trochę weselej potraktujmy ten temat. Na luzie w dobrą stronę. Do 22 jesteśmy z Państwem. Śmiało piszcie, śmiało nagrywajcie wiadomości głosowe. Nasza aplikacja czeka. A za chwilę porozmawiamy o tym, czy nowoczesne samochody naprawdę są bezpieczne.

0: Prawie 10 minut po godzinie 19. Są takie miejsca, gdzie pada. Są takie miejsca, gdzie już nie pada albo jeszcze nie pada.
1: Albo są gdzie też... bardzo pada. Pada, pada.
0: Są też takie miejsca, gdzie jest korek albo nie ma korka. O tym już teraz Emilia Kleszczewska w Wiadomościach Drogowych. Zapraszamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No pada, pada cały czas. No taka niedziela, już bym powiedziała, nie jest to zbyt przyjemna, jeżeli chodzi o te kwestie. I jeżeli stoicie w korku właśnie w deszczu, no to cóż, możecie zrobić. No stać dalej. Niestety nic na to nie poradzimy. A gdzie stoicie? Na autostradowej jedynce, to w trasie do Gdańska, do Sopotu, do Gdyni.

0: i w Tczewie mamy te większe utrudnienia, chociaż tam tylko prace drogowe jak na razie trwają. Nie mamy tutaj wiadomości, żeby doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. To dokładniej za węzłem Swarożyn zaczyna się ten spory koreczek. Nas właśnie na wysokości węzła Swarożyn można zjechać na drogę krajową numer 91 i ominąć ten korek. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to już zdecydowanie mniejszy zator jest na autostradowej dwójce, gdzie wcześniej ten korek miał ponad 13 km. Aktualnie on jest za węzłem w Wiskitkach, dokładniej w miejscowości Aktorów ustawiają się samochody. No i to przewężenie autostradowej dwójki ma w tym momencie niecałych 6 km. Trasa do Warszawy, przypominam, to jest. Ekspresowa ósemka. Cały czas więcej samochodów ustawia się od Woli Rasztowskiej do Radzymina. Po zdarzeniu drogowym tam jeszcze może być problem z wyjazdem do stolicy. I jeżeli chodzi o południowe trasy, autostradowa jedynka jest remontowana i tam utrudnienia są od Pyrzowic do Bytomia i jeszcze na innym odcinku, akurat w województwie śląskim, tak jest od Żywca do Węgierskiej Górki, gdzie korek głównie jest akurat na trasie z Węgierskiej Górki do Bielska Białej. Jeżeli natomiast chodzi o informacje od służb, to powtarzamy, że na drodze krajowej numer 16 w Warmińsko-Mazurskiem w Barczewie na 11 kilometrze odkręciło się koło z naczepy auta ciężarowego i uszkodziło 3 samochody osobowe. Tam wprowadzony został przejazd jednym pasem naprzemiennie i to wiadomość dla tych, którzy chcą dojechać do Olsztyna i do Mrągowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12,5 po 19, my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę do 22. Mam nadzieję, że Państwo pojedą z nami i zostańcie z nami. Piszcie i nagrywajcie wiadomości w naszej aplikacji.

0: 20 minut po godzinie 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmów w naszym programie. Tym razem zaprosiłem do rozmowy pana inżyniera Rafała Kosińskiego. Dobry wieczór, cześć Rafale.
1: Dobry wieczór, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry szanowni państwo.
0: Temat taki głęboki, można by rzec, bo chciałem zapytać, czy te nowoczesne samochody, które kupujemy dzisiaj w salonach, albo prawie nowe, ale jednak nowoczesne,

0: są bezpieczne i czy przypadkiem nie mamy takiego poczucia, że w związku z tym, że każdy z tych producentów chwali się, że to bezpieczeństwo, że mnóstwo systemów, cały ADAS działa, to czy przypadkiem nie jest tak, że my trochę za bardzo ufamy tym samochodom, a potem niestety giniemy w wypadkach na drogach?
1: Absolutnie takie zjawisko jest notowane w ruchu drogowym i producenci, dostrzegając między innymi tego typu precedens tak naprawdę, zaczęli samochody coraz mocniej uzupełniać różnego typu systemy elektroniczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa przede wszystkim czynnego osób jadących, zarówno od strony kierowcy, jak i pasażera. Problem, o którym tak naprawdę chcemy porozmawiać, on się pojawił wraz z ilością systemów, które w samochodach zaczęły się pojawiać. I faktycznie duża grupa użytkowników, którzy kupując faktycznie auta bardzo mocno zaawansowane technologicznie, ja tak troszkę w humor to postaram się ubrać.
0: I bardzo dobrze. Końcu ta audycja na luzie.
1: Tak, oznaczenia literkowe, których częstokroć użytkownik samochodu nie rozumie, ale wie, że ma systemy, które mają go w jego przekonaniu ochronić. A to tak nie do końca jest. Te systemy nadal są tylko i wyłącznie systemami, które zadziałają, po pierwsze. Jeśli będą spełnione odpowiednie warunki, które dadzą możliwość poinformowania kierowcy bądź wsparcia kierowcy w obszarach zaistniałej sytuacji na drodze, bądź skorygowania, a nie wyeliminowania zagrożenia, które na drodze może wystąpić. Także faktycznie tak jest, że duża grupa osób wsiadająca do bardzo zaawansowanych samochodów wychodzi z założenia, że jeśli posiada właśnie system już odmontowany od 2012 roku obligatoryjnie w zakresie wymaganych homologacji, chociażby czy stabilizacji toru jazdy pojazdu, to ten samochód po prostu jest nie wytrącenia w zakresie wyznaczonego ruchu przez kierowcę na drodze z tytułu chociażby prędkości, łuku drogi, po którym jedzie, stanu nawierzchni, tudzież warunków atmosferycznych, w których ten samochód w danym momencie z pasażerami i kierowcą się znajduje.
0: Tak jak w matematyce mamy twierdzenia, które są sztywne, znane od setek czy tysięcy lat, tak samo fizyka jest niewzruszona, jeżeli chodzi o samochody. Powiedział pan, że często ufamy za bardzo tym systemom, ale to jest wprost powiedziane i twórcy tych systemów mówią, że one będą działać, ale do pewnej prędkości. Jeżeli kierowca przekroczy prędkość, to niestety ten system po prostu nie nadąży.
1: Absolutnie tak. Poza tym częstokroć zapominamy i tak samo od strony sprzedażowej samochodu jesteśmy gdzieś tam zapewniani, że systemy, które są systemami wspomagającymi, będą systemami autonomicznymi, które mają na celu tak naprawdę zminimalizowanie albo całkowite wykluczenie niebezpieczeństwa, które na drodze może wystąpić i ten system po prostu nas uratuje. No, nie do końca tak to działa. Poza tym trzeba bardzo pamiętać, iż każdy system wspomagający, każdy system oparty o analizę parametrów stanu rzeczywistych pojazdu, on działa w dalszym etapie swojej funkcjonalności o mechanikę pojazdu. Czyli jeżeli się okaże, że będziemy mieli niewłaściwą oponę, właśnie taki czasookres nam się powoli zbliża, czyli będzie opona w zimie letnia, a nie zimowa, tak jak należy tą oponę przykładowo zastosować w danych warunkach temperaturowych, ze względu na mieszankę, warunki pogodowe i tak dalej, to żaden system wspomagający, żaden system, który koryguje tor jazdy pojazdu chociażby, on po prostu w sposób prawidłowy nie będzie systemem wspomagającym, tylko wręcz odwrotnie, może nawet doprowadzić do znacznie większego zagrożenia.
0: Trochę jest tak, że żeby system zadziałał, to musimy mu pomóc. Musimy mu pokazać, gdzie chcemy jechać, co chcemy zrobić. Jeżeli jesteśmy niezdecydowani i raz szarpiemy w lewo, raz w prawo, no to system też głupie i też nie wie, jak się zachować.
1: Panie redaktorze, oczywiście, że tak. Ja myślę, że to jest temat, który tak samoistnie nam się nasunął, ponieważ w Polsce bardzo dużo mówi się na temat szkolenia młodych kierowców, natomiast nie mówi się nic absolutnie na temat doszkalania osób posiadających już uprawnienia w danej kategorii prawa jazdy. I częstokroć osoby, które jeżdżą po 20-30 lat, uczyły się jeździć samochodami bez podstawowych dzisiaj systemów motorowych.

0: seksualnych gwałtach, takich chociażby jak ABS, czy właśnie system ESP, czyli stabilizacji toru jazdy pojazdu w ruchu. I automatycznie te dwa systemy montowane w autach, one wymuszają całkowicie zmianę nawyków starych kierowców, którzy częstokroć chwalą się, że mają za sobą miliony przejechanych kilometrów.
1: I o tej zmianie...

0: 29,5 minuty pozostało do godziny 20, ale Dona i Artur napisali w naszej aplikacji: pozdrawiamy z trasy Niemcy, mega korek w kierunku na Dortmund. Dziękujemy za informację, my również pozdrawiamy. Myślę, że Emilia nie powie o tym,
1: nie,
0: co w Niemczech.
1: Dortmundzie? Nie,
0: ani
1: nie,
0: o Węgrzech, ani o Hiszpanii, ani też nie powie... O Rumunii nie powie.
1: Ale jak bardzo poprosicie, no to zrobię. Już nie raz, słuchaj, sprawdzałam takie trasy, na przykład w Szwecji. I przeczytać te nazwy, to już chyba wolę te niemieckie. To ja czy nawet węgierskie.
0: Ja ci kiedyś islandzką tutaj przygotuję, tak? Tą najdłuższą.
1: Prosimy, jeżeli jesteście na Islandii i chcecie gdzieś pojechać,
0: chcesz,
1: do Reykjaviku,
0: nie chcesz,
1: to dajcie
0: nie chcesz,
1: znać.
0: Nie chcesz tego.
1: Ale tam niewiele tras jest. Jedna główna chyba, która prowadzi dookoła.
0: My na pewno chcemy wiadomości już teraz, już w tym momencie. Wiadomości drogowe, na które Państwa zaprasza Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A wiadomości są dobre, przynajmniej tak.

0: Tak jest, drogi krajowej nr 48 w Białobrzegach w województwie lubelskim już odblokowany jest przejazd do Dęblina i do miejscowości Kock, a to po wypadku, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i dwie osoby w tym wypadku zostały ranne. Tak naprawdę droga krajowa nr 48 zablokowana była już od 17, dlatego aż 2,5 godziny trwało ustalanie szczegółów tego wypadku. Wiemy, że już możecie jechać bez większych problemów. Jeżeli chodzi o pozostałe wiadomości, to nic nowego nam się na szczęście nie pojawiło. Cały czas tutaj wisi wiadomość o tym, co się dzieje na drodze krajowej nr 16 w Barczewie, czyli na Warmii i Mazurach. Na 111 kilometrze odkręciło się koło z naczepy, akurat samochodu ciężarowego. No i ta naczepa, to koło, które się odkręciło od naczepy, uszkodziło trzy samochody osobowe. Na ten moment zablokowany został przejazd do Olsztyna i Dobrągowa, chociaż tam kierowcy przepuszczali są naprzemiennie jednym pasem. No a poza tym jeszcze mamy przewężenia cały czas na autostradowej czwórce w kilku miejscach, czyli za wyjazdem z Wrocławia w kierunku Legnicy ustawia się ten korek za Bielanami Wrocławskimi. Dalej, jeżeli też chcecie dojechać do Wrocławia, to korek jest za Grodkowem, czyli trasa z Opola do Wrocławia. Tam też widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Na razie więcej jeszcze nie wiemy, nic na ten temat, ale postaramy się dowiedzieć za 20 minut. I jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, to też mamy spore przewężenie na autostradowej obwodnicy Krakowa i też wcześniej, jeżeli do Krakowa chcecie przejechać przez miejscowość Kłaj, Szarów i Podłęże.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 27 minut do godziny 20. PRK, Polskie Radio Kierowców. My jedziemy dalej, już za chwilę rozmowa, a w zasadzie dalszy jej ciąg z panem inżynierem Rafałem Kosińskim. Jeżeli chcielibyście zadać jakieś pytanie panu Rafałowi dotyczące techniki jazdy albo techniki systemów, które mamy w samochodach, śmiało zadawajcie w naszej aplikacji. Można pisać albo nagrywać takie pytania.

0: 19.36, prawie 37 na naszych zegarach. PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z panem Rafałem Kosińskim, prezesem Akademii Praktycznych Umiejętności, o tym, co należy zmienić w technice jazdy, bo na tym skończyliśmy, więc od tego zaczniemy, przesiadając się na nowoczesny samochód. Panie Rafale, co trzeba zrobić?
1: Ja myślę, że warto dwa zdania powiedzieć na temat teorii homeostazy i ryzyka wynikającego z jej, z tej teorii, przepraszam, ponieważ każdy kierowca, który gdzieś swoją barierę osiąga w zakresie poruszania się pojazdem, w zakresie prowadzenia tego pojazdu, to tą barierę gdzieś tam będzie w ogóle przesuwał do przodu. I tak właśnie jest z samochodami, z różnego typu systemami, z którymi dzisiaj jeździmy. Mianowicie, jeżeli widzimy, że czujemy się bezpiecznie przy danej prędkości, w danych warunkach pogodowych, no to przesuwamy sobie sami tą granicę. A gdzie ta granica jest? No właśnie. W poprzednim wejściu zamknęliśmy temat naszej rozmowy na metodyce poruszania się pojazdem właśnie wyposażonym w systemy, zarówno system ABS, jak i chociażby system ESP. No pierwsza podstawowa rzecz. Musimy się po prostu nauczyć korzystać z tych systemów przy założeniu, że nasz samochód spełnia odpowiednie warunki techniczne do tego, żeby te systemy prawidłowo działały. Może zacznę od warunków technicznych, czyli przygotowanie takiego pojazdu z perspektywy chociażby opony. Opony, która jest kluczem w zakresie przyczepności oddawania tego, co samochód swoją masą i osiągami tak naprawdę jest w stanie na drogę przenieść. Ale opona tak naprawdę powoduje, że te systemy dopiero zaczynają działać w sposób taki, w jaki zostały policzone. Oczywiście też należy wspomnieć o tym, żeby ta opona była prawidłowo dobrana, chociażby w zakresie homologacji pojazdu. Co należy robić? No, nas kiedyś uczono za starych czasów, kiedy w samochodach nie było stosowanych systemów ABS, hamować impulsowo, pulsacyjnie, różne szkoły to nazywały. Natomiast doprowadziło się do tego, że w momencie, kiedy straciliśmy przyczepność koła spowodowaną zablokowaniem koła w czasie hamowania, no to po prostu odpuszczaliśmy hamulec. Dzisiaj system ABS, on robi za nas to z automatu i robi to z taką częstotliwością. Wyobraźcie sobie Państwo, że taki zawór, który steruje przepływem płynu w układzie hydraulicznym układu hamulcowego, on działa z częstotliwością około, z wydajnością około 5 milisekund, co jest po prostu nie do uzyskania tak naprawdę z perspektywy naszej fizyczności.
0: To nie jesteśmy w stanie tego zauważyć nawet, kiedy on się już zamknie i otworzy z powrotem.
1: Absolutnie tak. Nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób nawet wywołać, chociażbyśmy posiadali niesamowite warunki fizyczne, chociażby. Idąc dalej, system ESP. W przypadku, kiedy auto wpada w poślizg, nas uczono, żeby ten samochód przeciwkontrować względem kierunku jazdy, który gdzieś to auto w poślizgu zaczęło posiadać. Natomiast system ESP wymusza na nas całkowicie inną metodykę postępowania, ponieważ tak jak wcześniej pan powiedział, panie redaktorze, po prostu trzeba pokazać, gdzie ten samochód ma jechać. I w momencie, kiedy pokazujemy, gdzie on ma jechać, elektronika stara się pomóc nas za kierownicą w celu uzyskania odpowiedniego toru jazdy, czy to będzie ominięcie szkody, czy to będzie jazda w łuku, czy to będzie chociażby sytuacja, w której samochód mimowolnie utracił przyczepność drogą, po której jedziemy i ten system po prostu będzie nam pomagał, co nie oznacza, że całkowicie nas uchroni w sytuacji już skrajnego zagrożenia, kiedy po pierwsze nie będzie przyczepności opony do podłoża, po drugie będzie nawierzchnia śliska, po trzecie prędkość będzie po prostu za wysoka w danych warunkach jazdy.
0: To uwaga, obalamy stereotyp i mit. Stereotyp brzmi tak. Mam samochód za 1 000 000 złotych, on na pewno mnie uratuje.
1: Znaczy, ja powiem więcej, im częstokroć droższe auto, tym cięższe auto. Im cięższe auto, tym jest szersza opona w takim samochodzie założona. Ta szersza opona, ona świetnie działa w warunkach suchej drogi. Natomiast w sytuacji, kiedy na drodze jest woda stojąca, niska temperatura, to może się okazać, że właśnie auto o tego typu właściwościach fizycznych, ono będzie znacznie gorsze.

0: dłużej hamować, ten samochód może się okazać, że w pewnych warunkach będzie łatwiejszy w zerwaniu przyczepności. Jeżeli nam fizyka już zadziała w tym rozumieniu, że utracimy przyczepność, im większa masa, tym po prostu trudniejsza kontrola tej masy w czasie jazdy po drodze.
1: Kolejny stereotyp. Mam samochód z napędem na 4 koła, na pewno zawsze uratuje mi życie.
0: Absolutnie nie, bo problem systemu napędu na 4 koła w samochodach, z którymi najczęściej mamy do czynienia, to jest przede wszystkim poprawienie zdolności tego auta w zakresie ruszania w trudnych warunkach pogodowych. Natomiast czy to będzie śnieg, czy to będzie lód, czy to będzie inne warunki, w których napęd na jedną oś po prostu nie daje rady w sposób efektywny, to dołączany tudzież stały napęd na 4 koła zwiększa sprawność przede wszystkim ruszania pojazdu. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy, że samochód z napędem na 4 koła wymaga przede wszystkim innej szkoły prowadzenia takiego auta. I jeszcze jedna rzecz. Zatrzymanie takiego samochodu z prędkości 50, 60, 80 km na godzinę w warunkach odpowiednich dokładnie posiada taką samą drogę hamowania, ponieważ napęd tylko umożliwia łatwiejsze ruszenie, ale nie wspomaga hamowania.
1: To nie te czasy, kiedy napęd spięty był na stałe i opór tego napędu powodował, że samochód hamował szybciej.
0: Absolutnie tak.
1: To mity obalone. I samochodu za milion, i tego, że mamy napęd na 4 koła i wszystko nam się na pewno uda. Bardzo.
0: Znaczy, ja jeszcze bym jedną rzecz taką dodał. Mianowicie, bardzo często się słyszy też taki mitem, że skoro mam układ ABS w samochodzie, czyli system zapobiegający blokowaniu kół w czasie hamowania, to samochód posiada lepsze hamulce. Samochód na krótszym dystansie nie zatrzymuje. Absolutnie nie. Ponieważ układ ABS, rolą jego jest przede wszystkim zapewnienie kierowalności w czasie awaryjnego hamowania. A to może spowodować równocześnie wydłużenie drogi hamowania, ale daje nam możliwość ominięcia przeszkody bądź zachowania kontroli nad pojazdem w czasie hamowania.
1: I do takiej,
0: są zakończyć dwie różne rzeczy.
1: I do takiego zadania właśnie został stworzony. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był pan inżynier Rafał Kosiński, Akademia Praktycznych Umiejętności.
0: Dziękuję bardzo, szanowni Państwo. Dziękuję.
1: Dziękuję i na pewno do usłyszenia. 16 do 20.

0: 10 minut do godziny 20. My tutaj w studiu z Emilią robimy takie ruchy disco.
1: Tak.
0: Tak, 90-tych. To oczywiście w ramach żartu, bo na luzie ta audycja. Zresztą nazywa się Na Luzie, ale teraz o poważnych rzeczach i poważnych sprawach, bo korki, kolizje i wypadki są poważnymi sprawami. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby ich nie było, gdyby państwo tak po prostu wyjeżdżali i dojeżdżali bez żadnego problemu, ale niestety problemy się zdarzają. I o tych problemach i kłopotach na drodze Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, pełna powaga, chociaż jeżeli już stoicie w korkach, to warto się nie stresować, troszeczkę się właśnie rozluźnić i mimo wszystko poczekać tych kilkanaście albo więcej minut w korkach, jeżeli stoicie, a takich jest całkiem sporo, na przykład cały czas na autostradowej dwójce, gdzie utrudniony przejazd jest do Warszawy, chociaż tam wcześniej ten korek miał 13 km, teraz zdecydowanie mniej. Jeżeli chodzi o utrudniony przejazd, no to on jest na wysokości Żyrardowa, 4 km ma ten korek, ale dalej też jest na wysokości Grodziska Mazowieckiego i Podkowy Leśnej.

0: Jeżeli chodzi o pozostałe odcinki, to przewężenia raczej nieduże są jeszcze na wyjeździe z Wrocławia autostradową czwórką w trasie do Legnicy, a także jeżeli do Krakowa próbujecie dojechać od tej wschodniej strony, czyli za Bochnią, przez miejscowości Kłaj, Szarów, Podłęże i do węzła Kraków-Bieżanów. Tam trzeba doliczyć sobie właśnie tych kilka minut więcej na dojazd do Krakowa. Jeszcze zostaniemy sobie w Małopolsce, bo na pewno większy ruch jest w Libertowie i w miejscowości Gaj, gdzie trwają prace remontowe. Dlatego mamy to przewężenie Zakopianki i na wysokości miejscowości Myślenice. Tam też ustawia się więcej samochodów. Jak wygląda sytuacja na odcinku Nowy Targ Zakopane? No, w Szaflarach sporo się dzieje i w Bańskiej Niżnej. Tam zaczyna się spory ruch. Kierowcy na razie stoją w trasie do Nowego Targu i podobnie jest na drodze krajowej numer 49 przed samym wjazdem Zagronkowym, też w kierunku Nowego Targu i do Myślenic. A jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości od służb, to powtarzamy, że na S3 w Świnoujściu na 3 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i dlatego zablokowany mamy jeden pas właśnie do Świnoujścia. Te utrudnienia mogą być jeszcze do godziny 21, także najlepiej z S3 na ten moment zjechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest prawie godzina 20, tu PRK Polskie Radio Kierowców i choć żadnej Agnieszki w okolicach nie widzę, to Natalia do nas napisała, że właśnie włączyła radio i jest razem z nami. To pozdrawiamy Natalię. Pewnie będziemy do 22 towarzyszyć przynajmniej Natalii do dzisiejszego wieczoru. Minęła 20, czas na prognozę pogody i zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Powiem Państwu, że jak zobaczyłem te temperatury i to, co się wydarzy dzisiejszej nocy i jutro w dzień, to naprawdę można za nie mówić. To po kolei. Będzie padał deszcz przelotnie, choć będą miejsca, gdzie popada mocniej. Na południu ponad 10 litrów i na północy do 20 litrów na metr kwadratowy. Uwaga, na szczytach Tatr opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. I tam może napadać nawet do 5 cm białego puchu. Ja przypomnę, dzisiaj 20 dzień września. Od 8 do 13 stopni będzie, chłodniej będzie w górach, to oczywiste. Od 5 do 7 stopni. Natomiast powieje umiarkowanie, ale miejscami ten wiatr będzie silniejszy. W momencie przechodzenia frontu przez Polskę, a on teraz przechodzi w okolicach Dolnego Śląska, Śląska, Małopolski, Kielc, będzie się kierował w stronę północno-wschodniej Polski oraz w stronę województwa lubelskiego w godzinach wieczornych i późnych godzinach nocnych. I tutaj może padać najmocniej i wiać

0: najmocniej, nawet do 80 km na godzinę. Będzie miejsce, gdzie będzie wiało do 120. To górne partie Sudetów. Tam państwo się nie wybierajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 20. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Mam nadzieję, że państwo jadą razem z nami. No co państwo myślą o tych systemach? Czy one ułatwiają, czy utrudniają jazdę? Lubimy je, czy nie? Czy za mocno im przypadkiem nie ufamy? Co wy na to? Dajcie znać w naszej aplikacji, napiszcie albo nagrajcie wiadomość. A dla tych, którzy chcą zadzwonić koniecznie, 22 513 11 11. Doczekamy.

0: 9,5 minuty po godzinie 20. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Emilia Kleszczewska w studiu.
1: Jestem, melduję się.
0: Emilia, widziałaś nowego Lotusa Eletre?
1: Nie widziałam, ale poczekaj, wpiszę Lotus.
0: Lotus. Lotus może nie wyjść, ale Lotus prawdopodobnie się uda.
1: I co dalej?
0: To już wiem, że nie widziałaś.
1: No ale powiedz co dalej.
0: Eletre.
1: Okej. Okay. Dalej nic nie widzę. Musisz mi potem pokazać, ale
0: ja mam nadzieję, że chociaż widzisz to, co na drogach.
1: A nie, już widzę. Jestem, widzę. Dobra. Piękny.
0: Podoba ci się?
1: Bardzo ładny.
0: To za chwilę o nim
1: powiem. Ten żółciutki.
0: Za chwilę o nim powiem kilka słów. O nowym samochodzie i nowej marce, która zawita na polskim rynku, a teraz stare problemy drogowe. Emilia Kleszczewska.
1: Próbuję je rozwiązać.
0: Bo 10 po 20.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Może chociaż na drogach się bardziej będę znała teraz. Czy Lotusem, czy innym samochodem jednak stoicie w korkach, niezależnie od tego, jaka marka. I na pewno stoicie przed Warszawą, w Pruszkowie. Dokładniej mamy to przewężenie jeszcze na autostradowej dwójce. W Grodzisku Mazowieckim zaczyna się korek, a kończy za Brwinowem. Też widzimy, że cały czas jest przewężenie autostradowej jedynki na remontowanym odcinku między Bytomiem a Częstochową. I to głównie informacje dla tych, którzy z Częstochowy próbują dostać się do Bytomia czy dalej do Katowic. Tam korek ma mniej więcej 2 km i trzeba postać trochę dłużej. Jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, to jednak zdecydowanie lepsza sytuacja jest już na wyjeździe z Wrocławia do Legnicy, gdzie wcześniej było ciasno na węźle Bielany Wrocławskie i Wrocław

0: południe. Teraz już jedziecie na spokojnie, chociaż przed kątami wrocławskimi są nieco trudniejsze warunki drogowe w trasie do Legnicy. Przypomnę raz jeszcze. A co się dzieje na A1? Już nie ma większych problemów z przejazdem przez Rulewo i przez Pelplin, ale za to korek mamy jeszcze na wysokości Tczewa. Tam ustawia się więcej samochodów, dokładniej na wysokości miejscowości Owczarki. Jeżeli chcecie zjechać, to w Swarożynie, na przykład na drogę krajową numer 91, no i potem w Pruszczu Gdańskim wracacie na trasę na S6 już do Gdańska czy dalej do Gdyni. Chociaż do Gdyni jeszcze mamy trochę utrudniony przejazd S7. Nie wiemy jeszcze dokładnie, co tam się wydarzyło, chociaż widzimy, że jest jakieś zdarzenie. Na mapach oczywiście jest taka informacja. Korek ma mniej więcej 3 km, no i on jest w kierunku Rumi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12,5 minuty po godzinie 20. Państwo już widzieli nowego Lotusa. Jestem bardzo ciekaw, czy mają Państwo więcej informacji niż Emilia, ale ja jej zaraz wszystko pokażę i wszystkiego ją nauczę i będzie śpiewała o Lotusach wszystko, w każdej tonacji. 12,5 po 20 jedziemy dalej.

PRK, Polskie Radio Kierowców, prawie 21 minut po godzinie 20. Obiecałem, że o Lotusie kilka słów, o nowym modelu. Lotus to firma, której prawie nikomu nie trzeba przedstawiać. Marka, której korzenie sięgają 48 roku, w XX wieku oczywiście. Ma na swoim koncie modele uważane powszechnie za ikony motoryzacji, w tym Elan czy Esprit. Team Lotus zdobył

To był łącznie 6 tytułów Mistrza Świata Formuły 1 kierowców oraz 7 tytułów Mistrza Świata Konstruktorów. Bez wątpienia Brytyjczycy naprawdę znają się na sportowych osiągach i dobrym prowadzeniu samochodu. Teraz marka Lotus, którego większość udziałów obecnie należy do chińskiego koncernu Geely, właściciela m.in. Volvo, oficjalnie rozpoczyna działalność w naszym kraju. Uznany brytyjski producent samochodów sportowych na swojego przedstawiciela wybrał grupę Pietrzak. Polska jest w tej chwili najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem modeli sportowych w całej Europie, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, stwierdził Bogdan Pietrzak, założyciel i prezes grupy Pietrzak. Z kolei wiceprezes wykonawczy Lotus Cars Europe, Zen Lee, stwierdził, że Polska ma dla marki wyjątkowe znaczenie. Jako piąty co do wielkości rynek motoryzacyjny w Europie skupia coraz liczniejszą społeczność pełnych pasji kierowców, miłośników motoryzacji oraz klientów, którzy cenią innowacyjność, osiągi i wzornictwo, zaznaczył Zen Lee z Geely. Przy okazji oficjalnej inauguracji warszawskiego salonu zorganizowane zostały krótkie jazdy testowe. Chętnie bym się przejechał takim samochodem. Producent przyłożył dużą wagę do kwestii aerodynamiki. Zastosowano tutaj filozofię porowatości, zgodnie z którą przepływ powietrza strumieniowany jest zarówno wokół samochodu, jak i też poprzez jego strukturę. Celem takich zabiegów jest maksymalizacja wydajności chłodzenia, stabilność i oczywiście opór aerodynamiczny. No od razu widać, że mają doświadczenie w konstruowaniu bolidów Formuły 1. Zastosowano również aktywne części nadwozia. Przykładowo przednia osłona inspirowana kwiatem lotosu otwiera się, by chłodzić podzespoły samochodu, a zamyka, by zmniejszyć opór powietrza. Z kolei wysuwany tylny spoiler w czasie hamowania generuje około 120 kg nacisku. W kwestii wyposażenia Lotus zwraca również uwagę na to, że jest kompletnie wyposażony, plus świetnie w środku gra. System brytyjskiego producenta KEF, 23 głośniki, 30 czujników monitorujących otoczenie samochodu i też materiały wykończeniowe obejmujące włókno węglowe oraz Alcantarę. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Lotus Eletre ma 5 metrów długości, ponad, bo prawie 5 metrów i 10 centymetrów. Rozstawał się na poziomie niewiele ponad 3 metry. To oznacza, że również z tyłu pasażerowie nie będą narzekać na brak przestrzeni. Samochód może być dostępny z dwoma niezależnymi fotelami z tyłu, oczywiście z elektryczną regulacją. Sporo miejsca wygospodarowano także na bagażnik. 688 litrów. Tyle można wrzucić do tylnego bagażnika i 46 litrów do tego schowka pod maską, bo uwaga, Lotus Eletre to auto elektryczne. Niezależnie od wariantu, wóz ten wykorzystuje dwa silniki elektryczne umieszczone po jednym na każdej osi. Wersje o oznaczeniu 600 generują 603 konie i 710 Nm. Przyspieszają od 0 do setki 4,5 sekundy. Maksymalna prędkość niecałe 260 na godzinę. Ale uwaga, bo odmiany o oznaczeniu 900 oferują 905 koni i prawie 1000 Nm momentu obrotowego. Samochód dosłownie katapultuje się do setki w niecałe 3 sekundy. A uwaga, bo waży prawie 3 tony. No sporo, ale naprawdę niecałe 3 sekundy do setki robi wrażenie. Prędkość maksymalna 265 km na godzinę. W obydwu wariantach energia gromadzona jest w akumulatorze o pojemności 107 kWh netto. W wersjach 600 pozwala to na przejechanie mniej więcej 600 km maksymalnie w cyklu mieszanym. 900-ki pokonają około 490 km na jednym ładowaniu, tak przynajmniej twierdzi producent. Lotus Eletre obsługuje ładowanie prądem stałym z mocą do 350 kW. Uzupełnienie energii z 10 do 80% zajmie zatem około 20 minut. I teraz uwaga, najlepsze. Ceny Lotusa Eletre w wariancie 600 zaczynają się od około 430 tysięcy złotych, a wariant 900 to wydatek ponad 611 tysięcy złotych. No przyznacie, czysta okazja.

0: Polskie Radio Kierowców. Najlepsze na weekend.
1: Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś się

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe.

0: Dokładnie 30 minut pozostało do godziny 21. Słuchają państwo PRK Polskiego Radia Kierowców, a za chwilę posłuchają państwo Emilii Kleszczewskiej, bo ona jest tutaj teraz i będzie do państwa mówić o tym, co na drogach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No to posłuchajcie. Posłuchajcie. Chociaż...
0: Docencie.
2: O, tak to było właśnie to. Chociaż jeszcze miałam powiedzieć a propos docencie, że słuchałam o tym Lotusie i Marian, tu jest jakby luksusowo. Tak no mogę to podsumować.
0: Niechże będzie.
2: A na trasach co się dzieje, zaglądamy już teraz. I jeżeli chodzi o wiadomości, są też od naszych słuchaczy.
3: Dzień dobry. Na jedynce od Warlubia w stronę do Gdańska 3 korki. Wszystkie spowodowane przez pracę i roboty drogowe. W każdym stoi się po co najmniej 10 minut.
2: No te prace drogowe są rzeczywiście dosyć uciążliwe na tej autostradowej jedynce. Nic tutaj nie poradzimy. Albo poradzimy to, że można zjechać na drogę krajową numer 91. Na pewno w Swarożynie warto to zrobić. Wrócić w Pruszczu Gdańskim z powrotem na ekspresową 6. A jeżeli chodzi o kolejny korek, który przynajmniej my widzimy na mapach, on jest na S7. Dokładniej za węzłem Gdynia Wielki Kack, a przed samym centrum Gdyni to akurat jest odcinek, który dalej prowadzi Was do Rumi. I teraz informacje od służb. Wiemy, że zakończyły się prace na drodze krajowej numer 16 między Olsztynem i Mrągowem, a tam w Barczewie. Na 11 kilometrze po 18 odkręciło się koło od naczepy auta ciężarowego i to koło uszkodziło aż 3 samochody osobowe. Przez ostatnie też 2,5 godziny, jak teraz liczę, na miejscu były służby, była policja i prowadzeni byliście naprzemiennie jednym pasem w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o prace, które jeszcze trwają, to takie są na S3 w Świnoujściu.

0: ujściu na 3 kilometrze po 18.30 osobówka uderzyła w bariery, no i tam właśnie zablokowany jest ten jeden pas do Świnoujścia. Prace mają potrwać jeszcze przez najbliższą godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my przypominamy, że po pierwsze 32 minuty po 20 w tej chwili na zegarze, a po drugie nasza aplikacja działa. Możecie śmiało pisać, możecie śmiało nagrywać wiadomości na temat tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Czyli po pierwsze przejazdy kolejowe, po drugie technika bezpiecznej jazdy i systemy, czy lepiej z systemami, czy bez, i jak się państwu przesiada. I co to znaczy być dobrym kierowcą? Aż się zakrztusiłem. Jedziemy dalej.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

19 minut pozostało do godziny 21. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. Woda jest, ona ratuje życie i głos chyba każdego redaktora. Dzięki o wodo. A teraz napisała do nas Natalia, instruktorka nauki jazdy, na temat systemów i tego, jak ona jako instruktorka postrzega systemy. No to tak, jeżeli chodzi o naukę jazdy, Natalia twierdzi, że są bardzo dobrym wsparciem bezpieczeństwa, ale ciągle najlepszym i niezastąpionym systemem pozostaje dobrze wyszkolony i świadomy kierowca. Taki, który jest myślący, który przewiduje i reaguje sam. Natalia przypomina, że systemy mają wspomagać kierowcę, a nie być drugim kierowcą, czyli nie zastępować go. Ale wskazuje też minusy i co osobiście ją irytuje jako szkoleniowca, że niektóre przeszkadzają. Nadmierne poleganie na elektronice to przeszkadza najbardziej. Kierowcy uważają, że ta elektronika może zrobić za nich wszystko. Natalia pisze, że zwłaszcza kamerze cofania i

tempomacie. Tutaj poleganie na tych dwóch urządzeniach bywa niestety złudne. Mniejszy rozwój umiejętności samodzielnej obserwacji drogi. To wskazuje jako wadę tych systemów. Niektóre systemy, na przykład aktywny asystent pasa ruchu, mogą ingerować w tor jazdy, utrudniając naukę prawidłowego prowadzenia pojazdu. Po przesiadce do starszego auta bez takich systemów kierowca może czuć się mniej pewnie. Wyłączają myślenie i przewidywanie oraz reagowanie. Dodają pewności siebie, co powoduje, że młody kierowca jest bardziej skłonny do brawurowej jazdy w myśl: system przecież zadziała i uratuje mi życie. 17,5 minuty do 21. Co państwo o tym sądzą? Czy rzeczywiście tak jest, że systemy usypiają naszą czujność? Śmiało korzystajcie z naszej aplikacji, piszcie, nagrywajcie wiadomości.

0: She's got it, oh, she's got it.
1: A ja tam zawsze słyszę ślizgarem.
0: Ślizgarem.
1: No.
0: No można to tak spolszczyć. Wiele takich utworów słowno-muzycznych spolszczonych brzmiało zabawnie. Mniej wulgarnie lub bardziej, do radia się w każdym razie nie nadają.
1: No ale ślizgarem akurat.
0: Ale wiesz, co się nadaje?
1: Takie brzydkie.
0: Teraz? Idealnie.
1: No.
0: Wiadomości drogowe.
1: Oj, naprawdę?
0: Naprawdę.
1: No dobrze, to niech będzie w takim razie 20:50, także zaglądamy na drogi.
0: Tak jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I w końcu zaczyna się robić jakiś spokojniejszy ten wieczór, na szczęście, bo dzisiaj dość sporo się działo na tych trasach, chociaż mamy informację sprzed kilkunastu minut, że jest kolizja na trasie S5 w pobliżu miejscowości Radomicko w województwie wielkopolskim. Tam zablokowany jest jeden pas w trasie do Wrocławia. Już wcześniej były tam problemy z przejazdem, ale to kolejna kolizja na S5. Te utrudnienia mają być jeszcze do 21:30. Też kolejna wiadomość z drogi krajowej nr 92. Stary Dębsk, 414 km, samochód osobowy zderzył się ze zwierzyną. Wiemy, że droga jest zablokowana do Sochaczewa i do Łowicza i od kilkunastu minut właśnie na drodze krajowej nr 92 są te utrudnienia. One będą przez najbliższe dwie godziny. I rzeczywiście tam trasa się korkuje, także omijamy. No ale poza tym, tak jak mówiłam, niewiele się już dzieje na tych głównych trasach. Cały czas przewężenie mamy jeszcze na autostradowej dwójce, czyli za Pruszkowem, przepraszam, przed Pruszkowem, dokładniej na wysokości Grodziska Mazowieckiego, w trasie do Warszawy, ale to raczej nie korek, tylko właśnie niewielkie spowolnienia. Tak samo jest jeszcze na wysokości Tczewa. Jeżeli jedziecie do Gdańska, mamy przewężenie ze względu na trwające prace drogowe. W Swarożynie zjeżdżacie na drogę krajową nr 91, to oczywiście zalecamy, żeby w Pruszczu Gdańskim powrócić z powrotem na trasę i jechać sobie na spokojnie do Sopotu, czy do Gdyni, albo do Gdańska. I jeszcze, jak mówił nasz słuchacz wcześniej na antenie, S7,

0: za Gdańskiem jest zakorkowana, dokładniej za węzłem Gdynia Wielki Kacka, ale ten korek nie jest jakiś bardzo długi. No i jest on w kierunku Rumi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Na zegarach prawie godzina 21. Zapraszam Państwa zatem na ostatnią godzinę dzisiejszego Na Luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Są tacy, co mają szczęście i tacy, co nie do końca mają. O czym mówię? O temperaturze. 21 stopni w Krakowie i w Krośnie. I to dwa najcieplejsze jeszcze miejsca w naszym kraju. Najchłodniej jest w tej chwili w Lęborku. Tylko 11,5 stopnia. Mało tego, przez Polskę przechodzi front w kształcie takiej podkowy. Część tej podkowy sięga od Olsztyna poprzez Łódź i potem zawija tak na Warszawę w stronę granicy z Białorusią. Niestety ten front zahaczy też o południe Polski i tam niebawem zacznie padać i temperatura z tych 21 stopni gwałtownie spadnie do kilkunastu stopni Celsjusza. W nocy popada, może zagrzmieć i są miejsca, gdzie nawet śnieg spadnie, czyli w najwyższych partiach Tatr do 5 cm może spaść białego puchu dzisiejszej nocy. Deszczu do 12 mm na południu i do około 20 na północy. Oprócz tego mocno powieje wiatr w czasie przejścia tego frontu do 80 km na godzinę. Uwaga, bo możliwe są punktowe porywy do 100 km na godzinę, o czym ostrzega w tej chwili Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wysoko w górach porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 120 na godzinę. Zatem przed pójściem spać zabezpieczcie wszystko to, co może z balkonu, tarasu czy z działki wam odfrunąć. Co w dzień? W dzień zachmurzenie duże, jedynie z niewielkimi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz. Pojawią się też burze, ale głównie we wschodniej Polsce i nad morzem. Suma opadów do około 10 litrów, a na północnym wschodzie dwa razy więcej, bo do 20. I uwaga, w Tatrach i na Babiej Górze spadnie śnieg. W Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 10 cm. Temperatura od 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum nad morzem, do 18 na zachodzie kraju. Dalej będzie silnie wiało, około 60 km na godzinę, ale nad morzem może powiać nawet do 80 na godzinę. Wysoko w górach.

0: od 100 do 120.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piszcie, nagrywajcie wiadomości. Dostałem wiadomość o systemach. Już za chwilę do niej wrócimy, bo pewnie myślę, że wszyscy już wspólnie ją skomentujemy. Mam nadzieję, że Państwo też się jeszcze odezwą w aplikacji, a nie pójdą już jeszcze spać. 3 minuty po godzinie 21. Jedziemy do 22 razem.

0: czym są po prostu pastelowe samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: My z Emilią mamy dzisiaj bluzę i koszulkę czarną. Nie, chociaż Emilia ma szarą.
2: Ja mam taką szarą, ty masz taką czarną.
1: To teraz zróbmy to samo, tylko zapowiedzmy wiadomości drogowe.
2: Stras wiadomości drogowe.
1: No to niech
2: Emilia
1: będą.
2: Kleszczewska.
1: Prawie 11 po 21.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Co się dzieje na trasach? Zaglądamy co 20 minut. Jeszcze przez godzinę, niecałą, mamy tutaj możliwość informowania Was, co się dzisiaj wieczorem dzieje na wszystkich największych trasach w Polsce. No i niewiele akurat już się jawi. Na przykład na S17, tam wcześniej były dość spore przewężenia na węźle Kurów Zachód. Aktualnie zakorkowany jest jedynie wyjazd z Lublina do samego węzła, chociaż tam ten korek już nie jest jakiś bardzo długi, on ma mniej więcej 2 kilometry, także tam trzeba kilka minut więcej postać, jeżeli chcecie dojechać na przykład do Warszawy. No i autostradowa jedynka, nic się nie zmienia, cały czas w miejscowości Tczew mamy spore przewężenie trasy. Jeżeli chcecie ominąć te korki do Gdańska, to w Swarożynie zjeżdżacie na drogę krajową numer 22, a potem na krajową 90.

0: 91 i przez sam Tczewy, przez miejscowość Pszczółki, Różyny do Pruszcza Gdańskiego sobie dojeżdżacie i dalej kontynuujecie trasę już do Gdańska, Sopotu czy do Gdyni. No a pozostałe trasy jak wyglądają na południu na przykład? Trwają prace drogowe na autostradowej czwórce. Tak jest dokładniej na wysokości miejscowości Chechło w obu kierunkach, czyli do Katowic i do Wrocławia. Podobne prace są też na autostradowej jedynce między Bytomiem a Częstochową, czy wcześniej przed Pyrzowicami. Tutaj też trzeba zwolnić w obu kierunkach i jeszcze na pewno trzeba wymienić prace drogowe na S1. Żywiec Węgierska Górka. Tam jest dość ciasno, przez cały dzień tak naprawdę. No i ten korek ustawia się zarówno w kierunku południowej granicy naszego państwa, czyli w trasie do Słowacji, ale też więcej minut trzeba postać, jeżeli planujecie przejazd do Bielska Białej czy do Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Lubisz miód?
0: Lubię, ale taki prawdziwy,
2: a
0: wiesz.
2: Pszczółki?
0: Pszczółki bardzo lubię. Bzz, bzz, bzz.
2: Pszczółki są ekstra, powoli kładą się spać, będą szukać pokarmu teraz. No, im będzie chłodniej, tym pszczółek mniej będzie. Ale objazd przez pszczółki jest fajny, bardzo ładna miejscowość.
0: A, bo to było o tym, że pszczółki.
2: Tak, no, pszczółki
0: przyjeżdżać
2: nad morzem, bardzo ładna miejscowość. Mhm. Jest tam taki fajny ODTJ, gdzie można poćwiczyć technikę jazdy. 13.30 po 21.00 jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę do 22.00.

Prawie 21 minut po godzinie 21. Jednym z tematów dzisiejszej audycji były systemy i czy potrafimy z nich korzystać, czy przypadkiem nie zapomnieliśmy, że to my jesteśmy kapitanami statków zwanych samochodami i nie oddajemy im za dużo władzy, myśląc, że one zrobią coś za nas. No i odzywał się Michał w naszej aplikacji, za co bardzo dziękuję, i napisał tak. Z tych asystentów trzeba jeszcze chcieć korzystać. Miałem w tym tygodniu sytuację, w której inny kierowca zmieniał pas na ten, którym ja jechałem, prawie doprowadzając do kolizji ze mną. Widziałem, że na jego lusterku świeciła się ta kontrolka ostrzegawcza informująca, że ktoś znajduje się w jego martwym polu. Jechałem dużym pojazdem, trudno mnie nie zauważyć w lusterku. Trudno też nie zobaczyć tej świecącej kontrolki na lusterku. A mimo to doszło do niebezpiecznej sytuacji. Jak doskonale te systemy by nie były, to i tak zawsze najsłabszym ogniwem będzie człowiek, który każdy sygnał ostrzegawczy może zignorować. No trudno się z Michałem nie zgodzić. Michał, bardzo dziękuję za wiadomość. Masz absolutnie rację. Powiem więcej. To, że ten kierowca zignorował sygnał, to jest oczywiście absolutnie karygodne. Są kierowcy, którzy wyłączają wszelkiego rodzaju systemy, bo pikają, bo przeszkadzają podczas jazdy. No tylko trzeba zastanowić się, dlaczego pikają. Pikają, bo albo jedzie

jedziemy za szybko, albo meandrujemy gdzieś po pasie ruchu, albo nie używamy kierunkowskazu, zmieniając pas ruchu, no więc będą pikać, będą hałasować, będą też próbować nas ustawić na pasie ruchu. Niektórych kierowców to irytuje, niektórych kierowców to wkurza i wyłączają niepotrzebnie te systemy. A państwo wyłączają systemy, czy raczej korzystają z nich za każdym razem, przyzwyczajając się do pikania, jeżeli robimy coś źle, czy raczej robimy wszystko dobrze, albo staramy się robić dobrze i wtedy te systemy, czy asystenci nie hałasują, nie dają nam znać, że popełniamy jakiś błąd. Dajcie znać w aplikacji, nie śpijcie jeszcze. Jeszcze parę dziesiąt minut jesteśmy z wami. Jestem bardzo ciekaw, czy raczej wyłączacie, ignorujecie, czy korzystacie z podpowiedzi tych systemów. 23 minuty po godzinie 21. Na luzie w dobrą stronę. Jesteśmy z wami do 22.

0: Żadnych paradoksów nie będzie. Emilia Kraszczewska już w studiu. Uspokoił się mocno ruch, chociaż zerkałem przed chwilą na mapę i są takie miejsca w Małopolsce, gdzie jeszcze ten ruch spory, choćby nawet na Zakopiance w okolicach Gaja i Libertowa. To ja przypomnę tylko...
1: Prace remontowe.
0: Dokładnie, tak. Prace remontowe, budowa tunelu, budowa, przebudowa Zakopianki tu przy wyjeździe, w zasadzie wjeździe do Krakowa jeszcze chwilę potrwa. I trzeba się uzbroić w cierpliwość. Natomiast jeżeli jadą Państwo A4 w stronę obwodnicy Krakowa, bez żadnego problemu od Rzeszowa można jechać. To dobra wiadomość.
1: No znowu mi kradniesz tutaj.
0: Ale absolutnie nie.
1: Proszę oddać mi serwis.
0: Oddaję Ci serwis. Natychmiast.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No, ma być porządek. Dobrze, moi drodzy, zaglądamy po raz przedostatni już dzisiaj na trasy S17. To wiadomość z województwa mazowieckiego od węzła Wiązowna do węzła Patriotów w pobliżu węzła Lubelska. Mamy zdarzenie drogowe. Samochód osobowy uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas w trasie do Warszawy. To wiadomość, która pojawiła się 20 minut temu, ale jeżeli chodzi o przejazd przez S17, to utrudnienia mogą być jeszcze przez najbliższe 2 godziny. Oczywiście widzimy to na mapach, że jest spore przewężenie. Tak samo jeżeli chodzi jeszcze o S17, to przed węzłem Kurów w Zachód ustawia się więcej samochodów w obu kierunkach do Lublina i do Warszawy. No a poza tym, tak jak już tutaj Kuba mówił, więcej się na trasach nie dzieje raczej. Poza Zakopianką i Libertowem, a także miejscowością Gaj, to w trasie do Krakowa oraz jeszcze trwają prace nocne na S1 między Żywcem i Węgierską Górką. No i tam cały dzień naprawdę mamy spore przewężenie tej trasy. Kierowcy muszą się też uzbroić w cierpliwość, poczekać tych kilkanaście minut więcej na przejazd do południowej granicy państwa, jadąc dalej na przykład na Słowację, ale też w trasie do Katowic czy do Częstochowy. Lepiej wygląda na pewno autostradowa jedynka. Tam wcześniej były spore utrudnienia na wysokości miejscowości Tczew, albo też jeżeli jechaliście dalej S7 już przez Gdynię do Rumi na przykład, to rzeczywiście tam przewężony był ten odcinek ekspresówki, ale teraz takich problemów już nie ma. I co? Jeszcze mogę coś powiedzieć? Chyba tylko to, że prace drogowe trwają przed Poznaniem na drodze ekspresowej numer 11. To informacja dla tych, którzy próbują jechać do Piły albo na przykład do Wrocławia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 27 minut do 22. Jeszcze chwilę z Państwem jedziemy. Państwo, mam nadzieję, jadą z nami. Przed nami jeszcze

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

dzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap, główne danie nie przegryzka.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

21,5 minuty pozostało do godziny 22. Dzisiaj w audycji rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa, bo często propagujemy bezpieczeństwo na naszej antenie. Zresztą chyba od tego trochę jesteśmy, żeby Państwu przypominać, apelować, pokazywać, tłumaczyć, bo może nie wszyscy słyszeli, może nie wszyscy wiedzą. Mówiliśmy dzisiaj o tym, co to znaczy być dobrym kierowcą, jaki to jest dobry kierowca i jak nauczyć się dobrze jeździć. Tomek Pacek mówił o tym, jak dobrać szkołę, czego się nauczyć, na co zwrócić uwagę. Mówił, że to nie tylko nauka jazdy, taka ta podstawowa, ale też potem kształcenie się jako już aktualny kierowca, że warto odwiedzić ODTJ, że warto wiedzieć, że jeżeli rozpędzimy się za szybko, to zahamujemy znacznie dalej niż nam się wydaje, że trzeba przewidywać, że trzeba trzymać odległość na autostradach, na ekspresówkach, ale nie tylko, bo ten czas reakcji bywa niestety złudny. Potem mówiliśmy o tym, jak uważać, jak przejeżdżać przez przejazdy kolejowe. Pani Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PLK Polskie Linie Kolejowe opowiadała i apelowała do Państwa, że nie wolno przejeżdżać na czerwonym świetle, a jeżeli to się już wydarzy i szlabany się zamknął, to co trzeba zrobić? Gdzie trzeba zadzwonić? Albo po prostu w jaki sposób wyłamać barierę, szlaban, który przed nami czy za nami się zamknął. Mówię o tym, jak niebezpieczne jest pozostanie na przejeździe kolejowym i że pociąg może nadjechać nawet 30 sekund od momentu, kiedy włączyły się światła i zaczęły opadać rogatki. Mówiliśmy też o tym, że najnowsze samochody wcale nie gwarantują nam nieśmiertelności i może być tak, że złudna będzie ta świadomość, że mamy mnóstwo systemów, że mamy samochód za kupę kasy, a tak naprawdę jeżeli przesadzimy z prędkością albo zapomnimy, że ten samochód waży znacznie więcej niż ten poprzedni, którym jeździliśmy, to zatrzyma się sporo dalej i może niestety się nie udać. Może nas nie uratować. Dlaczego? Dlatego, że fizyka jest święta i z fizyką niestety nie wygramy. To jeszcze trzy słowa ode mnie na koniec. Ja apeluję do Państwa o ostrożność i o to, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że nie ma dwóch takich sytuacji, takich samych sytuacji na drodze i że nawet droga, którą znamy, którą jechaliśmy tysiące razy, może nas czymś zaskoczyć. 19 minut do godziny 22, jedziemy do 22 na luzie w dobrą stronę.

0: 10 minut pozostało do godziny 22. Czas po raz ostatni dzisiaj wyjechać na drogi, a wyjeżdżamy z Emilią Kleszczewską.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już na trasach niewiele się dzieje, co powtarzam już od godziny chyba ostatniej. Chociaż mamy jeszcze dwa zdarzenia drogowe, które się nie zakończyły na trasie S17 i na ekspresowej piątce. Pierwsze zdarzenie na Mazowszu, na węźle Lubelska, tam po 21 samochód osobowy uderzył w bariery. No i ten samochód stoi właśnie na pasie w kierunku Warszawy, także do stolicy w najbliższym czasie ten przejazd jest rzeczywiście utrudniony przez ekspresową 17. Chociaż ta trasa korkuje też się w innym miejscu. Jeżeli wyjeżdżacie z Lublina i jesteście za Kurowem, to tam trwają prace drogowe. Kończą się one właśnie za węzłem Kurów Zachód. I jeszcze S5 to akurat Wielkopolska, od węzła Śmigiel Południe do węzła Lipno w Radomicku. Na 32 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i tam nieprzejezdny jest odcinek w kierunku Wrocławia. Te prace już powinny się zakończyć 20 minut temu, no ale jeszcze takie informacje od służb są w naszych komunikatach. To jeszcze jedna dobra wiadomość, również z trasy ekspresowej odblokowany jest przejazd przez Świnoujście. Tam po 18.30 już na 3 kilometrze samochód osobowy także uderzył w bariery. No i tam uniemożliwiony był przejazd jednym pasem do centrum Świnoujścia, ale teraz już do miasta możecie na spokojnie przejechać. Przypomnę S3. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje jeszcze na naszych mapach, poza tymi komunikatami oficjalnymi od służb, to przewężona jest autostradowa jedynka na wysokości Swarożyna. Tam możecie zjechać na Krajową 91 i tak dojechać na przykład do Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy jedziecie do Gdańska, do Lublina czy do Zielonej Góry? Pamiętajcie, jedźcie ostrożnie, bo pogoda dzisiaj będzie płatać figle. Może padać, może grzmieć, ale na pewno będzie bardzo mocno wiać. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Bardzo dziękuję, że pisaliście i nagrywaliście wiadomości. Dzięki też Emilii za serwis.

0: drogowe i bardzo dziękuję. O, proszę.
1: Ja, fajnie. Dla Kuby też takie poproszę.
0: No i tam. Bardzo dziękuję.
1: Proszę.
0: Dzięki też Eldarowi Podorenko za to, że zrealizował dzisiejszą audycję. Same fanfary dzisiaj. Fanfary też dla naszych słuchaczy, bardzo proszę. Tak, moi drodzy, to jest dla was. Już dawno tyle fanfar nie słyszałem w trakcie programu. To jeszcze raz. Szerokiej drogi, spokojnej nocy i do usłyszenia za tydzień. A zapraszam was też na poranek. Jutro na pewno z chłopakami się obudzicie. Dobrej nocy.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

serca. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Hej! Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?